0: Być bardzo nieintuicyjne, jak dron, który hałasuje bardzo podobnie, może wykrywać drony, które są dużo dalej i hałasują praktycznie tak samo. No więc nasz zespół razem z zespołem profesora Lipińskiego praktycznie tego właśnie dokonuje. Ten dron, który nad nami przed chwilą wleciał, to jest demonstrator technologii, gdzie mamy jedną z naszych pierwszych prototypowych instalacji, które właśnie pozwalają na tego typu detekcję w trakcie lotu. Rok temu, niecały rok, w zasadzie w te wakacje, byliśmy na zawodach, które były organizowane w Rzeszowie i tam byliśmy jedynym zespołem, który w ogóle był w stanie wykonać jakąkolwiek detekcję akustyczną z lotu, zwłaszcza lotem wirowirnikowcem. I to jest bardzo unikalna technologia, jaką posiadamy i którą ciągle rozwijamy, bo to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie. I cały czas prowadzimy badania, żeby zwiększyć możliwości, zasięgi i użyteczność takiego rozwiązania.
1: Jak działa ten system wykrywania drugiego drona zainstalowany na dronie?
0: Zasada działania jest w swojej istocie bardzo podobna, ponieważ mamy zainstalowane szereg mikrofonów na bezzałogowcu i zbieramy sygnały akustyczne z różnych kierunków. I korzystając z tego, że znamy rozmieszczenie tych mikrofonów, jesteśmy w stanie dość precyzyjnie ocenić, z którego kierunku pochodzi który dźwięk. I jak dokładnie to się dzieje, już może nie będę opisywał, ale to, co jest unikatowe w naszych rozwiązaniach, to jest to, że potrafimy bardzo skutecznie wyizolować dźwięk własny drona. Tak, jesteśmy w stanie bardzo efektywnie go wytłumiać, zarówno w sposób mechaniczny, jak i w sposób wymagający obróbki danych na komputerze po prostu.
2: Są to odległości wystarczające do tego, żeby tego typu drony wykrywać. Są to, powiedzmy, wartości na pograniczu tego, co potrzebuje wojsko i mamy takie poczucie, że wiemy, co trzeba zrobić, żeby tą granicę przekroczyć. Także, żeby wykryć i zdążyć zareagować. Tutaj nie ukrywam, że bardziej myślimy o jakiejś ochronie infrastruktury krytycznej czy jakichś takich obszarów, które wymagają tego. No bo to jest rozwiązanie, oczywiście są tego typu systemy, tylko rozwiązania akustyczne mają tą zaletę, że są relatywnie tanie. Znaczy, do tego są potrzebne tak naprawdę mikrofony i kawałek naprawdę niewielkiego komputera do tego, żeby to wykrywać. W ogóle zagadnienie lokalizacji dźwięku z ziemi przy, powiedzmy, relatywnie cichym otoczeniu jest znacznie łatwiejsze niż wytłumienie dźwięku drona, który znajduje się tak naprawdę przy samych mikrofonach. Tak? Także to jest znacznie trudniejsze zadanie, także to jest, raczej bym powiedział, ta bardziej zaawansowana wersja tego systemu. Jakby zwiększenie zasięgu można uzyskiwać na różne sposoby, to znaczy, to też może nie będę wchodził w szczegóły, można to uzyskiwać na różne sposoby w każdym razie. I oczywiście no, im cichsze otoczenie, tym łatwiej jest jakby usłyszeć z tego, czy wyselekcjonować z tego dźwięk drona.
1: Są jakieś ograniczenia co do możliwości działania tego systemu? Mam na myśli, nie wiem, na przykład teren taki górzysty, gdzie ten dźwięk pewnie będzie inaczej się rozchodził, albo duże miasta.
2: To znowu odpowiedź jest trochę tak, trochę nie. To znaczy będą inne parametry tego systemu. Prawdopodobnie system na otwartej przestrzeni będzie można ustawiać w cudzysłowie rzadziej w większych odległościach. W miastach to będzie wymagało zainstalowania większej liczby mikrofonów. W związku z tym myślę, że da się to zastosować zarówno w mieście, jak i poza miastem. Natomiast no, znowu wszystko się rozbija o parametry. My poszliśmy w trochę innym kierunku. To znaczy Ukraińcy wykrywają fakt tego, że dron znajduje się w okolicy mikrofonu. Znaczy są w stanie powiedzieć, że dron leci obok mikrofonu. Tak? Czyli powiedzmy w odległości no, jakiejś tam od mikrofonu. Natomiast my jesteśmy go w stanie zlokalizować. Czyli my jakby idziemy krok dalej. Jesteśmy w stanie określić jego lokalizację na podstawie tego, co zbieramy. Określać jego lokalizację, no w tym sensie śledzić, określać jego lokalizację w czasie, tak? Czyli jakby jesteśmy w stanie pokazywać jego położenie w czasie.
1: Pan powiedział, że technologia stosunkowo prosta, rozumiem też, że tania i też łatwa do wprowadzenia do produkcji ewentualnie, tak?
2: Znaczy myślę, że ta technologia jest relatywnie tania w stosunku do innych tego typu rozwiązań. rozwiązań i relatywnie łatwa do wprowadzenia do produkcji. Powiem więcej, wydaje się z naszej analizy, że wszystkie komponenty do produkcji tego typu rozwiązań jesteśmy w stanie również kupować.

0: Od firm, powiedzmy, polskich czy europejskich, tak? Także wydaje się, że to jest to jakby pod tym względem również w pewien sposób bezpieczna technologia.
1: Z ekspertami Piotrem Lipińskim i Maciejem Podsędkowskim rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To Dobranocka w RMF FM. Ile naprawdę kosztuje studiowanie w Polsce i jak uczelnie wspierają studentów? O realiach studenckiego życia Dominik Smaga i Krzysztof Urbaniak.
1: Jak z tym studiowaniem, jak z tymi kosztami? Opowiadaj.
2: No studia kosztują coraz więcej, chociaż nauka na publicznych uczelniach jest bezpłatna, mowa o studiach dziennych. No to rzeczywistość jest taka, że studia to nie tylko zajęcia. Jeżeli studentowi nie uda się znaleźć na miejscu jakiejś dorywczej pracy, to te koszty spadają w całości na rodziców, a to duże obciążenie, mówi mi mama jednej ze studentek zaczynających drugi rok nauki w Lublinie. Ile pani wydaje?
3: Około 2500.
2: Miesięcznie?
3: Miesięcznie.
2: Co najwięcej kosztuje?
3: No akademik to jeszcze tak w miarę, ale życie. Jestem zaskoczona, że nie ma w ogóle stołówki przy tak dużym zaopatrzeniu młodych ludzi. Jakieś, ja myślałam, że jak pierwszy rok córka szła w zeszłym roku na studia, będzie jakaś stołówka. W tym roku niestety jest pewnie to samo.
2: Stołówka byłaby ułatwieniem?
3: Tak myślę, że po prostu ja bym opłaciła to życie, jakieś żywienie, jakieś obiady ogólnie, bo wiadomo...
2: A tak to pani gotuje, słoiki. Dużo tych obiadów trzeba gotować?
3: No tak średnio na tydzień, na dwa tygodnie i tak średnio raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu przyjeżdżamy, po prostu słoiki przywozimy.
2: Czyli wszystkie obiady od mamusi?
3: No większość, tak na 90% na pewno.
2: Co najwięcej kosztuje rodzica?
3: Studenta? No mówię, życie. Ogólnie życie, bo jako akademik to ja jeszcze bym przebolała do 1000 zł, to jeszcze takie w miarę koszty utrzymania, mieszkania. Tu jest wszystko, tu jest zapewnione takie podstawowe, bytowe rzeczy. Także cieszę się z tego, że chociaż jest ten akademik.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy za rozmowę i już za chwilę wracamy z kolejnymi wydarzeniami.
4: Nie.

0: Wejdź do świata twardych komandosów. Tylko w RMF FM Policjanci w boju. Niezwykłe wywiady Katarzyny Puzyńskiej.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
2: Nadal utrzymujesz kontakty z kolegami Mariusza z jednostki?
3: Tak, spotykamy się kilka razy w roku. Zawsze dostajemy zaproszenie na wigilię u chłopaków. Z reguły spotykamy się też na cmentarzu. W rocznicę jego śmierci jesteśmy też w miejscu, gdzie to się wszystko stało.
2: Jak koledzy przyjęli jego śmierć?
3: Wiem, jak się sytuacja strasznie rozsypała u chłopaków po śmierci Mariusza. W pewnym momencie rozmawiałam z jego przyjacielem, który przejął dowodzenie. Takie na poziomie ich grupy. Nie, że dowódca jednostki, tylko taka najbliższa osoba, która gdzieś tam koordynuje ich poczynania. Rozmawiałam z nim i on był załamany, że nie ma w chłopakach ani krzty ognia. Ci wszyscy, którzy byli z tej starej gwardii, nagle zaczęli myśleć, żeby rzucić tę pracę. Żeby przejść na wcześniejszą emeryturę, żeby zostawić to w cholerę, bo nagle gdzieś wszyscy stracili sens. To takich wszystkich wewnętrznie pozamiatało. Nikt się tego nie spodziewał. Jak nieraz rozmawiałam z ludźmi z jednostki, to mówili, że wyobrażali sobie, że tak naprawdę każdy mógł być na miejscu Mariusza. Ale w życiu nie pomyśleli, że to mógł być właśnie on. W ogóle nie byli w stanie zrozumieć, że to na niego trafiło. Z tym się nikt nie mógł pogodzić. I mówię, tam taki straszny rozłam się u nich w pracy zrobił wtedy. Później rozmawiałam z chłopakami, jak już sama doszłam troszeczkę do siebie. I tak naprawdę byłam ich takim pierwszym buforem do zrzucenia z siebie tych wszystkich uczuć.
2: Czyli w sumie przejęłaś na siebie bardzo dużo emocji innych osób. Oni, dzieci.
3: Tak, ale wbrew pozorom to też dało mi strasznie dużo siły. Bo w momencie, gdy przychodziłam tam do nich, poszłam też do szpitala, do tego chłopaka, który dostał postrzał w nogę. Do tego, który stał jako pierwszy z tarczą. Przez pierwsze 2 tygodnie on w ogóle nie chciał się ze mną spotkać. Wszyscy mi odradzali, mówili, że on jest załamany, że się obwinia. Że jak ja tam pójdę, to jeszcze mu gwóźdź do trumny dołożę. I pamiętam doskonale naszą rozmowę, jak tam w końcu poszłam. Rozmawialiśmy gdzieś z godzinę. Wychodziłam stamtąd i on był uśmiechnięty. Tak jakby zrzucił z siebie to wszystko. Ciężko było oczywiście zacząć tę rozmowę. A później zostaliśmy sami i myślę, że też pomogło mu to jako spowiedź. Że to było lepsze niż jakby poszedł się do kościoła wyspowiadać księdzu. Właśnie dlatego, że to ja tam byłam. Myślę, że nikt inny by w ten sposób na niego nie podziałał. A ja ściągnęłam z niego totalnie poczucie winy.
2: Bo może on się bał, że ty będziesz go obwiniać o śmierć Mariusza?
3: Tak, bał się. Tym bardziej, że sam miał tę świadomość, że kurczę, a może to jednak była moja wina. Ja mu wtedy w prostych słowach wytłumaczyłam, że to po prostu już się stało. Że teraz nie ma już znaczenia, kto zawinił i czy w ogóle ktoś. Że tak widocznie musiało być. Nic się nie dzieje bez

0: On trzymał tarczę i pocisk trafił go w nogę.
1: Tak, to znaczy to była seria strzałów. Jego powaliło od razu z tą tarczą. Mariusz się załapał na ten śmiertelny strzał.
0: To jest właśnie najstraszniejsze, że to była chwila i już.
1: To były sekundy. Coś totalnie nieprzewidzianego. Jedna zbłąkana kula, która mogła polecieć w zupełnie inną stronę, ranić kogoś innego lub polecieć gdzieś w powietrze. To była jedna kula.
0: W komendzie głównej znajduje się tablica pamięci z nazwiskami poległych policjantów i policjantek. Jedna z tabliczek należy do Mariusza.
1: Tak. Byliśmy z dziećmi na odsłonięciu.
0: Jaki masz do tego stosunek?
1: Szczerze? To wszystko było robione też trochę na pokaz. Te wszystkie szopki z odznaczeniami pośmiertnymi. Z tymi wszystkimi uroczystościami związanymi z nazwiskiem Mariusza. My w pewnym momencie już bardzo nie chcieliśmy w tym wszystkim uczestniczyć. Ciągali nas wszędzie. Po komendach i do Warszawy, i do Wrocławia. I na wszystkie święta, jakie były możliwe. I w Wigilię z komendantem i wszystko. Wszędzie nas ciągali. My tego nie chcieliśmy, bo to było za każdym razem nakładanie takiego uśmiechu, tylko po to, żeby dać radę tam być. A nie zawsze to się wiązało z fajnymi emocjami. Chociażby właśnie to odsłonięcie tych tabliczek w Warszawie. Pozamiatało mną to psychicznie bardzo. I przede wszystkim pozamiatało dziećmi. Bo pewne uroczystości się tylko tak po prostu odfajkowało, że tu byliśmy, tam byliśmy. Natomiast w Warszawie na tym odsłonięciu było wyczytywanie życiorysów tych poległych osób i sposobów, w jakie zginęli. Podczas tego odczytywania te wszystkie rodziny rozsypywały się jak domki z kart. My byliśmy ostatnią rodziną, a ja już przy pierwszej. Cała ta historia tej osoby, historia jej śmierci i widok osób, które są rodziną, to traumatyczne przeżycie tak naprawdę. Praktycznie cała sala tam ryczała.
0: Nie dziwię się.
1: Rodziny się sypały jedna po drugiej, jak domeczki z kart.
0: Z drugiej strony, dzięki tym tabliczkom pozostaje pamięć.
1: Zostaje pamięć i to jest ważne. Bo kiedy już te wszystkie fanfary, że tak powiem, ucichły, w sensie, że przestało już być o tym tak głośno, ja myślę, że to nie jest tylko mój przypadek, ale też każdej takiej rodziny, gdzie zostało to w medialny sposób nagłośnione. Że w pewnym momencie to wszystko się przycisza, gaśnie. Jest coraz mniej tych spotkań, coraz mniej tych ludzi kręcących się wokół, ale te tabliczki zostają. I jak już jest cisza, to można sobie na spokojnie tam wrócić, pomyśleć, poprzypominać sobie i po cichu zapłakać. Tak, żeby już nikt tego nie widział. Już poza okiem kamer, poza reporterami. Tak właściwie, tak dla samych siebie.
2: Już za chwilę w RMF FM ciąg dalszy książki Katarzyny Puzyńskiej Policjanci w boju.

0: Sprawa śmierci twojego męża była bardzo głośna medialnie. Wtedy mówiło się o tym wszędzie. Nie włączałam w ogóle telewizji. W ogóle. Odpaliłam internet gdzieś dopiero po 2 miesiącach. Jeżeli chodzi o przeczytanie jakichkolwiek informacji medialnych o tym, co się stało, bo ja miałam oczywiście informacje z pierwszej ręki od osób, które były z tym związane. Natomiast te wszystkie internetowe zaczęłam zgłębiać dopiero po jakimś czasie. Wcześniej tam w ogóle nie zaglądałam. Po pierwsze, w ogóle nie czułam się na siłach. Po drugie, w ogóle nie czułam takiej potrzeby. Po trzecie, wiedziałam, że to się będzie wiązać z takim szarpaniem moimi emocjami. Bo wiadomo, i głosy były różne, i komentarze różne. Nie było mi to do niczego potrzebne.
1: Były też komentarze negatywne?
0: Tak, oczywiście. Od samego początku.
1: Na temat twojego męża też?
0: Na nim też psy były wieszane. Wiadomo, szczególnie na tych różnych portalach społecznościowych, gdzie każdy może swoje zdanie odważnie sprzed ekranu napisać. Nasłuchałam się. Tak samo od rodziców dzieci w szkole. Gdzieś tam takie głosy. A co to za antyterrorysta, skoro dał się zastrzelić?
1: Naprawdę?
0: Tak. Nawet sytuacja w szkole z moim synem. Zostałam nagle wezwana telefonicznie, bo syn chciał chłopca prawie że udusić. A tamten przyszedł do niego i powiedział: słuchaj, Dawid, wiesz co? Ten twój tata to była taka p***a, że dał się zastrzelić. I on w tym momencie tego chłopca pobił. Ale skąd się biorą takie rzeczy w ustach dziecka? No, przede wszystkim od rodziców.
1: Przeraża mnie, że ktoś coś takiego w ogóle mógł powiedzieć w takiej sytuacji.
0: Dlatego mówię, każdy jest odważny, dopóki sam nie stanie w takiej sytuacji. Jak ktoś coś negatywnego wygłaszał na temat Mariusza czy jego pracy, to mówiłam: chodź, powiedz mi to w twarz, porozmawiajmy. Ja ci powiem, jak było. Ja ci powiem, jaki był. A ty mi powiesz, czy dalej podtrzymujesz swoje zdanie. Bo łatwo się ocenia gdzieś tam, z odległości.
1: A jeszcze za jego życia były jakieś negatywne komentarze na temat tego, że jest policjantem?
0: Nie. Jak przeprowadziliśmy się do Oleśnicy, to większość sąsiadów wiedziała, że jest policjantem. I nigdy z tego względu nie spotkał się z jakimikolwiek negatywnymi komentarzami. Bo oni go tam wszyscy znali. On był po prostu świetnym facetem. Nikt nie patrzył, że on jest policjantem. Większość nie wiedziała nawet, że jest antyterrorystą. Wiedziały tylko pojedyncze osoby u nas na ulicy. On potrafił z kryminalistą usiąść na ławce i gadać, bo tam mieliśmy zbieraninę różnych ludzi. Facet po kryminałach, cały w więziennych tatuażach, jakieś łezki, jakieś takie rzeczy. Więc on potrafił usiąść z moim mężem na ławce i gadać jak kumpel z kumplem. Bo Mariusz nigdy się nie wywyższał z racji zawodu, który wykonywał. Wręcz przeciwnie, był skromny. Nie przyznawał się nawet, że był antyterrorystą. Dopiero jak ktoś go za język pociągnął, to on wtedy: no dobra, jestem. Naprawdę jak na komandosa był bardzo skromny. Nieraz bywam między chłopakami i część z nich kreuje się, wiesz, na twardzieli, na takich macho. A na kobiety to działa.

0: Ty się nigdy nie bałaś, że Mariusz będzie miał jakieś pokusy?
1: Nie. Ja mu ufałam w pełni. Zresztą on był typem takiej osoby, że nawet jakby mi próbował skłamać, to zaraz było widać. Totalnie nie potrafił kłamać. Tak samo jak mój młody, to znaczy Dawid się teraz już nauczył. Potrafi mi patrzeć w oczy i jak widzę, że bardzo dobitnie mi patrzy w te oczy, tak aż za bardzo, to wtedy wiem, że kłamie. Natomiast Mariusz nie potrafiłby niczego przede mną ukryć. Czasami nawet jak jakaś głupota się zdarzyła, to przychodził głowa spuszczona. Wiesz, taki niby twardy facet, a taki miękki przed kobietą. Przychodzi i się kaja, bo coś tam rozrabiałem, bo coś zepsułem, bo coś tam.
0: W jednej z rozmów w tej książce pada stwierdzenie, że żona służy razem z mężem. Zgodziłabyś się z nim?
1: Tak, oczywiście. To jest pełne poświęcenie. Bo ten trzon, ta rodzina musi tak współpracować, żeby umożliwić mu szybki wyjazd i wziąć na swoje barki organizację. Bo w momencie, kiedy on jedzie na realizację, to ja biorę na klatę całą resztę. To nieraz wiąże się z tym, że wstajesz w środku nocy. Jest alarm, jest sygnał, jest telefon. Zryw z łóżka, on się pakuje, pakuje broń i wszystko. A w tym momencie kobieta wstaje i leci robić kanapki, żeby cokolwiek mógł ze sobą wziąć, żeby przynajmniej chociaż nie był głodny. No i w tym momencie płaczące dzieci, chore dzieci czy cokolwiek bierze się na klatę. Więc chcąc, nie chcąc, cały czas się w tym uczestniczy. Tak na pełną parę. Do tej pory tak mam, że dzwoni telefon, a ja jestem na 100% gotowa, żeby wstać i działać.
0: Mariusz zginął niedługo przed świętami Bożego Narodzenia. To też pewnie były dodatkowe emocje.
1: Straszny moment. Zresztą nie ma dobrych momentów. Bo czy to przed świętami, czy kiedykolwiek indziej, to nigdy nie jest dobry moment.
0: Ale te święta pewnie podkreśliły jeszcze, że nagle zostaliście sami.
1: Tak. Szczególnie, że Mariusz był strasznie rodzinną osobą. Święta zawsze spędzaliśmy w gronie rodziny. Wyjeżdżaliśmy, czy to do jego mamy, a mojej teściowej, czy do mojej mamy. Te wszystkie wyjazdy były przepełnione mega rodzinnymi emocjami.
0: Jak spędziliście tę pierwszą Wigilię bez niego?
1: Pierwszą Wigilię chciałam spędzić tak naprawdę tylko z dziećmi. Nawet nie chciałam ubierać choinki, dzieci też nie. Ale sąsiad przyszedł. Taki wielki, dwumetrowy facet z taką wielką, dwumetrową choinką. Wręczył mi ją w drzwiach, po czym zamknął je za sobą i sobie poszedł. No i musieliśmy jednak rozłożyć. Bo dzieci zobaczyły choinkę, ucieszyły się. Tak na szybko wieszaliśmy bombki. Siedzieliśmy we trójkę, zrobiłam kilka wigilijnych potraw. Dzieci dostały prezenty i zamknęliśmy się w domu, ale praktycznie prawie, że za szmaty sąsiadka z naprzeciwka wyciągnęła nas do siebie na Wigilię. Też taka bardzo rodzinna kobieta. Z całą ogromną rodziną przy wielkim stole. I nas po prostu tam przyciągnęli. To było takie trochę na siłę, ale z drugiej strony wiadomo, że każdy to przeżywał i każdy chciał się nami w jakikolwiek sposób zaopiekować, żeby pomóc nam przetrwać te najgorsze momenty. A święta, wiadomo, były bardzo ciężkim momentem.

0: Na zegarach zaraz wybije trzecia. W RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszamy. A na początek o wyroku sądu apelacyjnego w szokującej sprawie Przemysława L., skazany wcześniej za pedofilię, wykorzystywał dzieci poniżej 15 roku życia. W faktach również o kolejnym wycieku danych medycznych, a także o jednym z pomorskich kościołów, któremu ucięto wieżę. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka, skazanego za pedofilię i zoofilię. Skazany w tej szokującej i głośnej sprawie był mężem Kamili L., byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej, która również usłyszała w tym roku wyrok. W sądzie była wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: 25 lat pozbawienia wolności to maksymalny wymiar kary, ale sąd zdecydował, że 45-latek będzie mógł starać się wyjść na wolność później niż zakładał. Da to próg formalny.
2: Warunkowe przedterminowe zwolnienie oskarżonego może nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu przez niego 20 lat z kary pozbawienia wolności.
1: Sprawca gwałcił i wykorzystywał seksualnie dorosłe kobiety oraz małoletnie dziewczynki. Ofiar było aż 9. Znęcał się także nad zwierzętami. Część przestępstw nagrywał i udostępniał w sieci. Nawiązki dla poszkodowanych zostały podwyższone, powiedziała po wyjściu z sali rozpraw prokurator Małgorzata Krajewska.
3: Większość zarzutów podniesionych przez prokuratora zostało uwzględnione.
1: Wyrok jest prawomocny.
0: Nawet kilka dni może zająć się Centrum E-Zdrowia weryfikacja doniesień na temat możliwego kolejnego wycieku danych medycznych. Jak informowaliśmy w faktach, może chodzić o cyberatak na oprogramowanie wykorzystywane w gabinetach stomatologicznych. Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej. Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań oraz firmę Enelmed. W całej Polsce we wczorajsze popołudnie zawyły syreny policyjnych radiowozów. Mundurowi oddali w ten sposób hołd tragicznie zmarłemu sierżantowi Natanowi Sienioroniowi, który został śmiertelnie postrzelony na służbie podczas wykonywania czynności w Kraśniku Górnym.
4: Uroczyście ślubujemy służyć wiernie narodowi i tam w naszej rocie padają właśnie te słowa, że nawet z narażeniem życia, nawet poświęcając to, co mamy najbardziej wartościowego, czyli swoje życie, my jako policjanci to wiemy. Tylko bardzo nam zależy, żeby obywatele o tym wiedzieli.
0: Mówiła w rozmowie z RMF FM inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Pochowany wczoraj funkcjonariusz miał zaledwie 29 lat.
5: Są i takie fakty.
0: W Stegnie, niewielkiej miejscowości nad Zatoką Gdańską, ścięto wieżę XVII-wiecznego kościoła. Miedzianą kopułę i część drewnianej konstrukcji zdjęto za pomocą dźwigu, aby przeprowadzić duży remont. O trwających pracach nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z panem Wickiem, mieszkańcem Stegny, który z tym kościołem związany jest od lat.
6: Kopuła tej wieży jest na ziemi już.
7: Bo ona groziła zawaleniu, bo ona już tak spróchniała, to widać właśnie na tych deskach, to próchno to wszystko. I teraz trzeba to od nowa odbudować. Teraz dzisiaj rozbierają już całość, bo już mają ten dźwig.
6: Wieża jest ścięta. Kopuła stoi obok, a tu jest nowa konstrukcja?
7: Nowa konstrukcja, całkowicie nowa, pobudowana w ten sam styl, ten sam sposób, jak budowano kiedyś.
6: Na niej stanie ta kopuła?
7: Na niej stanie ta kopuła, tu nie ma żadnego gwoździa, nie może być gwoździa. Jeśli by były gwoździe, to tylko gwoździe kute.
0: A zdjęcia ściętej wieży zobaczycie na rmf24.pl. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy teraz do porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Wśród głównych tematów ceny na stacjach paliw.
8: Zaskoczony pan był, panie ministrze, decyzją wczorajszą prezydenta, bo jeszcze kilkanaście godzin wcześniej współpracownicy mówili, ani kroku wstecz, niekonstytucyjnie, nic się nie zmieni.
9: Każdego dnia moim zdaniem było bliżej decyzji, że prezydent tę ustawę podpisze, więc każdy dzień jakby osłabiał nieco zaskoczenie. Uważam, że przede wszystkim wygrali Polacy, bo tam się czasami mówi, że wygrał premier Donald Tusk. Wygrali Polacy, ale brawo dla premiera Tuska za wywieranie tej presji.
10: Jak rozumiem, dla prezydenta też brawo, no bo podpisał ostatecznie.
9: Brawo dla prezydenta za ten podpis, więc podsumowując, na stacjach benzynowych od soboty obniżka cen mniej więcej złoty 20,
10: czyli
9: złoty 30
10: soboty,
9: na litrze.
10: Słyszeliśmy od weekendu w tej chwili. Już wiemy, że to będzie sobota, a nie niedziela.
9: Powiedziałbym od soboty, od niedzieli. No, im szybciej, tym lepiej. Z naszej perspektywy również. Powiedziałbym od weekendu, ale no wszyscy się staramy, żeby to było możliwie szybko.
8: Czyli rozumiem, że jest taka szansa, że to będzie już w sobotę.
9: To może precyzyjniej, bo to rzeczywiście, żeby dobrze wybrzmiało. Ceny paliw na polskich stacjach powinny być obniżone możliwie szybko. Wiemy, że będzie się to działo od weekendu. Polacy zapłacą około złoty 20, złoty 30 mniej na litrze. Ten podpis był bardzo potrzebny. Widać, że presja ma sens, a na końcu wygrali kierowcy i do nich wszystkich kieruję słowa też podziękowania za presję, którą wywierali na prezydencie Nawrockim.
8: Panie ministrze, wróćmy na chwilę jeszcze do tej bazy. Ja rozumiem, że te rozmowy się toczą. My trochę zwlekamy, żeby poczekać do wyborów połówkowych i zobaczyć, co się wydarzy.
9: Nie, to nie ma żadnego związku. To znaczy, z naszej perspektywy im szybciej pojawią się tu żołnierze amerykańscy, im szybciej zamkniemy kwestie organizacyjne, tym lepiej.
8: Czyli żadnej zwłoki nie ma w ministerstwie?
9: Na pewno nie z naszej strony.
8: Trwają prace, a ze strony amerykańskiej widać
9: jakąś zwłokę? Nie sądzę. Ja mogę odpowiadać za to, co jest po naszej stronie. I po naszej stronie jest pełna gotowość do tego, żeby zacząć nawet jutro. Panie redaktorze, bo to jest tak. Bazy amerykańskie to jest ogromna inwestycja w polskie bezpieczeństwo, ale to jest też ogromna inwestycja finansowa.
8: No to jest jasne, to są ogromne pieniądze, tak. To są potężne...
9: Zakładamy, że to będzie 10, 12, 15 miliardów złotych, w zależności od tego, o jakich wartościach mówimy. Polska dużą część tego ciężaru weźmie na siebie, no ale to jest też infrastruktura, która tutaj będzie, która jest naszą własnością.
8: Wróćmy do ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, ustawy tej przedwojennej czy prewojennej. Na jakim jesteśmy etapie?
9: Resort Obrony Narodowej od kilkunastu tygodni przygotowuje przepisy, które mają być taką właśnie ustawą przedwojenną. Takim opracowaniem czy dopracowaniem stanu pomiędzy, po to, żeby stan wojny nigdy nie nastąpił. To są przepisy, które dotyczą przerzutu wojsk sojuszniczych, które dotyczą...
8: Czyli to może nastąpić zanim w ogóle nastąpi jakikolwiek taki bezpośredni kinetyczny atak?
9: To jest ustawa, która dotyczy tu i teraz.
8: Mhm.
9: Która dotyczy zakupów dla armii,

0: No, ja wczoraj napisałem, ale chciałbym to powtórzyć. Trzeba być jakimś kompletnym pajacem, żeby nie dostrzegać służby kobiet w Wojsku Polskim, w policji, w służbach, które no, to jest około 20-30% w zależności od służby. To jest wariactwo. Znaczy, to jest Afganistan, taki ciężki taliban, który mamy w Polsce, ale też jest to totalnie taka głupia wypowiedź. Taka, wie pan, z natury durnej, głupiej, złej pod każdym względem.
1: Znaczy, rozumiem, że Sławomir Lenzen sugeruje, że kobiety by sobie z nim nie poradziły. To znaczy,
0: jakoś
1: że...
0: Jakoś z Wiplerem sobie poradziły, nie?
1: No te zdjęcia cały czas krążą po sieci.
0: No myślę, że nasi słuchacze też warto, żeby zerknęli na to zdjęcie. Nie wiem, czy to się pojawiło na stronie RMF FM, ale zachęcam państwa. Ten Wipler, który pijany awanturował się gdzieś w restauracji, został powalony właśnie przez policjantkę. Wipler, dość taki rosły mężczyzna. Myślę, że z Mencenem też nie byłoby problemu, no ale chyba to jest jakaś trauma po stronie Konfederacji.
1: Oczywiście znęcanie się nad Sławomirem Mencenem jest przyjemnym zajęciem, ale ja jednak wrócę do pytania. Pobór? Przywrócić? Oczywiście z perspektywy Sławomira Mencena to jest kolejny strzał w stopę, to znaczy najpierw zraził do siebie kobiety, a potem młodych mężczyzn. Ale pytanie jest istotne, ono jest stawiane. Czy nam jest potrzebny pobór?
0: Pan, ono jest bardzo istotne i pamiętajmy, że pobór nie został zlikwidowany, tylko pobór został zawieszony. Bardzo często to podkreślamy. To znaczy, istnieje w oczywisty sposób szuflada w sztabie generalnym, która zakłada wariant odwieszenia poboru. Na razie takiej potrzeby nie ma. I powiem panu dlaczego. Dlatego, że my dzisiaj bazujemy na ochotnikach, którzy przychodzą do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I jeżeli mamy ochotników, to nie musimy mieć poboru.
1: Natomiast ale starcza tych ochotników?
0: W tej chwili jest to około 40 tysięcy ludzi, którzy przechodzą rocznie szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i jest to też oczywiście szkolenie rezerwistów Wojska Polskiego. Więc na tę chwilę tak. Jeżeli to się zmieni, to oczywiście ta dyskusja wróci.
1: A my jesteśmy w ogóle gotowi na to, żeby rocznie, no bo jeżeli byśmy mieli szkolić maturzystów na przykład, to jest około 300, a nawet 400 tysięcy osób rocznie. Jesteśmy w stanie przeszkolić taką grupę rocznie?
0: Ale pamiętajmy, że nawet wtedy, kiedy mieliśmy pobór,
1: to nie wszyscy szli.
0: To szkoliliśmy około 90-100 tysięcy ludzi rocznie, więc to jest inne pytanie. To jest pytanie, jaką potrzebę ma armia, jeżeli chodzi o kwestię szkolenia rezerwistów.
1: 40 tysięcy wystarczy armii?
0: Wie pan, z perspektywy ministra obrony narodowej, to oczywiście im więcej osób jest przeszkolonych, tym lepiej. My dlatego zrobiliśmy cały szereg szkoleń dodatkowych. Pan miał tutaj ostatnio, kto to był? Chyba pan poseł Bocheński.
1: Tak, to mówił, że nie był szkolony, pan mu zaproponował to, widział.
0: Tak, ale mówił, że nie był szkolony, ale też był ktoś chyba ostatnio z Konfederacji i mówił, że on w ogóle nic nie wie. Znaczy,
1: to... Michał Wawer to mówił u nas w RMF.
0: Pan to naprawdę nie wymaga specjalnej trudności i też powiem to dzisiaj, żeby każdy wiedział. Prawie każdy, ale raczej każdy ma telefon komórkowy. 10 milionów obywateli ma M-Obywatela. 8 sekund, uwaga, 8 sekund zajmuje, żeby zapisać się na szkolenie obronne w Wojsku Polskim. To naprawdę nie wymaga specjalnej wiedzy. Więc jeżeli poseł na Sejm RP mówi, że on w ogóle nie wie, mimo że taka oferta była skierowana też do posłów i kilkudziesięciu posłów się już przeszkoliło, to znaczy, że on nie spełnia podstawowych kryteriów w ogóle, żeby zajmować się byciem posłem. No tak mi się wydaje. Jest jakaś podstawowa wiedza.
1: Może jeszcze nie opracowali komórek. Panie ministrze, to pytanie jeszcze o donacje, o których powiedział ostatnio Andrzej Sibicha. Podziękował Polsce za to, że Polska, Hiszpania i Belgia przekażą Ukrainie kluczową amunicję do myśliwców F-16. Ile tej amunicji przekażemy?
0: Nie mogę mówić o donacjach, bo jest to dokument zastrzeżony.
1: No ale minister Sibicha powiedział.
0: Wiem, ale no, ja jestem związany polskim prawem, więc...
1: Ale nie uszczupli to naszych zapasów, bo nie. To jest, jak rozumiem, kluczowe pytanie z perspektywy Polaków.
0: Odpowiem, bo nie chcę się odnosić do tej wypowiedzi, zamykamy to i przejdziemy do rozdziału, o którym mogę powiedzieć.
1: Dobrze.
0: Więc ten rozdział wygląda tak. Polska jest producentem amunicji 20 mm do samolotów F-16. Jesteśmy producentem, więc w żaden sposób... jakiekolwiek ewentualne przekazanie tego typu amunicji nie uszczupli naszych zasobów. Z punktu widzenia Ukrainy amunicja do myśliwców F-16 jest kluczowa z punktu widzenia strąceń tych nowych dronów odrzutowych. To jest dzisiaj podstawowa technika. Wie pan, w ciągu ostatniego czasu, w ciągu tych ostatnich tygodni Ukraina zestrzeliła 2000 dronów odrzutowych. 1/3 z tych dronów jest wymierzona w kierunku zachodnim, kierunek Polska.

0: Oczywiście...
1: Czyli chce pan powiedzieć, że przekazując tą amunicję też bronimy Polski?
0: To zdecydowanie chcę powiedzieć. Natomiast one oczywiście wymierzone są w zachód Ukrainy. Co nie znaczy, że część z tych dronów nie może dolecieć do Polski. Każdy dron zestrzelony nad Ukrainą to jest dron, który na pewno nie doleci do Polski.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Cała rozmowa do przesłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobra. Nocka. Dobra nocka. RMF FM.

0: Igor Skrzypek i Dobranocka w RMF FM. Stany Zjednoczone zapowiadają wycofanie części wojsk z Europy, a jednocześnie deklarują możliwość budowy stałej bazy w Polsce. Co oznaczają te sygnały dla bezpieczeństwa naszego kraju i całego regionu? O tym Tomasz Terlikowski i generał Bogusław Pacek.
1: Panie generale, Stany Zjednoczone deklarują, że wycofają dziesiątki tysięcy żołnierzy z zagranicy. Z Polski no już część sił wycofali. Ja dziś pytałem o to wiceministra obrony narodowej. On mi powiedział, że w Polsce jest między 5 a 11 tysięcy, no, w pobliżu 7. No to oznacza, że liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce spada do liczby sprzed pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Jak czytać ten sygnał amerykański do Europy i jak go będzie czytał Władimir Putin?
2: Wie pan, tak naprawdę to mnie to nie dziwi. Jestem jednym z nielicznych komentatorów, który na pytania dziennikarzy, czy wierzę nawet w bazę stałą i w różne korzystne ruchy dla Polski, za każdym razem odpowiadałem, jak przyjadą, potwierdzę, że rzeczywiście wierzę, ponieważ w tym wszystkim jest trochę jednak więcej dymu niż ognia. Jak to czytać? To jest strategia Stanów Zjednoczonych, ona się nie zmieniła. To, co w międzyczasie obserwowaliśmy, to była pewna taktyka, no, różnego dymu rozmowy, takie, siakie, inne. W tym wszystkim jest dużo gry Stany Zjednoczone, Rosja, gry Stany Zjednoczone, Chiny czasami, bo niektóre wątki i tam sięgają. Natomiast prawda jest taka, strategia Stanów Zjednoczonych jest jednoznaczna. Priorytetem jest Daleki Wschód, priorytetem jest zmaganie z Chinami, ważne jest odciąganie Rosji od spółki, że tak powiem, gospodarczo-militarnej z Chińską Republiką Ludową, i te cele strategiczne od wielu lat i nie tylko od obecnej kadencji Donalda Trumpa są takie same. One były takie same za prezydenta Bidena i one były takie same w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. W związku z powyższym spodziewam się, i to byłoby dobre, gdyby strony Europa i Stany Zjednoczone w ramach NATO siadły do stołu i powiedziały sobie tak, takie i takie zdolności są nam potrzebne, bo ich albo nie mamy, albo nie są jeszcze na takim poziomie w Europie, na jakim powinny być, i spróbujmy się ułożyć, co Stany Zjednoczone zaoferują do obrony Europy, gdyby takie potrzeby wystąpiły, a co Europa musi zrobić sama. Ja myślę, że nie ma innego wyjścia. Nikt nie zmieni biegu, że tak powiem, tej rzeki, która zmierza do celu, który się nazywa Morze Południowochińskie, Tajwan, ale tak naprawdę głównym celem jest niedopuszczenie do tego, żeby Chińska Republika Ludowa pokonała w ogromnym sparingu, który trwa już długo, Stany Zjednoczone.
1: Panie generale, że jeśli ja dobrze rozumiem, to chce pan powiedzieć, albo mówi pan wprost, że mamy do czynienia z wielkimi deklaracjami, które są dymem, zapowiedziami, deklaracjami, one są raz stawiane, raz wycofywane, będzie stała baza, nie będzie, rozważamy, wrzucamy tweety, to pan prezydent Donald Trump, a z drugiej strony mamy twarde fakty, i te twarde te fakty to jest wycofanie części amerykańskich wojsk z Polski szerzej.
2: Może nie do końca, prawie tak, ale może nie do końca tak, o tyle, że te strategie mają też swoje mniejsze wątki. I tym mniejszym wątkiem to jest sposób Stanów Zjednoczonych na Rosję. Donald Trump z całą pewnością po kiwaniu Putina zdaje sobie sprawę z tego, że to jest ogrywanie. Nadal jest zainteresowany odciągnięciem Rosji, dla mnie to jest oczywiste. Chyba zdaje sobie sprawę z tego, że się nie da odciągnąć. I dzisiaj myślę, że był taki czas, kiedy w Stanach Zjednoczonych rozważano, albo rozważa się nadal, zbudowanie tutaj stałej bazy jako elementu strategii także amerykańskiej. Nie pomocy tylko Europie, ale strategii amerykańskiej, bo dobrze jest mieć, no co by nie powiedział, jednak blisko przeciwnika, a nie przyjaciela, bo Amerykanie chyba zrozumieli, że nie da się zrobić z Rosji amerykańskiego przyjaciela. Więc taki element biorę pod uwagę, ale nadrzędnym celem strategicznym Stanów Zjednoczonych są Chiny. Chiny, jeszcze raz Chiny, i tego nikt nie zmieni. Jeżeli to jest strategia, jeżeli ten cel strategiczny jest bardzo istotny, jeżeli w międzyczasie okazało się, że nie będzie łatwo osiągnąć, że tak powiem, to, co było zamierzone, biorąc pod uwagę to, co się stało w międzyczasie w Iranie, w którym Ameryka jednak ugrzęzła, jak głęboko zobaczymy, ale z całą pewnością to jest trudna sytuacja, która nie pomaga realizacji tego celu strategicznego, o którym mówię. W związku z powyższym czym byłoby nie do zaakceptowania z punktu widzenia tej strategii amerykańskiej, jakieś głębokie ugrzęźnięcie amerykańskie w drugim jeszcze miejscu, czyli w Europie. I Stany Zjednoczone lekko wyzwoliły się, że tak powiem, z tego dużego zaangażowania w Europie, do czego skutki niestety doświadczamy i co nie jest niekorzystne dla nas. Dzisiaj pomagają, oczywiście powróciły do pomocy Ukrainie, ale w bardzo małym stopniu w porównaniu do tego, co było wcześniej.
1: Panie generale, jak pan ocenia wpis dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych generała Ireneusza Nowaka, który wywołał gigantyczną debatę w Rosji, no wręcz pogróżki. Pan generał napisał o tym zniszczonym samolocie rosyjskim po tej katastrofie Tu-95 na Bliskim Wschodzie. Napisał, być może ten egzemplarz był nosicielem CH-101, które zakończyła lot pod Tarnawą. Co Rosjanie odczytali jako sugestie, że Polacy mogli w tym uczestniczyć? To jest zmiana komunikacyjna, która ma zaostrzyć albo pokazywać Rosji, że my się nie boimy?
2: Trudno mi oceniać generała dowódcę operacyjnego, bo to jest jeden z najważniejszych polskich dowódców, jeden z 3-4 najważniejszych polskich dowódców.
1: Ja się nie pytam oczywiście
2: o co wiem o nim, to co wiem o nim, to jest człowiek dużej klasy wojskowej, jeszcze na pewno daleka droga przed nim na różne miejsca w tej wojskowej hierarchii w Polsce lub za granicą. Więc to nie jest tuzinkowa postać, to jest wysoka pułka wojskowa, jeżeli chodzi o możliwości, zdolności intelektualne, dowódcze i tak dalej, i tak dalej. To co powiedział? No trudno mi jest oceniać to, co powiedział. No wie, co mówi. Nikt nie prostował tego, żaden z ministrów czy BBN, nikt tego nie prostował. W związku z powyższym no pozostawiam to w takiej formule.
1: Minister Cezary Tomczyk powiedział, cieszy nas każdy samolot rosyjski, który spada.
2: No właśnie. Więc nie zaprzeczył, tak? Nie zaprzeczył w sensie retorki, natomiast no, dowódca operacyjny ma prawo do swoich wypowiedzi.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był generał, naszym gościem już, teraz ja się pobudziłem. Oczywiście był generał profesor Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, a także wykładowca Akademii Pożarniczej. Bardzo dziękuję panie generale za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Dziękujemy, a my słyszymy się już niebawem.

0: Jest czwarta, czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Nawet 8 lat więzienia grozi Ukraińcowi zatrzymanemu z nielegalną amunicją podczas salonu przemysłu obronnego w Kielcach. W faktach także polska polityka. Mateusz Morawiecki zapowiada samodzielny start Rozwoju Plus w przyszłorocznych wyborach. A jeśli nie macie planów na weekend, to podpowiadamy, gdzie warto je spędzić. Jest akt oskarżenia w sprawie Ukraińca zatrzymanego z nielegalną amunicją podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach na początku września. Próbował wejść na imprezę z udziałem przedstawicieli rządu tuż przed jej oficjalnym otwarciem. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jakie są ustalenia śledczych? Szczegóły zna reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Ukraińc jest przedsiębiorcą. Miał uczestniczyć w targach. Przyjechał z Ukrainy do Kielc z dwoma partnerami. Przy jednej z bram ochrona znalazła przy nim magazynek z 7 sztukami ostrej amunicji. Podczas przesłuchania mężczyzna potwierdził, że ta amunicja należy do niego. Jak tłumaczył, nie miał świadomości, że jest w plecaku, z którym wchodził na imprezę. Straż Graniczna wydała decyzję o natychmiastowym wydaleniu mężczyzny, natomiast prokuratura zastosowała wobec podejrzanego zakaz opuszczania kraju. Dlatego trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Wysyłając akt oskarżenia do sądu, śledczy utrzymali ten środek zapobiegawczy. Jeśli sąd podczas rozprawy uchyli ten zakaz, bez względu na etap sprawy, funkcjonariusze w konwoju zawiozą podejrzanego na przejście graniczne, na którym przekażą go ukraińskim służbom.
0: Rozwój Plus samodzielnie wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, zapowiada szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. Były premier wcześniej mówił też, że najpóźniej do połowy października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwój Plus. Ruch, przypomnę, powstał po rozłamie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Czarne, lepkie grudki, które Bałtyk wyrzucił na plażę od rowów aż po wicie, to substancja ropopochodna. Potwierdziły to badania laboratoryjne. Nie udało się jednak ustalić, czym dokładnie jest to zanieczyszczenie, ani skąd trafiło do morza. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Badania wskazują, że to olejowa substancja petrochemiczna, złożona głównie z ciężkich węglowodorów, więc nie zachowuje się jak benzyna czy inne lekkie paliwa. Krótkotrwały kontakt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia, ale Urząd Morski nadal traktuje zanieczyszczenie jako odpad niebezpieczny i apeluje, żeby go nie dotykać. Urzędnicy zakładają, że Bałtyk jeszcze gdzieniegdzie może wyrzucić podobne czarne grudki. Sprzątanie pozostałych odcinków trwa. Urząd bada też, skąd zanieczyszczenie trafiło do morza. Pobrano próbki z podejrzewanej jednostki, ale szanse na jednoznaczne wskazanie ewentualnego sprawcy są niewielkie.
0: Dobra wiadomość na weekend. Posprzątane plaże w Ustce są już otwarte. To już 20 lat samolotów F-16 w polskiej przestrzeni powietrznej. W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach zorganizowano z tej okazji obchody okrągłej rocznicy obecności myśliwców.
4: Po spędzeniu dużej ilości godzin na symulatorze, jednak lot faktyczny bardzo emocjonujący. Ja jestem pilotem wywodzącym się z samolotu MiG-21 i w momencie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych byłem w pełni wyszkolonym instruktorem na samolocie MiG-21 z nalotem ponad 1000 godzin, więc to był proces przeszkolenia. Trzeba było zapomnieć o kilometrach na godzinę, o metrach. Trzeba było myśleć, nauczyć się myśleć po angielsku i to bardzo szybko. Nie było to lift hurgowy dla nas, jako polskich pilotów. Trzeba się było w jednym momencie uczyć języka, procedur, fantastycznego samolotu i nowego zupełnie systemu w jednym momencie.
0: O swoich wrażeniach związanych z tymi samolotami opowiedział nam pułkownik Rościsław Stepaniuk, pierwszy pilot F-16 w Polsce. Jeszcze do końca października można spłynąć przełomem Dunajca z Pienińskimi Flisakami. Z dnia na dzień spływ robi się coraz piękniejszy, bo wzgórza wokół nabierają jesiennych kolorów.
5: No tak jeszcze z tydzień, dwa, to będą lepsze kolory, na pewno widoki będą jeszcze lepsze.
6: Co było najładniejsze?
7: Widoki.
8: Flisa.
7: Opowieści Flisaka.
9: Tak.
6: Kolory? Kolory już jesienne?
9: Kolory mało jeszcze.
6: Mało
9: kolorów.
6: Ale przy takiej pogodzie to chyba bajka, popłynąć sobie Dunajcem.
9: Jest wspaniale, polecamy wszystkim. Piękne kolory, no. Wszystkie kolory jesieni.
6: Złoto, żółć, pomarańcz.
9: Czerwień, zieleń trochę jeszcze.
6: To zazdroszczę trochę.
9: To zapraszamy.
6: Jest czego?
9: Jest.
0: Dunajcem spłynął także reporter RMF FM Maciej Pałachicki. A my z kolejnymi faktami napłyniemy punktualnie o 5:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: Chester Dwayne Turner.
2: Znany także jako
3: morderca z Southside.
2: Liczba ofiar:
3: przynajmniej 15.
2: Miejsce i czas zbrodni:
3: Kalifornia w latach 1987-1998.
2: Skazany na śmierć.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Temat mordercy z Southside w latach 80. i 90. w Los Angeles nie schodził z pierwszych stron gazet. Według mediów i policji był odpowiedzialny za śmierć ponad setki kobiet, głównie czarnoskórych. Po latach okazało się, że nie było jednego sprawcy, a tak naprawdę w tym okresie w Los Angeles grasowało kilku seryjnych morderców o podobnym modus operandi. Do złapania jednego z nich doszło zupełnie przypadkiem. W 2003 roku jeden z techników kryminalnych pracujących dla policji z Los Angeles miał porównać DNA niedawno skazanego za przestępstwo seksualne mężczyzny z materiałami archiwalnymi.
5: Szefie, nie uwierzy pan! Mamy go!
6: Kogo mamy? Mów sensownie.
5: Mordercę z Southside.
4: Mężczyzną, do którego należał materiał genetyczny, był Chester Dwayne Turner, który kilka miesięcy wcześniej usłyszał wyrok 8 lat pozbawienia wolności w związku z gwałtem, którego się dopuścił. Dzięki dowodom DNA udało się powiązać go z kilkunastoma nierozwiązanymi sprawami. Turner urodził się 5 listopada 1966 roku w Warren w stanie Arkansas. Gdy miał 5 lat, jego rodzice rozstali się.
7: Z nami koniec, słyszysz? Koniec! Wyprowadzam się i zabieram Chestera. Więcej mnie nie zobaczysz, bo wyjeżdżam do Los Angeles.
5: No i dobrze. Szerokiej drogi wam życzę.
4: W Los Angeles Chester uczęszczał do publicznych szkół. Na swojej drodze edukacyjnej nie odznaczał się niczym szczególnym. Nie odnosił ani sukcesów sportowych, ani naukowych. Wręcz przeciwnie, był dość słabym uczniem. Miał problemy z nauką, czego efektem było nieukończenie szkoły Lock High School. W tym okresie Chester znalazł zatrudnienie w jednej z sieciowych pizzerii, gdzie na niektórych zmianach pełnił rolę kucharza, a na innych dostawcy. Mimo że osiągnął pełnoletność i nie chodził już do szkoły, to nadal mieszkał z matką. Do czasu.
7: Wiesz co, Chester, jesteś takim samym nieudacznikiem i darmozjadem jak twój ojciec. Mam dość tego, że na mnie pasożytujesz. Postanowiłam, że wyprowadzę się do Utah.
8: A co ze mną, mamo?
7: To chyba twój problem, nie? W końcu jesteś dorosły.
4: Pozbawiony dachu nad głową przez nagłą wyprowadzkę matki, Turner tułał się po kolejnych przytułkach dla osób w kryzysie bezdomności. Często popadał w konflikty z prawem. Kilkukrotnie trafiał do więzienia w związku z drobnymi kradzieżami czy posiadaniem narkotyków. Jednak nigdy nie podejrzewano go o poważniejsze przestępstwa. Pierwszą znaną, śmiertelną ofiarą Turnera była 21-letnia Diane Johnson. 9 marca 1987 roku dwóch podróżnych przejeżdżało obok placu budowy nowej drogi na zachód od portu. Tam dostrzegli zwłoki Diane. Kobieta została rozebrana do naga, zgwałcona i uduszona. Kolejne ciało odnalazł w lipcu 1987 roku 11-letni Alvin McThomas.
9: Halo, policja. Mój synek znalazł zwłoki kobiety. Przyślijcie tu kogoś natychmiast.
4: Ilandra Joyce Bunn, bo tak nazywała się ofiara, leżała naga na stercie odpadów. Podczas sekcji zwłok na ciele Bunn ujawniono liczne siniaki i krwiaki świadczące o tym, jak brutalnie została potraktowana przed śmiercią. Natomiast w październiku 1987 roku na poboczu odnaleziono nagie ciało uduszonej Annette Ernst. Przez cały 1988 rok nie znaleziono żadnego ciała, które potem udałoby się połączyć z morderstwami Chestera Turnera. Może dlatego, że sporą część tego roku spędził w areszcie w związku z posiadaniem narkotyków. Rok 1989 niestety przyniósł kolejne makabryczne odkrycia. styczniu w alejce przy garażu jeden z sąsiadów dostrzegł 31-letnią Anitę Fishman-Briar. Kobieta nie żyła. Rodzina Anity była szczerze zszokowana.
9: Mój syn ją uwielbiał. Zawsze mówił, że ciocia była taka pogodna i wesoła. Nie zrozumcie mnie źle. Siostra miała swoje problemy, była uzależniona, ale pomagała mi wyjść z nałogu. Wszystko zaczynało się układać, a teraz jej już nie ma.
4: Kolejną ofiarą przypisywaną mordercy z Southside była 27-letnia Regina Nadine Washington. Jej ciało znaleziono w innym garażu przy Figueroa Street, czyli tej samej ulicy, przy której odkryto zwłoki Anity Fishman-Briar. W chwili śmierci Washington była w 6. miesiącu ciąży. Według patologa płód zmarł w wyniku uduszenia matki i jego śmierć została zakwalifikowana jako pełnoprawne zabójstwo. Między 1989 a 1992 roku Turner znów trafił na jakiś czas do więzienia w związku z drobniejszymi przestępstwami. Gdy wyszedł w roku 1992, poznał Felicity Collier, z którą nawiązał romans. Niedługo później para doczekała się dziecka. Tymczasem mimo nowego związku i narodzin dziecka Turner nie przestawał mordować. Na siódmą ofiarę wybrał 32-letnią Debra Williams, której zwłoki odkryto 16 listopada 1992 roku. Dokładnie miesiąc później trafiono na ósmą ofiarę, 41-letnią Mary Edwards. W związku z tymi dwiema ostatnimi sprawami policja aresztowała rzekomego sprawcę. Nie był nim jednak Chester Turner, a David Allen Jones. Jones pracował na pół etatu jako woźny. Praktycznie nie potrafił czytać i pisać. Podczas przesłuchań przez policję, przy których nie był obecny żaden prawnik, David przyznał się do zażywania narkotyków z obiema ofiarami. W toku śledztwa, oprócz morderstw Williams i Edwards, policjanci do listy zarzutów dodali także inne zabójstwo, Tammy Christmas, a także dodatkowy zarzut gwałtu. W roku 1995 w poszlakowym procesie sąd uznał Davida Jonesa winnym zarzucanych mu czynów. Mężczyzna usłyszał wyrok 36 lat więzienia za zbrodnie, których nie popełnił. W trakcie, gdy policja zajmowała się sprawą Jonesa, Turner mordował dalej. W kwietniu 1993 roku udusił ciężarną Andrea Triplett. 29-latka była w 5. miesiącu i ze względu na ten etap ciąży, zgodnie z prawem Kalifornii, sprawy tej nie uznano za podwójne morderstwo, jak w przypadku Anity Fishman-Briar. Miesiąc później, w maju 93, znaleziono ciało Desiree Elmay Jones. Jej brat nie krył szoku.
10: Ktoś ją rozebrał i udusił w jej własnym ogródku. Jak można zrobić coś takiego? Była inteligentna, zabawna, towarzyska. Zanim popadła w szpony nałogu, pracowała w domu spokojnej starości. Błądziła, ale była dobrą osobą.
4: Niedługo po morderstwie Jones, Turner znów trafił do więzienia w związku z pomniejszymi przestępstwami i pozostawał w celi aż do roku 1995. Niedługo po wyjściu na wolność powrócił do mordowania. Kolejne ciało ofiary przypisywanej mordercy z Southside odkryto w opuszczonych lokalach w Vermont Knows w lutym 1995 roku. Natalie Joan Price miała 31 lat i podobnie jak poprzednie zamordowane kobiety została uduszona. 6 listopada 1996 roku w krzakach przy autostradzie 110 odkryto zwłoki 45-letniej Mildred Williams Beasley. Beasley pochodziła z Michigan, miała męża i nastoletniego syna. W lutym 1997 roku zginęła Cynthia Annette Johnson, której ciało znaleziono w dzielnicy Green Meadows na południu Los Angeles. Rok później, podczas morderstwa 38-letniej Pauli Donner Vance, morderca był bardzo blisko wpadki. Moment morderstwa zarejestrowały bowiem kamery monitoringu.
11: No patrz, jaki pech. No, kamera akurat się odwraca, gdy koleś wchodził w kadr tak, że byłoby widać twarz, no.
4: W kwietniu 1998 roku znaleziono ciało ostatniej znanej ofiary Turnera. 39-letnia Brenda Bryce została uduszona, a jej ciało porzucono w przenośnej toalecie w okolicy Little Tokyo, zaledwie 46 metrów od miejsca, w którym wówczas mieszkał Turner. W marcu 2002 roku Chester rozpoczął pracę jako ochroniarz w jednym z ośrodków dla ludzi w kryzysie bezdomności. W tym samym miesiącu zaczepił 47-letnią Marię Martinez.
8: Przepraszam, nie ma pani ognia?
4: Następnie złapał kobietę za szyję i gwałcił przez 2 godziny, grożąc, że jeśli opowie o tym policji, to wróci i ją zabije. Maria nie przestraszyła się i to właśnie dzięki jej odwadze Turner trafił do więzienia na 8 lat. Ponieważ popełnił przestępstwo seksualne, był zobowiązany dostarczyć próbkę DNA do badań i tak właśnie odkryto, że jest odpowiedzialny za część zbrodni przypisywanych zabójcy z Southside. Sprawą zajęli się detektywi, a kolejne wyniki testów DNA ujawniły straszną prawdę na temat zbrodni przypisywanych Davidowi Alanowi Jonesowi.
12: Matko, ktoś kompletnie położył tamtą sprawę. Zerowe dowody, wymuszone zeznania. Przypieli to niewinnemu człowiekowi.
7: No nie niewinnemu. Wygląda na to, że za gwałt odpowiada David. Ale za wszystkimi innymi rzeczami stał nasz Chester.
4: Śledztwo wykazało, że David Jones nie mógł w żadnym wypadku być sprawcą morderstw, bo nie zgadzała się nawet grupa krwi. Jones, ponieważ odsiedział już długość wyroku za niezwiązany z morderstwami gwałt, wyszedł na wolność. Dodatkowe lata, które spędził w więzieniu, pozwoliły Davidowi zaskarżyć miasto i wygrać w sądzie. Przyznano mu rekompensatę w wysokości 720 tysięcy dolarów. Tymczasem 10 maja 2007 roku Chester Turner stanął przed sądem za 10 ze swoich morderstw. W lipcu usłyszał wyrok.
13: Sąd uznaje Chestera Dwayna Turnera winnym zarzucanych mu czynów.
4: Sędzia zdecydował, że wobec okrucieństwa skazanego jedyną adekwatną karą będzie kara śmierci. W lutym 2011 roku Turner ponownie stanął przed sądem, tym razem za morderstwa popełniane na Cindy Johnson, Elandre Bunn, Mary Edwards i Debrze Williams. W czerwcu 2014 roku ponownie został uznany za winnego i po raz drugi skazano go na karę śmierci. W 2020 roku Sąd Najwyższy Kalifornii rozpatrzył automatyczną apelację w sprawie Turnera i orzekł, że spowodowanie śmierci 6-miesięcznego płodu nie mogło być uznane za kolejne morderstwo. Nie zmieniło to jednak zasądzonej kary. Chester Turner przebywa obecnie w celi śmierci w więzieniu stanowym w San Quentin.
14: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF.

0: Cześć, grupo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Co to?
0: Nie wiem, czy dobry właśnie.
1: Stópki zmarzły?
2: Co ci jest w ogóle?
0: Kocyk już trzeba.
2: Ale że nóżki ci marzną? Stygniesz?
1: Pochuchać ci?
0: Jesień. I to mnie nigdy nie cieszy niestety, więc ja cieszę się, że was mam przynajmniej, bo będę mogła pojojczyć do was na jesień.
2: Czyli zaczęła się era jojczenia.
1: Jojczenia, ale też wrzesień i jesień zaczęła się era szkoły. Mhm. I zaczęła się era, tato, na jutro trzeba 20 patyków i 10 metrów niebieskiego sznurka.
0: Czyli to nie są legendy? Dzieciak sobie zawsze przypomina wieczorem?
1: Tak, o 23:00 tam już przed zaśnięciem.
2: Dzieciak to pół biedy, bo patrzysz na niego sobie, myślisz, słodki, można mu wybaczyć, zaraz coś wymyślę. Ale masz fora, grupy. Macie grupy rodzicielskie?
1: Ale one ratują życie.
2: No ratują życie, ale czasami też przypominają, że życie jest gdzie indziej.
1: No tak, ale widzisz, na przykład ja mogę wejść na grupę, nie? Tak. I tam piszę do znajomych, słuchajcie, no ja mam sznurek niebieski, ale może ktoś ma 20 patyków, to 10 dacie mojej Julce i wiesz, jest jakiś handel, się organizujemy.
2: Ja powiem wam, ja żyłam miło i spokojnie cały lipiec, pół czerwca, cały lipiec i cały sierpień, zapominając trochę, że są obowiązki. Jak przyszedł wrzesień, to miałam wrażenie, że mój telefon dostał wścieklizny.
1: My jesteś na grupach rodzicielskich.
2: Ale słuchajcie, tam jest ciągły sztab kryzysowy.
0: Czy ty słyszałeś, co Skowi powiedział o tej grupie, że no i ja tam piszę do znajomych. To nie są twoi znajomi, to są po prostu rodzice dzieci.
2: My jesteśmy twoimi znajomymi.
1: Ale to no, znamy się z rodzicami, nie? No jest handelek.
0: Ale są tacy, którzy wkurzają, na pewno jest jakaś taka jedna osoba. Nie można na przykład spektakularnie czasami opuścić grupę? Skowron opuścił
2: Ale wtedy
0: grupę.
2: Nic nie wiesz. I z jednej strony my wszyscy narzekamy, że tam bombardowanie, bo jak masz jedną wiadomość z pytaniem, to potem masz 40 osób, które odpowiada, pojawia się 30 nowych wątków i jak nie daj Boże, nie zaglądasz do telefonu przez 3 godziny, to potem czytasz 13 tomów Pana Tadeusza, tam wiesz, i lecisz i mówisz, Boże, ta wycieczka ile kosztuje? Ile trzeba było tam wysłać? Ale komu? Czy płacimy indywidualnie? Czy płacimy grupowo? Był taki moment, co było dla mnie szokujące w ogóle, że zaczęły się duże dyskusje na temat alergii na tych grupach. No i moja córka dostała zaproszenie na urodziny koleżanki z grupy, z klasy i mama zadała od razu pytanie, proszę powiedzcie, jakie dzieci mają alergię, żebym wiedziała, jaki ma być tort. No i się zaczęło. Słuchajcie, przyszłyśmy na te urodziny, a tort wyglądał jak taki placek, nie wiem z czego on był. Tam było trochę owoców i jakiegoś, nie wiem, zielska, wsadzona w to świeczka. Nikt nie chciał tego jeść, bo wyglądało to obrzydliwie, ale nie zawierało nic. Bo jak zapytasz 30 rodziców o to, jakie alergie mają ich dzieci, to się okazuje, że nie ma z czego zrobić tego tortu. No i minął miesiąc i moja córka miała urodziny, więc zaprosiłam tych samych rodziców na urodziny, tylko nie zapytałam, jaki tort, tylko po prostu zamówiłam taki, jak chciałam.
0: I niech zgadnę, nikt nie umarł.
2: I nikt nie umarł, wszyscy zjedli, każdy wyszedł zadowolony.
1: No widzisz, a tamci mieli gotowy, nieruszany tort na następną urodziny.
2: Nie, ale gdybyście to był placek, on wyglądał bardziej jak... Chodziliście kiedyś po łące, gdzie krowy wcześniej były? No, to tak wyglądał, tylko ze świeczką na środku. Naprawdę masakra.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Ja mam zupełnie inne problemy. Ja nie rozumiem, dlaczego nie można sobie kupić kompletu takich samych ręczników, tylko wszystkie są z innej parafii.
2: Znaczy, u mnie jest tak, że ja parę razy robiłam podejście do tego, żeby one rzeczywiście ładnie wyglądały. Tylko wiecie, jak jest. Jak masz duży dom, dużo ludzi, to każdy wychodząc zabiera ze sobą ręcznik. Jeden na siłownię, drugi na basen, trzeci gdzieś wyjeżdża, to nigdy nie wraca.
0: No bo to jest syndrom pudełek plastikowych na jedzenie.
2: No,
0: jak przyniesiesz do firmy, to potem wiesz, co prawda one są tutaj. Prawda, Skowi, widziałeś dzisiaj.
1: Jeżeli przyszła do radia, to tu masz tych do
0: ale nic do niczego nie pasuje. Wiesz, tam pokrywka jest od czego innego, pudełko jest od czego innego, to co ty? To jest ten sam syndrom, wiesz? Po prostu one gdzieś wychodzą i nigdy nie wracają.
2: Ale powiedz mi, zastanawiam się, bo ja wchodzę do tej mojej łazienki i ja już mi się wyłączyły te takie pałace kopyt. Patrzę i to brzydko wygląda. Mm.
0: Tak?
1: No. Ja chciałem powiedzieć, że ci zazdroszczę problemów, że ty masz różne ręczniki w domu.
0: Dziękuję
1: bardzo. Znaczy, że wszystko masz ułożone w życiu?
2: A to na pewno, włącznie z ręcznikami.
0: Nie, no słuchaj, no ręcznik też, jak składasz ręczniki po to, żeby one ładnie wyglądały, no to one muszą mieć takie zaokrąglone grzbieciki. To nie może być tak, że on jest złożony w szafce byle jak. Tutaj nie może być nigdzie ranciku takiego, wiecie, ręczniczkowego.
1: Tylko
0: składasz to po prostu na trzy i tak, żeby to ładnie wyglądało i takim grzbietem puchatym.
2: Ale wiesz, że mężczyźni ja nie wiem. I tak nawet jak im powiesz, że to jest twój ręcznik, to wytrze tym, który jest najbliżej ręki.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Słuchajcie, ja pojechałam ostatnio na miły weekend.
0: Tak?
2: Tak, z koleżankami moimi motocyklowymi.
0: Czyli babski weekend może być miły.
2: Babski weekend w damskiej energii. No i dziewczyny sobie opowiedziały, co tam u nich słychać. I jedna mówi, słuchajcie, szukam męża. Tak, ja tego nie rozumiem, bo ja jestem po rozwodzie i wydaje mi się, że szukanie męża to najgłupsza rzecz, jaką można zrobić.
0: High five.
1: Ale to tam też szukała męża? Czy
2: nie, no,
1: tak, była wśród
2: po prostu powiedziałam, słuchajcie, szukam męża. No i zaczęła się dyskusja, która trwała naprawdę dosyć długo, pod tytułem, jakie musi mieć warunki, no i przede wszystkim, gdzie go znaleźć. No, żeby być skutecznym jeszcze na koniec.
0: No.
2: I powiem wam, że byłam przerażona i zaskoczona.
1: Ale czym, jakby ilość?
2: No słuchajcie, warunki. Ja wam przeczytam.
0: Czy sobie spisałaś?
2: Spisałam sobie, bo jak muszę być czujna, wiecie, obiecam koleżance, że pomogę.
0: Jak spotkasz kogoś takiego?
2: Tak.
0: Dobra,
2: no,
0: dawaj.
2: Wiadomo, że ma być przystojny, no, prawda?
0: Tak.
2: Wierny, zabawny, romantyczny, zaradny, bogaty i wysportowany. Zawsze dostępny, ale jednocześnie niezależny. Czuły, lecz nieckliwy. Stanowczy, ale nie apodyktyczny.
1: No to jestem ja, tylko że to ja jestem zajęty.
2: Dodatkowo ma pamiętać o każdej rocznicy, sprzątać bez proszenia.
1: No to pewne, to nikt nie jest idealny.
2: Być spontaniczny na wyjazd w każdej chwili.
1: No to tak, no.
2: Jesteś, tak? No najlepiej, gdy pracuje zdalnie, żeby można było mieć, wiesz, kontrolę i wpływ.
1: To ja jestem w radiu, no, to mnie słychać. To są, zawsze wiesz, gdzie jestem.
2: Wiadomo, gdzie jesteś.
0: Jezu, mam przykrą
2: informację. To są wytyczne komisji rekrutacyjnej na mężczyzn. Myślicie, że to jest możliwe?
1: Że nie ma takich gości.
2: Ile trzeba mieć wytycznych, żeby jednak kogoś znaleźć? Jedną?
0: Słuchajcie, nie wiem. Ja na przykład nie wiem, bo trochę się nie orientuję w aplikacjach randkowych, które jednak wielu ludziom pomagają. I nie wiem, czy jest tam taki filtr, że możesz sobie zaznaczyć to, że ma być wierny na przykład.
2: Wierny,
0: wiesz. I wyskakują ci sami
1: wierni. Każdy mówi, że jest wierny.
2: Ale tu one tego nie wymieniły, teraz się zorientowałam.
1: Że ma być wierny?
2: A nie, jest
0: nie,
2: drugie.
0: No nie.
2: Przystojny, wierny.
0: Odzia, tobie się już pogubiłaś.
1: Bo ja widziałem wyniki badań tych aplikacji randkowych, że kobiety są zainteresowane tymi górnymi 2-5% facetów. Wysoki, dobrze zarabiający, wysportowany. A faceci biorą tak od 50% w górę wszystko.
2: Ale wy jesteście mniej wymagający?
1: Że jesteśmy mniej wymagający.
2: W ogóle nie wymagający.
1: Nie, no mniej wymagający.
0: Ja na przykład ona nie musi być wierna, prawda? Bo to
2: no nie, po co? No
0: średnio
2: po co?
0: Ważne, no.
1: Ale z drugiej strony ostatnio gadały dziewczyny na korytarzu w radiu i tak sobie też gadały o szukaniu partnera i że ich koleżanki jakieś tam już mają, nie mają żadnych wymogów, tylko żeby miał wszystkie zęby i żeby nie śmierdział.
2: Czasami się mylą.
0: Co prawda nie szukam męża, nie szukam nawet partnera na stałe, ale czasami myślę sobie, kurde, poszłabym na randkę tak zwyczajnie, żeby, nie wiem, poflirtować. Ta sztuka uwodzenia trochę zanika dzisiaj naprawdę. Ale kiedyś sobie tak pomyślałam i mówię, dobra, ja sobie tę aplikację zainstaluję. I zainstalowałam ją, słuchajcie, miałam ją 17 godzin około. Zainstalowałam ją tam jakoś w ciągu dnia.
2: Ale to było w nocy czy w dzień?
0: No nie, no coś tam, wiesz, coś tam poklikałam, popatrzyłam, mówię, tak se, no dobra, zobaczymy, co będzie dalej. I poszłam spać. Słuchajcie, następnego dnia rano ja patrzę, a ja mam wiadomości, pani Agnieszko, ktoś się za panią podszywa i stwierdziłam, że jestem bez szans.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Mam koleżankę, która poszła takim trochę oldschoolowym tropem. Nie aplikacja, tak jak mówię, tylko poszła do klasycznej agencji matrymonialnej.
1: Że są takie. One jeszcze w ogóle są i działają?
2: No
1: tak.
2: I słuchajcie, ona ma męża stamtąd.
0: Jak męża?
2: Normalnie jest po ślubie.
1: A normalnego, działającego?
2: Jest, słuchaj, wysoki, wierny, przystojny.
1: Nie śmierdzi.
2: Tak.
1: Kurczę, luksusowo jakby.
0: Ale poczekaj, agencja normalnie?
2: Normalnie przychodzisz, dzień dobry, jestem Agnieszka, chciałabym poznać miłego pana. Musisz zapłacić za to. W związku z tym ci tacy, co tam chcą pooszukiwać, nie inwestują w te relacje.
0: Ale wiecie co, może taki analogowy, analogowy i rzeczywiście oldschoolowy sposób, to jest nowy sposób, bo tutaj jest chyba bardziej uczciwie też. Faktycznie, jak płacisz hajs, to
2: znaczy,
0: może,
2: że jednak jest to jakaś inwestycja w przyszłość.
0: O rany, ale to jestem zaskoczona, że tam są mężczyźni też, że oni się zgłaszają.
2: Tak, Matko Boska. Podobno.
0: Wow.
2: Podobno, no.
0: To jestem w szoku.
2: Mam jedną taką koleżankę, widziałam tego męża, jest prawdziwy.
1: Normalnie działa, fajny,
2: nawet
1: tak.
2: Są małżeństwem, myślę, że z 5 lat, więc chyba tam całkiem się układa.
0: Słuchaj, a może to
2: opowiesz,
0: jest w ogóle, może to jest pomysł. Nie, ja nie będę kupowała sobie męża. Przepraszam bardzo, nie zamierzam płacić za męża.
1: sklep z mężami. Znani lubiani mają problem rzeczywiście.
0: Znani i lubiani, ale wiesz, ja nie jestem aż tak znana. Może jestem lubiana, ale nie jestem aż tak znana. Wiesz, są ludzie bardziej znani ode mnie.
1: Kołódka jest na rynku, kołódka jest do wzięcia, kołódka, wiesz. Kołódka. Tak to musiało
2: ale
1: być.
2: Ale pamiętam, jak się rozwiodłam z moim pierwszym menedżerem i poszedł gdzieś jakiś taki komunikacik i przeczytały go różne osoby, to wiecie, że stare nożyce się odezwały? Zadzwonili i napisali tacy koledzy, że byłam w szoku.
0: Wow.
2: I nie wszyscy byli wolnego stanu.
0: O, patrz.
2: Łotry i łobuzy.
0: Łotry i łobuzy.
1: Dlatego ten wierny jest w wymogach.
2: Ty nie napisałeś, żeby było jasne.
1: Bo nie wiedziałam, czy się rozwiodłaś, wiesz?
0: Słuchaj, Skowi, mam nadzieję, że jak znowu założę sobie i dam szansę aplikacji randkowej, to że cię tam nie znajdę, okej?
1: Okay? Jeszcze tam nie byłem.
2: Ale ja nigdy tam nie byłam. Ja w ogóle nie wiem, czy potrafiłabym sobie z tym poradzić, ale ja ci polecam jednak tą agencję matrymonialną. Zainwestuj w związek. Parę złotych, ale jednak zainwestuj.
0: Nie, dzięki. Nie. To jest przereklamowana przyjemność, żeby za to płacić jeszcze, to już nie.
2: Czy w ogóle powiem wam,
1: jak... facet, przepraszam, z włosami, z zębami, to jednak ja bym zachował
2: i czysty. Ja powiem wam, ja podziwiam wszystkich tych, którzy chodzą na randki, bo to jednak jest nie tylko inwestycja finansowa, ale to jest w ogóle inwestycja. Po pierwsze, musisz się starać, musisz jakieś kity opowiadać, takie, że czary, mary, to jest wysiłek, wiesz, intelektualny, emocjonalny,
1: wciągać brzuch,
2: nie wiem, golić nogi, być o każdej porze gotowym.
1: Musisz opowiadać ciekawe rzeczy, mając wygolone nogi, to jest okropieństwo.
2: Ogolone, nie wygolone.
0: Czyli widzisz, nie dość, że już na etapie rekrutacji mamy tyle wymagań, które gdzieś tam trzeba spełnić, a przynajmniej ściemniać, że się spełnia, to potem jeszcze trzeba to dowozić, a przynajmniej udawać, że się dowozi.
2: Naprawdę, Aga, rozumiem cię. Weź ty się przykryj tym kocem, policz ręczniki i spać.
0: Jeszcze gdybym jeszcze lubiła koty, za którymi nie przepadam, to albo pożyczyłabym od ciebie. Na przykład byłabym taką klasyczną po prostu damą bez partnera z kotem. Nie używamy tego okropnego słowa. Nie używamy tego określenia okropnego, tak?
1: Gdybyś chciała różowy ręcznik, to mam dużo do oddania.
0: Tak?
1: No.
0: A one są tak samo różowe? Czy
1: nie,
0: one
1: są z każdej z innej parafii. Bo myśmy kiedyś mieli z kolegami, takie jeździliśmy z wystampami, mieliśmy w rajderze, że mają być różowe ręczniki. Więc ja tych różowych ręczników
2: mam. Zwracać na siebie uwagę.
1: Nie, to jakoś...
0: Czyli wy tak gwiazdorzycie, żeby
1: że
0: w garderobie...
1: Tak poważnie nie weźmie, ludzie to biorą
0: poważnie. Oni muszą mieć wodę z Fiji, rozumiesz?
1: Nie, różowe ręczniki. Nie, jeża w klatce i różowe ręczniki. Zawsze mamy, co nas dziwi, jeża w klatce i różowe
0: ręczniki. Ja przypominam, że to jest człowiek, który stworzył szampon dla łysych, także czego się spodziewać, no.
1: Także jakby coś, to służy różowy ręcznik.
0: A może, skoro ja i twoja koleżanka mamy dokładnie takie same wymagania, to my na spółkę pójdziemy do tej agencji i na spółkę zapłacimy po prostu. Jak się któryś znajdzie, albo jej się będzie
2: taki towar przychodni. Jest to jakaś metoda. Mnie tylko, wiecie co, w całym tym wyjeździe troszeczkę podłamało, że kobiety nie wierzą w kobietę. Bo ona jej powiedziała, że nie ma szans.
1: No widzisz, bo to, może wiesz.
0: Nie, one nie wierzą w mężczyzn, nie w kobietę. One jej dobrze życzą. Ale...
1: Wyślij jej linka do tego odcinka Grupy Sąsiedzkiej, to ją jakoś zainspirujemy.
0: Tak?
1: No. Dzisiaj w nowoczesnym randkowaniu jest popularny ghosting, breadcrumbing, situationship.
0: Znam, to znam.
1: I efekt rolleru.
2: Nie znam. Weź teraz wytłumaczyć. Ja znam angielski, ale...
0: Nie, no dobra. Ghosting, no to wiadomo, to jest po prostu...
1: Tak uważasz, że ktoś jest dla ciebie duchem, tak? Że...
0: Wygumkujesz go.
2: Dobra,
0: znam pojęcie situationship, czyli to jest takie, dobra, nie nazywajmy tego w żaden sposób, tak? To nic między nami poważnego nie ma. Mhm. Dokładnie, ale ten... co?
1: Bo akurat ten breath crumbling, czy takie dokarmianie chlebem sprawdzałem, czyli to jest
2: takie rzucanie okruchu?
1: Rzucasz komuś ochłapy, i ktoś już leci, a potem przestaje rzucać.
2: To jest wykorzystywanie tych takich, którzy są w takiej głębokiej potrzebie.
1: Żeby chciała, ty mu tak troszeczkę go tam łudzisz.
2: Opowiadasz kity.
1: Karmisz nadzieją, wciskasz kit.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Idź zrobić herbatę.
0: Idź Skowi, zrób herbatę. Sobie tutaj
1: bądźcie poczekamy. Piękni, bawcie się dobrze, nie róbcie głupot.
2: Buziaki.
1: Pa.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty RMF FM. A zaczynamy od umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur. Polska chciała jej tymczasowego zawieszenia. TSUE odrzucił wniosek, rząd jednak nie składa broni. W faktach sprawdzimy też, ile obecnie kosztuje studenckie życie. Powiemy również o nietypowym kandydacie do pokojowej Nagrody Nobla. Kandydacie z kosmosu. Rząd analizuje możliwość odwołania się od decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy z Mercosurem, dowiaduje się reporter RMF FM. TSUE, przypomnijmy, odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania nowych przepisów. Z wiceministrem rolnictwa Jackiem Czerniakiem rozmawiał Michał Radkowski.
1: Rząd się nie poddaje. Jak słyszę, w grze jest cały czas skarga złożona przez Polskę na porozumienie z blokiem Mercosur i czeka ona na rozstrzygnięcie, ale to kwestia kilku miesięcy. A TSUE nie orzekł jeszcze, że umowa jest zgodna z prawem, co daje nadzieję naszym rolnikom zaniepokojonym zalaniem naszego rynku przez towary sprowadzane z krajów Ameryki Południowej. Na razie rząd planuje walczyć o zmianę wtorkowej decyzji o tymczasowe zawieszenie umowy Mercosur.
2: Wiodącym ministerstwem w tym zakresie od procedury, od tych wszystkich spraw jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc analizuje MSZ, jaka będzie dalsza część tej kwestii. Czy jest możliwość odwołania się, bo jest to sytuacja wyjątkowa. Dotychczas nie jest spotykana w naszym państwie.
1: Mówi wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak i przekonuje, że rolnicy nie muszą się martwić decyzją TSUE, bo od maja, gdy zaczęła tymczasowo obowiązywać umowa handlowa między Unią a Mercosur, my więcej eksportujemy do krajów Ameryki Południowej niż importujemy.
0: Brane pod uwagę lokalizacje bazy wojsk USA w Polsce to Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz, oświadczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że ostateczna decyzja należy do strony amerykańskiej.
3: Tutaj wybór strony amerykańskiej, myślę, że on się nie zmieni, raczej dotyczy zachodniej Polski.
0: Naszym zadaniem jest przedstawić najlepsze możliwe lokalizacje, zapewnić finansowanie, przygotować logistykę i przygotować je też ustawowo, zaznaczył wicepremier Kosiniak-Kamysz. Polityczna decyzja w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło, przekonywał wczoraj szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Te decyzje, jak podkreślił, muszą wciąż wykonać Pentagon i Polski Resort Obrony. Władze Szczecina nie zabezpieczą rozpadającej się kamienicy przy ulicy Chorzej. Pod koniec sierpnia 9 rodzin musiało pilnie ewakuować się z budynku po nocnym tąpnięciu. W ciągu kilku godzin szczeliny pogłębiły się o kilka centymetrów. Sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Pomóc miało miasto, ale wycofało się z tej decyzji. Dlaczego, tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
5: Przedstawiliśmy uchwałę, która odnosiła się jedynie do zgody na wykonanie zabezpieczenia i przejęcia nadzoru nad wykonaniem prac. Taka uchwała nie została przyjęta przez wspólnotę mieszkaniową.
4: Jak mówił mi mecenas Piotr Barwina, który reprezentuje mieszkańców w tej sprawie, uchwała zaproponowana przez Zbilk uchylała furtkę, by w przyszłości koszty te przerzucić na lokatorów.
6: Jest to najprostsza droga, chciałby się powiedzieć autostrada do tego, aby po wykonaniu takich prac żądać od wspólnoty mieszkaniowej zwrotu kosztów.
4: Po wyprowadzce z Chorzej część mieszkańców skorzystała z odpłatnych lokali zastępczych oferowanych przez miasto, pozostali zatrzymali się u bliskich.
0: Ile trzeba wydać, żeby utrzymać się na studiach? O to pytaliśmy w Lubinie w ramach cyklu Twoje zdanie. 4000 zł to średni miesięczny koszt wyliczony w raporcie Portfel Studenta przez Związek Banków Polskich. Studenci z Lubina mówią, że można się utrzymać za mniejszą kwotę.
7: 2000 miesięcznie wyjdzie.
8: 2500.
9: Za 2000 miesięcznie.
10: To jest minimum.
9: Może mniej. No muszę jeść.
10: Fasola sucha jest dosyć tania w sklepach, ziemniaki też. Ale jeżeli chce się też żyć, a nie tylko przeżyć te studia, czyli gdzieś wyjść ze znajomymi, no to ciężko jest zbierać pieniądze.
11: No jak na razie to od rodziców.
12: Trochę rodziców, trochę też przez wakacje sama zarabiałam.
13: Chodzić do pracy.
14: Ile godzin dziennie?
13: 2.
12: Ciężko jest po prostu coś znaleźć.
9: No, ja złożyłem 40 CV, jeszcze żadnej odpowiedzi.
0: Trzymamy zatem kciuki, żeby ta odpowiedź, i to pozytywna, przyszła jak najszybciej. A te głosy zebrał na placu Skłodowskiej w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
15: Zobacz to na www.rmf24.pl.
0: Pokojowa Nagroda Nobla w tym roku powędruje w kosmos? Zdaniem ekspertów poważnym kandydatem do zdobycia tego wyróżnienia jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Zwracają uwagę na jej unikatowy wymiar. Jest symbolem globalnej współpracy, co wyróżnia ją na tle ziemskich podziałów. Więcej o tym piszemy na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Polecamy.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Andrzej Seweryn. Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Wokulski wyobrażał sobie, jakby to było, gdyby zamiast w Warszawie przyszedł na świat w Paryżu. Przede wszystkim dzięki mnóstwu instytucji mógłby więcej nauczyć się w dzieciństwie. Dalej nie pracowałby nad perpetuum mobile, przekonawszy się, że w tutejszych muzeach istnieje wiele podobnych machin, które nigdy nie funkcjonowały. Gdyby zaś wziął się do kierowania balonami, znalazłby gotowe modele, całe grupy podobnych jak on marzycieli. A gdyby nareszcie, posiadając majątek, zakochał się w arystokratycznej pannie, nie napotkałby tylu przeszkód w zbliżeniu się do niej. Mógłby ją poznać i albo wytrzeźwiałby, albo zdobyłby jej wzajemność. Tu zakochanie nie rozpaczają, ale tańczą, śpiewają i w ogóle najweselej pędzą życie. Tu przeciw zmęczeniu zaprowadzono tysiące powozów, przeciw nudzie setki teatrów i widowisk, przeciw nieświadomości setki muzeów, bibliotek i odczytów. Tu troszczą się nie tylko o człowieka, ale nawet o konia, dając mu gładkie gościńce. Tu dbają nawet o drzewa. I znowu, załatwiwszy w ciągu paru godzin interesa Suzina, włóczył się po Paryżu. Błądził po nieznanych ulicach, tonął wśród krociowego tłumu, zanurzał się w pozorny chaos rzeczy i wypadków i na dnie jego znajdował porządek i prawo. Powrócić go do kraju i zatrzymać w nim mógł już tylko jeden wypadek, jedna osoba, ale ten wypadek nie nadchodził. A natomiast zdarzały się inne, coraz bardziej odsuwające go od Warszawy i coraz mocniej przykuwające do Paryża. Pewnego dnia, jak zwykle, spotkał się z interesantami w salonie przyjęć. Już odprawił jegomościa, który ofiarował się staczać za niego pojedynki, drugiego, który jako brzuchomówca chciał odegrać rolę w dyplomacji i trzeciego, który obiecywał mu wskazać skarby zakopane przez sztab Napoleona I nad Berezyną, kiedy lokaj w błękitnym fraku zameldował: profesor Geist. Geist? Powtórzył Wokulski i doznał szczególnego uczucia. Przyszło mu na myśl, że żelazo za zbliżeniem się magnesu musi doznawać podobnych wrażeń. Prosić! Po chwili wszedł człowiek, bardzo mały i szczupły, z twarzą żółtą jak wosk. Na głowie nie miał ani jednego siwego włosa. Czym mogę służyć? Spytał Wokulski. Twarz bowiem gościa wydawała mu się dziwnie sympatyczną. Geist przeciągnął ręką po głowie. Onegdaj puszczałeś się pan balonem captive, mówił gość. Tak, jesteś pan człowiek majętny i znasz się na naukach przyrodniczych. Tak, odparł Wokulski. I była chwila, że chciałeś pan wyskoczyć z galerii? Pytał Geist. Czym mogę służyć? Spytał jeszcze raz Wokulski, ocierając pot z twarzy. Powiem niedużo, rzekł Geist. Pan wie, co to jest chemia organiczna? Jest to chemia związków węgla. A co pan sądzi o chemii związków wodoru? Że jej nie ma. Owszem, jest, odparł Geist. Tylko zamiast eterów, tłuszczów, ciał aromatycznych daje nowe aliaże. Nowe aliaże, panie Suzanne, z bardzo ciekawymi własnościami. Cóż mnie to obchodzi, rzekł głucho Wokulski. Jestem kupcem. Nie jesteś pan kupcem, tylko desperatem, odparł Geist. Kupcy nie myślą o skakaniu z balonu. Ledwiem to zobaczył, zaraz pomyślałem, to mój człowiek.
1: Reklama.
2: Kiciu!
3: A?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
2: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
4: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Trzy
1: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Tu RMF FM.

wielka miłość i niespełnione ambicje. Lalka w RMF FM. Czyta Andrzej Seweryn. Ale znikłeś mi pan z oczu po wyjściu z ganku, ciągnął Geist. Dziś traf zbliżył nas powtórnie. Panie Suzanne, my musimy pogadać o związkach wodoru, jeżeli jesteś pan bogaty. Przede wszystkim nie jestem Suzanne. To mi wszystko jedno, gdyż potrzebuję tylko majętnego desperata, rzekł Geist. Wokulski patrzył na Geista nieledwie z trwogą. W głowie zapalały mu się pytania. Kuglarz czy tajny agent? Wariat? A może naprawdę jaki duch? Kto wie, czy szatan nie jest legendą i czy w pewnych chwilach nie ukazuje się ludziom? Gość nie spuszczał z niego oka i uśmiechał się z łagodną ironią. Nie fatyguj się, pan. Z tyloma już ludźmi rozmawiałem o ich charakterze i o moich wynalazkach, że z góry odpowiem na to, o czym chcesz się poinformować. Jestem profesor Geist, stary wariat, jak mówią we wszystkich kawiarniach pod Uniwersytetem i Szkołą Politechniczną. Kiedyś nazywano mnie wielkim chemikiem, dopóki nie wyszedłem poza granice dziś obowiązujących poglądów chemicznych. Ale od czasu, gdym odkrył zjawiska nie mieszczące się w rocznikach Akademii, ogłoszono mnie nie tylko za wariata, ale za heretyka i zdrajcę. Wokulski był pewny, że ma do czynienia z maniakiem. Geist patrzył na niego i wciąż uśmiechał się. Kończę, panie Suzanne, mówił dalej. Porobiłem wielkie odkrycia w chemii, stworzyłem nową naukę, wynalazłem nieznane materiały przemysłowe, o których ledwie śmiano marzyć przede mną. Ale brakuje mi jeszcze kilku niezmiernie ważnych faktów, a już nie mam pieniędzy. 4 fortuny utopiłem w moich badaniach, zużyłem kilkunastu ludzi, dziś zaś potrzebuję nowej fortuny i nowych ludzi. Skądże do mnie nabrał pan takiego zaufania? Pytał Wokulski już spokojny. To proste, odparł Geist. O zabiciu się myśli wariat, łajdak albo człowiek dużej wartości, któremu za ciasno na świecie. Duży masz majątek? Około 1 000 000 franków. 1 000 000? Powtórzył Geist, chwytając się za głowę. Za 2 godziny wrócę tu. Bodajbym stał ci się tak potrzebny, jak ty mnie jesteś. W takim razie może pozwolisz, profesorze, do mego numeru, na 3 piętro. Tu lokal urzędowy. Wolę na 3 piętro. Za 2 godziny będę. Odparł Geist i szybko wybiegł z pokoju. Przed 5 zjawił się z powrotem. Panie Suzanne, rzekł, wiele mi na tym zależy, ażebyśmy się porozumieli. Pierwej pokaż pan coś przyniósł, przerwał Wokulski. Masz rację, odparł Geist i wydobył z kieszeni średniej wielkości pudełko. Zobacz, rzekł, za co to ludzi nazywają szaleńcami. Pudełko było z blachy, zamknięte w szczególny sposób. Geist po kolei dotykał sztyftów osadzonych w różnych punktach, od czasu do czasu rzucając na Wokulskiego spojrzenia gorączkowe i podejrzliwe. Raz nawet zawahał się i zrobił taki ruch, jakby chciał schować pudełko, ale opamiętał się, dotknął jeszcze paru sztyftów i wieko odskoczyło.

Przysuń się tu do stołu, rzekł Geist. Spojrzyj, co to jest? Pokazał Wokulskiemu metalową kulkę ciemnej barwy. Zdaje mi się, że to jest metal drukarski. Weź w rękę. Wokulski wziął kulkę i aż zdziwił się, tak była ciężka. To jest platyna, rzekł. Platyna, powtórzył Geist z drwiącym uśmiechem. Oto masz platynę. I podał mu tej samej wielkości kulkę platynową. Wokulski przekładał obie z rąk do rąk. Zdziwienie jego wzrosło. To jest chyba ze dwa razy cięższe od platyny, szepnął. A tak, tak, śmiał się Geist. A to znasz? No to jest sztabka szklana, odparł Wokulski. Śmiał się Geist. Weź do ręki, przypatrz się. Prawda, że ciekawe szkło, cięższe od żelaza, z odłamem ziarnistym, wyborny przewodnik ciepła i elektryczności, pozwala się strugać. Prawda, jak to szkło dobrze udaje metal? Może chcesz je rozgrzać albo kuć młotem? Wokulski przetarł oczy. Nie ulega kwestii, że takiego szkła nie widziano na świecie. A to? Spytał Geist, pokazując mu inny kawałek metalu. To chyba stal. Nie sód i nie potas? Pytał Geist. Nie. Weźże do rąk ten stal. Tu już podziw Wokulskiego przeszedł w pewien rodzaj zaniepokojenia. Owa rzekoma stal była lekką jak płatek bibułki. Chyba jest pusta w środku. Więc przetnij tę sztabkę, a jeżeli nie masz czym, przyjedź do mnie. Zobaczysz tam nierównie więcej podobnych osobliwości. Czy pokazywał pan to chemikom? Pokazywałem. I cóż oni? Obejrzeli, pokiwali głowami i powiedzieli, że to blaga i kuglarstwo, w którym poważna nauka zajmować się nie może. Wokulski wstał z krzesła i zamyślony począł chodzić po numerze. Geist nie spuszczał z niego oka. Przypuśćmy, odezwał się Wokulski, że ja mógłbym panu dać pieniądze i jednego, a nawet dwóch pomocników. Lecz gdzie dowód, że pańskie metale nie są jakąś dziwną mistyfikacją, a pańskie nadzieje złudzeniem? Przyjdź do mnie, obejrzyj, co to jest, sam zrób kilka doświadczeń, a przekonasz się. Innego sposobu nie widzę, odparł Geist. Daj mi tylko kilkadziesiąt franków, gdyż nie mam za co kupić potrzebnych preparatów. A oto mój adres, zakończył Geist, podając zabrudzoną notatkę. Wokulski wręczył mu 300 franków. Starzec zapakował swoje okazy, zamknął pudełko i rzekł na odchodne: napisz do mnie list na dzień przed przybyciem. Prawie ciągle siedzę w domu, ocierając kurze z moich retort. Przez kilka dni Wokulski był bardzo zajęty. Przede wszystkim wyjeżdżał Suzin, zakupiwszy kilkanaście statków. Najzupełniej legalny zysk z tej operacji był ogromny. Tak ogromny, że cząstka przypadająca na Wokulskiego pokryła wszystkie wydatki, jakie w ciągu ostatnich miesięcy poniósł w Warszawie. Na parę godzin przed pożegnaniem się Suzin i Wokulski jedli śniadanie. Masz bajeczne szczęście, odezwał się Wokulski. Za 2 albo za 3 lata, Stanisławie Piotrowiczu, i ty zbierzesz okrągły milionik, a wtedy przekonasz się, jak za nim gonią inne pieniądze. Chociaż z tobą... Suzin westchnął, zmarszczył brwi i znowu wypił szampana.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj. Daj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
11: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
10: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
11: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
10: A skrócenie szkoleń BHP?
11: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
10: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
11: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
12: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
13: Po reklamie.
14: No to mamy już szóstą, czas przenieść się do studia Faktów RMF FM. Fakty o poranku ma dla nas Mateusz Bożek.
15: Jestem, dzień dobry, zapraszam. A zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Od dziś paliwo jest tańsze. Rząd przywrócił pakiet CPN. Posłuchajcie, ile za paliwo zapłacicie w ten weekend. W faktach również o kolejnym możliwym wycieku danych medycznych, a także o sukcesie biało-czerwonych w piłkarskiej Lidze Narodów. Polacy pokonali Rumunię aż 6-0. $6.73 za litr benzyny 95, a za diesla 7,88. To maksymalne ceny paliw, które od dziś do poniedziałku włącznie będą obowiązywały na stacjach w całym kraju. Wrócił pakiet CPN.
16: Przygotowaliśmy to rozwiązanie wraz z zagwarantowanym finansowaniem. Od początku deklarowaliśmy w momencie wprowadzenia pakietu w marcu, że elementem jego i funkcjonowania, i później przedłużenia jest podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów. Koncernów, które w sytuacji nadzwyczajnie geopolitycznie po prostu notują nadzwyczajne zyski.
15: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd przekonywał, że bez niego powrót pakietu CPN był niemożliwy. Przemysław L. z Kłodzka, skazany za pedofilię i zoofilię, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za gwałty na dzieciach i dorosłych kobietach, wykorzystywanie seksualne zwierząt, grożenie czy odurzanie swoich ofiar. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
17: To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem co do zasady sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
15: Ocenia prokurator Małgorzata Krajewska. W listopadzie sąd zajmie się także apelacją od wyroku dla zamieszanej w tę sprawę Kamili L. To była żona skazanego i była działaczka Koalicji Obywatelskiej. Została skazana na 6,5 roku więzienia. Termin rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dowiemy się natomiast, czy doszło do wycieku danych z systemu używanego przez gabinety stomatologiczne. Weryfikację w tej sprawie prowadzi Centrum E-Zdrowia. Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej. Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań, oraz firmę Enelmed. Najwięcej kosztuje nas wynajem stacji lub mieszkania. W cyklu Twoje zdanie w RMF 24 sprawdzaliśmy, ile kosztuje dziś studenckie życie i co studenci muszą i na co studenci muszą wydać najwięcej pieniędzy.
18: Samo wynajmowanie mieszkania.
19: Czyż za mieszkania?
18: 1200, 10 metrów kwadratowych. No nie jest zła cena, uważam.
20: 1700 płacę łącznie ze wszystkim.
19: 3400 na pół wynajmujemy z moją współlokatorką.
21: Co jest największym wydatkiem?
22: Mieszkanie i dojazd.
21: Skąd na to brać pieniądze?
22: Rodzice, w tej chwili to jest najlepsza opcja.
4: przyjeżdżamy, po prostu słoiki przywozimy.
21: Tak, są słoiki.
22: Pani je tylko to, co rodzice przygotowali.
21: Oczywiście.
15: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. Dla studentów średni koszt utrzymania w Polsce to ponad 4000 zł miesięcznie, informuje Związek Banków Polskich w swoim raporcie Portfel Studenta.
23: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
15: Polacy ze zwycięstwem w piłkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali wczoraj Rumunię aż 6-0. Hat-tricka strzelił Robert Lewandowski. Gole strzelali także Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Jedna z bramek, samobójcza, po strzale Przemysława Frankowskiego odbiła się od rumuńskiego obrońcy i wpadła do siatki. Rumunia przez większość meczu grała w dziesiątkę po czerwonej karce dla Radu Dragusina.
24: No dobrze to wyglądało, natomiast kurczę, no graliśmy jednego zawodnika więcej i zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej, no nie było aż tak dużo. A jeśli była, to rzeczywiście rozwiązywaliśmy te problemy dosyć dobrze.
15: Tak, to spotkanie podsumował selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Jak dotąd na koncie biało-czerwonych w rozgrywkach Ligi Narodów remis z Bośnią i Hercegowiną, porażka ze Szwecją i zwycięstwo z Rumunią. W poniedziałek kolejny mecz naszymi rywalami ponownie Bośniacy.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
27: Nie wiem, czy ja to dobrze widzę, ale... -0,3 Kozienice, to jest centrum kraju, południe Mazowsza, -0,3 poniżej zera temperatura. Uala, nie wiem, tam zimówki będziecie musieli chyba założyć do południa. Tak, do południa, bo potem zrobi się 20 stopni. Najcieplej jest teraz na północy, Ustka 15 stopni. No właśnie, jak to będzie wyglądało w ciągu dnia, to będzie tak od 19 do 24.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
27: No tego chyba dawno nie mieliśmy, że mamy poniżej zera o poranku. 5 minut po 6. Paweł Jawor, cześć, witajcie. To jest sobotni poranek, wstajemy, budzimy się. No i trochę marzniemy, ale do czego mamy najlepszą muzykę? The Weeknd. Blinding Lights.

6.11. Cześć jeszcze raz, Paweł Jabor, witajcie, wstajemy, budzimy ten dzień. Najważniejszy news tego poranka to zwłaszcza kierowcom się przyda. Paliwa taniej, benzyna z 6 z przodu, diesel z 7 z przodu, czyli tak zwane młodzieżowe 6-7-6-7. No i jeszcze nasi zagrali z 6 z przodu, benzyna z 6 z przodu. Strach szukać trzeciej szóstki. Aha, mamy po 6.

wam gra w głośnikach i nie patrzycie na te kontrolki, co się z rana zaświeciły w aucie. Soul Asylum w RMF FM, 19 minut po 6, sobota 3 października. Imieniny obchodzą dziś Teresa i Gerard. O, do babci muszę zadzwonić. W sensie, że Teresa, nie Gerard. Dziś też dzień kasztana. Idźcie na spacer, pozbierajcie, zróbcie ludziki. Tylko wiecie, trzeba ustalić z dzieckiem, ile zbieramy, inaczej wrócimy z ilością, na którą kasztanowiec pracował cały rok.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
14: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
13: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
14: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
13: A do tego doskonale rozgrzewa.
14: No to na zdrowie.
15: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8,11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Po reklamie.
21: 6.30. Fakty w RMF FM. Mateusz Bożek.
22: Ropa na światowych rynkach tanieje. Ceny zaczęły spadać po decyzji państw G7 o uwolnieniu ze strategicznych rezerw 100 milionów baryłek oleju napędowego i innych paliw. Taką informację przekazał szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol. Uwolnienie tych rezerw, jak przekazano, ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone naciskały na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa.
23: Słuchacie faktów w RMF FM.
22: Od 11 do 14 w ponad 300 miejscach na Mazowszu odbędą się dziś ćwiczenia z reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Mieszkańcy dowiedzą się, jak rozpoznawać alarmy, reagować na alert RCB i znaleźć bezpieczne schronienie. Ćwiczenia będą odbywać się w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Lista miejsc, w których zajęcia zostaną zorganizowane, jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. To już 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. Okrągłą rocznicę obchodzono wczoraj w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.
24: Ta maszyna była fantastyczna. Ten szkolenie na tym samolocie było świetne, ale cały czas dostawaliśmy z Polski te takie sygnały. Macie być najlepsi, etc., etc. Kiedyś w Polsce było tak, że jak coś się wydarzyło złego, trzeba było znaleźć winnego i już problem był rozwiązany. No tam nas uczyli czegoś innego. Popełniłeś błędy, przeanalizuj, więcej tego nie wiem. To była ta taka wielka zmiana mentalnościowa. Myślę, że to, co żeśmy przywieźli z Ameryki, to była ta główna wielka zmiana mentalnościowa.
22: O szkoleniu i doświadczeniach opowiedział nam generał rezerwy pilot Dariusz Malinowski, a o najnowszych i najważniejszych faktach o poranku opowie wam Bogdan Zalewski. Zapraszam w jego imieniu już teraz.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Wieża Eiffel. Poranek, no nie? Jeszcze raz. Wieża Eiffla rośnie. Uwierzycie w to? Zaraz wam powiem, o co chodzi. 32 minuty po 6. Paweł Jabor, cześć. A teraz Kuba i Kuba.

takie u, bo jemu się też z rana ciężko wstawało. Za 21 minut 7, tu RMF FM. Wieża Eiffla rośnie. Jest ciepło jesienią, rozmiary zmieniają się jej wraz z temperaturą i rozgrzany metal rozszerza się, więc konstrukcja staje się odrobinę wyższa teraz. A wiecie, mnie po lecie też przybyło, tylko wierzę, ma na to lepsze wytłumaczenie niż jego dzianki. To lecimy z nowością. Kaigo, take me back.

0: Wróćmy z powrotem do swojego serca. Może i zaspany, ale romantyk dalej. Kygo w RMF FM za 18 minut będzie 7. No zwykle jeśli ktoś was pyta, gdzie jesteś, to zaraz będzie chciał, żebyś coś załatwił. My możemy mieć dla was 10 tysięcy złotych. W poniedziałek po 14 rusza żółta pineska. Czekacie wtedy na sygnał z radia i macie 30 minut, żeby wbić pineskę na mapie i dodać się zdjęcie pokazujące, jak słuchacie RMF FM. No pokażcie nam wtedy coś pomysłowego. Już teraz pobierzcie aplikację RMF FM, a w poniedziałek słuchajcie uważnie, podamy wskazówki i hasło dnia. Jeśli wybierzemy wasze zgłoszenie i odbierzecie nasz telefon, tym hasłem wygracie 10 tysięcy złotych. No co, dajcie się namierzyć, dajcie się nagrodzić.
1: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
2: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
1: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
3: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
5: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
4: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
4: Aflofarm.
7: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
8: Zmieniały się trendy.
9: Ale jedno pozostało niezmienne.
7: To wy wybieracie największe hity.
1: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
10: Urodzinowa wielka 30 okazji w Computronic. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Computronic.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
18: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
19: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
1: Ten weekendowy poranek RMF FM na dzień dobry.

0: mama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać.
6: Hit na drogę w RMF FM.
5: Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
4: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
8: Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Po reklamie.
12: Jest 7, zaczynamy Fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski już w studiu. Dzień dobry, Bogdanie.
13: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających. Zamieńcie się w słów kierowcy na trasie S52 w okolicy Międzyświecia w Śląskiem oraz na obwodnicy Lublina. Tańsze są paliwa na stacjach, podamy ceny. Polska gromi Rumunię na Stadionie Narodowym. Wynik imponujący 6-0, w tym 3 gole Roberta Lewandowskiego. W Krakowie sądowa porażka Łukasza Gibały. W Szczawnicy tłumy, jakich dawno nie było. Poważne są utrudnienia na trasie S52 w Śląskiem. Pomiędzy węzłami Cieszyn Wschód i Skoczów w pobliżu Międzyświecia dwa samochody zderzyły się z dziką zwierzyną. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Bielska Białej. Wciąż są utrudnienia na S12 pomiędzy węzłami Lublin, Czechów i Rudnik. Wieczorem w zderzeniu dwóch ciężarówek i pożarze jednej z nich zginęła jedna osoba, a druga została ranna. Przez całą noc nieprzejezdna była jezdnia w kierunku Warszawy, ale właśnie odblokowano tam lewy pas. Od północy na stacjach obowiązują nowe ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
14: Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że wprowadzenie obniżki VAT-u i akcyzy na paliwo było możliwe dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszy projekt w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
15: Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję jak wczoraj, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad 1 mld zł więcej.
14: Powiedział szef resortu energii Miłosz Motyka. Karol Nawrocki stwierdził w swoim czwartkowym orędziu, że podpisując tę ustawę, tu cytat, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Rozporządzenie dotyczące obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa obowiązuje do końca roku. Już od poniedziałku minister energii w każdy dzień roboczy będzie ogłaszał maksymalną cenę benzyny i oleju napędowego, która będzie obowiązywała następnego dnia.
13: Jest pierwsze sądowe orzeczenie w trybie wyborczym przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Sąd okręgowy nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej rzekomej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Ma to uczynić na Facebooku oraz na antenie RMF FM, ponieważ to w naszej porannej rozmowie padły wspomniane słowa. W porannych faktach Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle. Łukasz Gibała nie potwierdził przed sądem słów wypowiedzianych na antenie.
16: Dzień dobry. Przede wszystkim nie wskazał, którzy radni Koalicji Obywatelskiej mieliby
0: zapowiedzieć taką współpracę.
16: Tym ludziom groziły przecież przykre konsekwencje. W związku z tym warto tych wartości, takich jak dochowywanie tajemnic, żeby cię przestrzegać, nawet jeśli za to trzeba potem zapłacić pewną cenę.
0: Mówił jeszcze przed rozpoczęciem procesu Łukasz Gibała. Jednak 19 krakowskich radnych koalicji podpisało oświadczenia, zaprzeczając słowom kandydata na prezydenta. I te podpisy przedstawiono w sądzie.
17: To jest jednoznaczne oświadczenie. Trudno sobie wyobrazić bardziej przyjmujące dowody tego, że nie jest to, jak Łukasz Gibała mówił.
0: Podsumował Tomasz Daros, radny Koalicji Obywatelskiej. Drugi zaplanowany na piątek proces w trybie wyborczym, w którym Łukasz Gibała zarzuca Monice Piątkowskiej przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących jego głosowań w Radzie Miejskiej, został odroczony do poniedziałku.
18: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
13: Reprezentacja Polski nie dała szans Rumunii. Nasi piłkarze wygrali w Lidze Narodów aż 6-0. Dziennikarz RMF FM Patryk Serwański z trybun oglądał wczorajsze spotkanie. Witamy, Patryku. 3 gole na Stadionie Narodowym w Warszawie strzelił Robert Lewandowski, no i zbliża się do magicznej granicy.
19: Licznik Lewandowskiego w reprezentacji wskazuje już 92 bramki. Wczoraj 7 hat-trick w drużynie narodowej. Setka wydaje się więc realna, ale w najbliższym meczu Lewy na pewno nie poprawi tego dorobku. Będzie pauzował za żółte kartki w pojedynku z Rumunią. Dostał drugie takie upomnienie w Lidze Narodów, zatem będzie zawieszenie na jeden mecz. Wczorajsze spotkanie początkowo było wyrównane. Wszystko odmieniła czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy. Długie podanie do Lewandowskiego, napastnik przejmuje piłkę w polu karnym, a obrońca go odpycha. Sytuacja, która początkowo nie wyglądała na groźną, z perspektywy Rumunów ostatecznie odmieniła mecz.
20: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
19: Mówił Sebastian Szymański. Do przerwy 1-0, na początku drugiej połowy 2 gole w 5 minut i potem już Rumuni zrezygnowani i zdekoncentrowani przejmowali kolejne ciosy.
13: Szczawnica tętni turystycznym życiem. Uzdrowisko dawno nie widziało takich tłumów na początku października. Jak przypomina reporter RMF FM Maciej Pochicki, na tydzień przed słynnym Redykiem. Jak się spędza czas w Szczawnicy poza letnim sezonem?
21: Bardzo fajnie, bo zbliża się jesień. Przekwity już są, kolory się robią, przepięknie jest. To prawda, wody trochę mało,
22: ale za to słońce dużo.
21: Narzekają, ale dla nas jest super. Naprawdę, polecam.
22: Czy to warto przyjechać o tej porze?
21: Jak najbardziej.
23: Teraz tak, bo jest mniej turystów, znaczy mniejsze natężenie ruchu, że tak powiem.
24: No, o tej porze roku jesteśmy pierwszy raz.
22: No i jak się podoba?
23: Super, super jest. Świetnie. Pogoda nam dopisała, no to jakby niczym lato jeszcze.
24: Piękna jesień.
25: Fajnie, my jesteśmy pierwszy raz.
22: No i jak się podoba?
25: Podoba nam się.
26: Byliśmy na spływie Dunajca, było cudownie.
13: Nie dziwię się tym opiniom. Szczawnica to perła w całej kolekcji polskich uzdrowisk, a spływ Dunajcem z dowcipnymi flisakami sama radość.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
29: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
12: Ładny weekend przed nami. 17 stopni najchłodniej będzie w Kołobrzegu, jeszcze 19 w Gdańsku i w Suwałkach i Białymstoku. No i reszta kraju, tak w centrum to od 20 do 21, a na południu od 22 do 23, 24 nawet, to w okolicach Katowic. Bardzo dużo słońca, a najwięcej na wschodzie.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
29: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
12: No ale jeszcze chłodne te poranki, także jeżeli słuchaliście mnie w domu, no to się ciepło ubierzcie, jakąś bluzę weźcie ze sobą. Potem będziecie musieli ją nosić cały dzień ze sobą na ramieniu, ale nie zmarzniecie o poranku. 7 minut po 7, Paweł Jawor, cześć, witajcie. Jeżeli planujecie weekend gdzieś na przykład za granicą, przez Niemcy przejechać albo Litwę, to słuchajcie uważnie, będę miał dla was ważne informacje. To za moment.

złota kumulacja w RMF FM. Wczoraj Asia z Żywca wygrała 12 tysięcy złotych. Monika z okolic Cieszyna 74 tysiące złotych. A dziś możecie wejść do gry o milion. Milion złotych. I teraz o uwagę prosimy tych, którzy w numerze telefonu mają cyfry 7 i 4. To są szczęśliwe cyfry tego poranka. 7 i 4. Każdy, kto wyśle teraz RMF pod 7474 za 4,92 zyskuje 1200 szans, ale kto wyśle z numerem telefonu 7 i 4, ten ma 2400 szans. 2400 losów, szczęśliwe cyfry, 7 i 4. Wchodzicie do gry wysyłając RMF pod 7474. Taka okazja tylko właśnie teraz przez

0: 7 szczęśliwych minut. Gracie o milion złotych. Zegar ruszył. 7 i 4. RMF pod 7-4. 7-4.
1: Reklama.
2: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: 250 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację i czekaj na znak. Już od poniedziałku dasz się namierzyć i 10 tysięcy złotych może być twoje.
4: Po reklamie.
6: 8.30, fakty w RMF FM.
7: Kierowcy na autostradzie A1 w Śląskiem. Noga z gazu pomiędzy węzłami Dębieńsko-Rybnik. W pobliżu Czerwionki Leszczyn samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gorzyczek. Zmotoryzowani mamy sygnał z trasy S6 pomiędzy Lęborkiem a Słupskiem w Pomorskiem. W pobliżu Bobrownik bus uderzył w bariery. Na jezdni w kierunku Lęborka nieprzejezdny jest jeden pas. Uważajcie na siebie i innych. Słuchajcie w autach radia RMF FM. To była próba zamachu terrorystycznego. Tak środowy dramat w samolocie linii Fly Dubai określił prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przypomnę, na wysokości 10 tysięcy metrów na pokładzie maszyny lecącej z Dubaju do Tel Awiwu drugi pilot zaatakował i groźnie ranił kapitana. Stery przejęli piloci w cywilu, którzy lecieli samolotem jako pasażerowie. Pochodzący z Omanu napastnik został zatrzymany. Bohaterski kapitan dochodzi do zdrowia w szpitalu. Na pokładzie było ponad 170 podróżnych. Nikomu nic się nie stało. Rząd premiera Sebastiana Lecornu wciąż nie jest w stanie położyć kresu zamieszkom we Francji. Tak paryskie media komentują fiasko negocjacji protestujących licealistów z ministrem szkolnictwa. Oto medialne echa tych rozmów. Na linii nasz nadsekwański korespondent Marek Gładysz.
8: Paryscy obserwatorzy podkreślają, że po negocjacjach z ministrem szkolnictwa Edwardem Geoffreyem liderzy uczniowskich związków oznajmili, że nie udało im się wywalczyć żadnych znaczących ustępstw ze strony rządu. Przypomnijmy, że uczniowie, którzy blokują setki liceów, żądają m.in. lepszych warunków w klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli. W wielu miastach dochodzi codziennie do starć licealistów, do których przyłączają się skrajnie lewicowi aktywiści bandy chuliganów ze szturmowymi oddziałami policji. W sumie rannych zostało już blisko 1000 osób, zatrzymanych już zostało około 5000 uczestników zamieszek.
4: Pytamy o fakty.
7: W RMF FM i internetowym radiu RMF 24 czas na program Sprawdzam. W warszawskim studiu są już Krzysztof Ziemiec i jego goście. Witamy panów.
9: Tak, witam. Już sprawdziliśmy rzeczywiście cenę na stacji paliw. Teraz sprawdzamy, co powiedzą politycy. Łukasz Schreiber, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, Rafał Komarewicz, Klub Parlamentarny Centrum. Zacznę od pana, panie pośle.
10: Witam państwa.
9: Czy pan podziękuje prezydentowi za wczorajszy podpis?
10: Znaczy, ja uważam, że prezydent podpisał tą ustawę. Jest to dobre rozwiązanie, natomiast to, można powiedzieć, nie rozwiązuje systemowo problemu. Z tego względu, że jest to doraźne rozwiązanie, natomiast ja zdecydowanie bym wolał, żeby były przepisy, które w takich sytuacjach nadzwyczajnych regulują to, niezależnie od polityków.
9: No to pałeczkę po stronie rządu chyba.
10: No nie, ale panie redaktorze, no proszę zobaczyć. To jest każdorazowo prezent polityków dla wyborców. No przecież, przepraszam bardzo, no, wyborcy płacą podatki i to są, no trochę jest zaprzeczenie, tak? Bo to tak jakby...
9: To krytykuje jakby, pan premiera w tym momencie, ja nie wierzę w to.
10: Ja krytykuję, wie pan co, no ale przepraszam bardzo, ja krytykuję ogólnie polityków, bo uważam, że powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów i żeby nie było sytuacji tego typu, że potem ktoś będzie miał wątpliwości, że prawo działa wstecz.
9: To jeszcze jedno krótkie pytanie.
10: Panie redaktorze, dokończę. Uważam, że powinniśmy nad tego typu projektem pracować. Okay. Dlatego, że to po prostu uporządkuje prawo. Natomiast teraz mamy tak. Mamy wojnę pomiędzy prezydentem a rządem. Kto jest lepszy i prezent dla Polaków. No przepraszam bardzo, tak nie jest.
9: Okej. Okay. No to Łukasz Schreiber, czy to nie jest wizerunkowa... jak to mówią dzisiaj młodzi, wtopa prezydenta, no bo najpierw zwlekał, teraz potem się poddał. Wczoraj Donald Tusk nagrał taki filmik mówiąc, po co było rumakować. No wychodzi na to, że premier ograł prezydenta.
11: Tylko można taki wniosek wysnuć, jeżeli no, w charakterze jakiejś plemiennej walki będziemy na wszystko patrzyli.
9: A trochę tak jest dzisiaj w Polsce.
11: Wie pan, ale ja wolałbym jednak, żeby tak nie było i żeby no, i media, i politycy jakby w taką grę nie próbowali sobie grać kosztem obywateli. Tutaj jest kilka rzeczy. Znaczy prezydent co zrobił? Ja uważam, że zachował się naprawdę bardzo dobrze, odpowiedzialnie.
9: On to wcześniej
11: to powiedzmy sobie, zawetował ustawę, co do której konstytucyjności są bardzo poważne wątpliwości. Wskazał je, powiedział, co należy poprawić, a rząd brnie z tym swoim przekazem tępym dalej.
9: Ale no, obniżył ceny. Widział pan dzisiaj rano.
11: Świetnie.
9: Benzyna poniżej 7.
11: Wie pan co? Tylko, że ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków w tej sprawie, powoływał się na no, jakiś autorytet urzędu, to, że zna tą pracę jako premier i wtedy nic go nie obchodziły. Ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani wojna Rosji z Ukrainą, ani cena baryłki ropy. On mówił, że zna magiczne zaklęcia i wie pan, i przekonał jakąś część Polaków. To była jedyna rzecz, którą oni wtedy wypracowali. To była sztandarowa obietnica, która została w sposób sztandarowy złożona.
9: To było dawno temu, dzisiaj inflacja jest wyższa, więc cena niemożliwa chyba do osiągnięcia, chyba że pan Rafał Komorowicz ma inne zdanie, bo wczoraj prezydent wieczorem zaapelował do premiera
11: o obniżkę. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno o tym, co prezydent zrobił ten projekt ustawy, który przedstawił. I dziękuję za te słowa, że należy go procedować. Oczywiście, że tak, ale zwrócę państwu na jedną rzecz uwagę. Tyle się mówi o jakichś wetach prezydenta. Prezydent zawetował rządowi 13% ustaw, które dostał do podpisu, a rząd w tym czasie dostał 23 ustawy od prezydenta i zawetował 95% z nich.
9: Wróćmy do paliw.
11: W tym sensie zawetował, że nawet nie poddał w Sejmie do procedowania.
9: Czy jest możliwa obniżka do 5,19? Bo wczoraj prezydent apelował do premiera, żeby obniżył do tych obiecywanych 5 legendarnych 19.
10: Ja myślę, że to jest pytanie do pana premiera Donalda Tuska. Natomiast pamiętajmy, jedną rzecz. No, panie redaktorze, ja myślę, że wyborcy, jeżeli słyszą pewne obietnice, to chcieliby, żeby one były spełnione. No to jest jakby naturalne. Natomiast wydaje mi się i chciałbym w końcu, żeby taka polityka na zasadzie obiecywania, a potem, że tak powiem, cóż szkodzi obiecać, odeszła do lamusa.
9: Podobno ja bym chciał, żeby dwa razy obiecać, tak raz dać.
10: Że do panie redaktorze, no widzi pan, no to
11: odnosi się pan do klasyka.
10: To są właśnie tego typu zachowania. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy w końcu byli nowoczesnym, naprawdę stabilnym państwem, w którym obywatele nie kłócą się, że jeden jest za PiS-em, drugi za Platformą, żeby po prostu się dobrze żyło, żeby nie myśleli o tym.
9: Chciał i nasi słuchacze, przypuszczam, że również, ale wy robicie wszystko,
10: ale nie
9: żeby chcą, tak nie było.
10: Ale widzi pan, ale politycy...
11: Nie, no, ale kto robi?
10: Politycy różnych opcji do tego inaczej podchodzą. Więc panie redaktorze, to jest pytanie do pana premiera Tuska. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś rzuca ceny 5,19, to ma pewne wyliczenia. Więc ja bym chciał...
9: Nie wierzę w to, co słyszę. Pokażę. Pan znów krytykuje premiera.
10: Panie redaktorze, ale to nie jest krytyka premiera, bo widzi pan, ja podchodzę do tego...
11: Pana posła chyba musimy zaprosić do współpracy.
10: Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące dobrych rozwiązań dla Polski, jak najbardziej jestem w stanie z wszystkimi współpracować. panie redaktorze, bo to jest dobrze. To jest tak samo, widzi pan. No, ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. I panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki. Czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
9: To mam jeszcze
10: czyja
9: jedno
10: jest
9: pytanie
10: wina, że ropa kosztuje 9 zł na stacji benzynowej, czy prezydenta, czy premiera? To Polaków nie interesuje, a przynajmniej coraz większej ilości nie interesuje.
9: Łukasz Schreiber, może na początek. To, co wczoraj ten spór pokazał, jak mamy duży deficyt budżetowy. Czy czeka nas kryzys i epoka cięć?
11: No, wie pan, tylko w tym roku, proszę państwa, do końca sierpnia 150 miliardów, które mamy. Co to oznacza? To oznacza zadłużenie dla każdego z obywateli na poziomie 4000 zł. Tak, wygenerowane już w tym czasie długu, który trzeba będzie przespłacać. No, to wszystko się dzieje w warunkach, w których jeszcze wchodzi program SAFE, więc tutaj więc dodatkowe wydatki na to i kredyt na to zaciągnięty. Ale
9: to gdzie ciąć, panie pośle? Bo to jest pytanie proste.
11: Wiem co, ale przede wszystkim problemem jest to, że rząd sobie kompletnie nie radzi z tym, i to jest do ministra finansów dużo więcej pytań, ale no to jest swoją drogą niesamowita historia, że szef Komisji Gospodarki z partii rządzącej nie jest w stanie z nim porozmawiać, on nie ma na to czasu, to na co ma czas?
9: Natomiast
11: na obniżki cen paliw? Nie, ale wie pan, ale niech pan zobaczy, oni podwyższają ceny, podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją. Jeżeli zobaczymy zakładane wpływy z PIT-u i z VAT-u, to się nie udaje temu ministrowi finansów dowozić. I ostatnia sprawa, agencja Moody's po ćwierć wieku obniżyła rating dla Polski. Tak. No tak, ale to ma wpływ nawet na, znowuż na nasze zadłużenie.
9: To kończy się nasze okienko w dużym radiu. Więc panie, jeszcze pytanie do pana posła Komarewicza. Dlaczego rzeczywiście tak jest, że od tych 3 lat, kiedy wy rządzicie, te wpływy, o których mówi pan poseł, spadają, a zadłużenie rośnie?
10: To znowu kolejne pytanie do pana ministra finansów.
9: Natomiast pani z tej koalicji, która wspiera rząd.
10: Panie redaktorze, ja widzę, że niestety idziemy trochę w taką sytuację, że bardziej byśmy coś chcieli, niż będzie to w rzeczywistości. Ja też podam taki przykład. 2025 CIT 63 miliardy ściągalności, a w 2026 w budżecie zapisane 80 miliardów, mimo że nic się nie wydarzyło, czyli nie ma żadnej ustawy,
9: za chwilkę będzie debata
10: nie ma żadnego
9: budżetowa
10: przyspieszonego rozwoju w
9: ciąć
10: Polski.
9: Wydatki?
10: Pytanie dlaczego? Nie.
9: Ciąć koszty społeczne?
10: Ja bym chciał, żeby przede wszystkim było konkretnie wytłumaczone, co z czego wynika. Bo wtedy będziemy mogli na ten temat rozmawiać, bo Polacy coraz lepiej są wykształceni i naprawdę jest dużo osób, którzy umieją powiedzieć, co należy zrobić. Dużo lepiej niż politycy i niektórzy ministrowie.
9: Rafał Komarewicz, Łukasz Schreiber, dziękuję panom, dziękuję słuchaczom Radia RMF. Przenosimy się do RMF24.pl na nasze media społecznościowe. Tam dalsza część gorącej dyskusji, jak słyszycie.
7: Bardzo dziękujemy. Brakujące pieniądze w kasie państwa oraz paląca sprawa paliwa, plemienna walka między premierem a prezydentem, to były główne tematy tej energetycznej debaty. Krzysztof Ziemiec oraz przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber i poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Rafał Komarewicz, który, jak słyszeliśmy, czuje się lekceważony przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Warto słuchać nadal w sieci. Powiedz sobie, sprawdzam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

No to was powinno rozbudzić, jeżeli kawa nie tego nie zrobiła. Sigma w RMF FM, za 13 minut będzie 9. Teraz historia z Facebooka. Bardzo mocno się klika. Brytyjski budowlaniec kupił za 300 funtów figurkę ze składu materiałów z odzysku. Sprzedawcy myśleli, że to jest beton. Okazało się marmurową rzeźbą barokowego mistrza Pietro Bacciego. Dom aukcyjny wycenił ją wstępnie na 10 tysięcy funtów. No i teraz spróbujcie powiedzieć mężowi, po co znowu przywlokłeś jakieś graty do domu.

0: mama.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Pa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Anna Maria Sieklucka i jej goście w rozmowach pełnych empatii, czułości i odwagi. PS I Love You by Ama. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Po reklamie.
12: Jest 9:00, nasi reporterzy na łączach w studiu. Ponownie Bogdan Zalewski. Zaczynamy fakty.
13: Paląca sprawa paliwa, plemienna walka między premierem a prezydentem. To temat porannej rozmowy. Coraz więcej fałszowanych leków trafia do Polski.
14: W przypadku produktów leczniczych o ponad 72%, to jest około 150 tysięcy sztuk tego rodzaju wyrobów.
13: Mamy świeże dane po serii kontroli. Grzybiarze, uważajcie w lasach, łatwo można się zgubić. To nie może być za każdym razem prezent polityków dla wyborców. Sprawę cen paliw trzeba załatwić systemowo, zwraca uwagę poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Rafał Komarewicz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, proponuje, aby wziąć pod uwagę projekt przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, przetrzymywany w sejmowej zamrażarce przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
15: Powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów.
13: Tak, aby nie było wątpliwości konstytucyjnych, że ustawa działa wstecz, dodaje poseł Komarewicz. Przypomnę, dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, Łukasz Schreiber, przypomniał jednak wcześniejsze obietnice Donalda Tuska.
16: Ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków.
13: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Posłowie Schreiber i Komarewicz byli gośćmi programu Krzysztofa Ziemca. Sprawdzam.
17: Fakty ważne dla kierowców.
13: Zderzenie dwóch samochodów osobowych na krajowej drodze 65 w Knyszynie na Podlasiu. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. W wielu regionach Polski utrzymują się poranne mgły. Ostrzegacie dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Z trasy zadzwonił do nas pan Andrzej.
18: Powiedzcie, że na S5 z Poznania w kierunku Wrocławia jest potężna mgła. No i powiedzcie kierowcom, żeby włączyli światła mijania przynajmniej, nie jechali na dziennych, bo co chwilę, co drugi kierowca wyłania się z mgły jak jakieś zombie, po prostu bez świateł, nie?
13: No, więc mówimy, kierowcy, nie bądźcie zombie. Oto krótkie przypomnienie, jak prawidłowo używać świateł przeciwmgielnych.
19: Włączamy je w autach po to, by z przodu podświetlić drogę pod Mleczną Zawiesiną, powodując doświetlenie drogi przed nami. Zadaniem z kolei tylnych świateł przeciwmgielnych jest poprawa naszej widoczności w trudnych warunkach atmosferycznych dla innych. Jednak to bardzo mocne światło czerwone przy dobrej przejrzystości powietrza może oślepiać tych, którzy będą jechali za nami. Zgodnie z przepisami kierujący może używać tych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, jeżeli widoczność jest ograniczona na odległość mniejszą niż 50 metrów.
13: Przypominał pod komisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Mamy jesień, a to oznacza, że poranne czy wieczorne mgły zostaną z nami na dłużej. Bądźcie ostrożni. Sezon grzybowy w pełni, a wraz z nim rośnie ryzyko zaginięć w lesie. Strażacy i żołnierze Łyskiej Brygady Obrony Terytorialnej postanowili przećwiczyć akcję poszukiwawczą w kontrolowanych warunkach w terenie wokół zbiornika Wymysłówek w Radomsku. Do praktycznych zajęć zaprosili blisko 100 uczniów klas mundurowych.
6: Przede wszystkim musimy określić strony świata na mapie.
7: Ta gra terenowa naprawdę dużo uczy, bardzo otwiera głowę, jak to wszystko po prostu wygląda.
20: Dron w przelocie robi zdjęcia, nagrywa filmy na podstawie zadanych rzeczy, na przykład kolorów czy osób, wychwytuje i zaznacza nam na mapie znalezione rzeczy lub rzeczy, które mamy sprawdzić.
13: Ćwiczenia w Radomsku obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wydelka.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Fakty sportowe, ponownie Cezary Dziwiszek i Czarku, odkrycie?
22: Odkrycie, wszystko na to wskazuje. Wczoraj świetnie zagrał z Rumunią, 6-0 wygraliśmy, przypomnę. Ale i w poprzednich spotkaniach szło mu co najmniej nie najgorzej. O Wiktorze Nowaku ze Slavii Praga selekcjoner Jan Urban po meczu powiedział: odkryliśmy nowego pomocnika dla reprezentacji. Więc chyba odkrycie rzeczywiście. Piotr Zieliński natomiast o młodszym koledze mówi tak.
23: No to jest w ogóle taki chłopak, który gdzieś tam nie boi się ani pytać, ani gdzieś coś też powiedzieć. I myślę, że tutaj mówimy o chłopaku, który naprawdę super się wkomponował, ale też inni młodzi, czy Regułka, czy Pietucha, mają jakość, mają charyzmę i chcą tej reprezentacji pomóc i w niej zaistnieć.
22: Regułka, Pietucha, niestety Mońka nie zadebiutował w kadrze i jedzie teraz na U21 na poniedziałkowy mecz z Włochami, który zdecyduje o awansie na Euro. Adrian Siemieniec oraz sędziowie. Wojciech Kiraczkowski ukarani przez Komisję Ligi Ekstraklasy za tak zwaną aferę SMS-ową. Siemieniec został zawieszony na 6 meczów i dostał 100 tysięcy złotych grzywny. Zdaniem byłego sędziego Marcina Borskiego jest to kara adekwatna.
24: Możemy dyskutować, czy to powinno być 4 mecze, czy 8 meczów, ale trener zainicjował ten proces, wpadł na taki pomysł, no chciał tutaj troszkę wywrzeć presję na sędziego, pomóc swojej drużynie, no zachował się nie fair.
22: Sędzia Arkadiusz Wójcik został zawieszony na 2 lata, a Paweł Raczkowski dostał 50 tysięcy złotych grzywny. Więcej o sprawie piszemy na rmf24.pl w zakładce sport. Na koniec sprawdzamy, jak radzi sobie Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. Prowadzi z Chinką Gao, wygrała pierwszego seta 6-2. Chinka wygrała teraz pierwszego gema. W drugim secie serwuje Iga Świątek i trzymamy kciuki.
21: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
12: Nie tylko mgły o poranku, ale także przymrozki były na południu Mazowsza i wzdłuż wschodniej granicy. Tutaj skrobania auta, szyby trzeba było skrobać, no to rzeczywiście trzeba było na szybko znaleźć tę skrobaczkę, nie wiem, gdzieś tam w bagażniku albo gdzieś w garażu. Już tego problemu nie ma, bo teraz jest wszędzie powyżej zera. 2 stopnie właśnie w miejscowości Kozienice i tutaj było najchłodniej o poranku, a 15 w Łusce. A dziś w ciągu dnia i w ogóle przez cały weekend bardzo słonecznie od 17-19 na północy do 24 stopni na południu kraju, najcieplej na Śląsku. 7 minut po 9:00, Paweł Jawor. Cześć, witajcie. Najlepsza muzyka. Budzimy się w weekend. Cyril.

0: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest dystrybutor filmu Verity. Coraz większy mrok.
1: No nie wiem jak wy, ale ja w sobotę najbardziej lubię znaleźć chwilę, której nie trzeba wpisać do kalendarza. A wy napiszcie po 3322 swoją ulubioną chwilę z weekendu, ulubiony sposób na weekend. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy biletami do kina na Verity. Coraz większy mrok. Do weekendu dołożymy wam trochę filmowych emocji.
0: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest dystrybutor filmu Verity.

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
10: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
9: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
9: Aflofarm.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
16: No i 9.30. Fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski.
17: Alert na Litwie. Lotnisko w Wilnie zostało zamknięte. Poderwano też myśliwce NATO w związku z wykryciem drona lecącego z terytorium Białorusi. W Teatrze Muzycznym w Łodzi dogrywka kostiumowa. Ostatnia wyprzedaż strojów scenicznych cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że postanowiliśmy otworzyć magazyn także dziś. Od 10:00, mówi Anna Korzon-Wnukowska z teatru.
18: Nasi klienci łowią przede wszystkim sukienki, spódnice. Czasami bardzo konkretne rzeczy nam wskazują, na przykład mundury z okresu napoleońskiego. Więc pomagamy, szukamy i staramy się uzupełniać ten towar, w cudzysłowie, na bieżąco, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
17: W kostiumowym skarbcu teatru będzie można burzować do 16:00. Z faktami wracamy za pół godziny, a teraz jeszcze przypomnienie o dwóch ważnych rocznicach. Dziś mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Mistyk i stygmatyk zmarł w Asyżu 3 października 1226 roku. Jego doświadczenia doprowadziły go do przekonania, że życie jest krótkie i ulotne, a rzeczy materialne nie dają szczęścia. Odkrył, że pełni szczęścia można doświadczyć jedynie jednocząc się z Bogiem. Zwraca uwagę franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. Dziś mija 30 lat od przyznania literackiej Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. Kiedy 3 października 1996 roku Akademia Szwedzka ogłosiła swój werdykt, polska poetka chciała tylko dokończyć wiersz w zakopiańskim pensjonacie. Frapujące o tych kulisach napisała nasza dziennikarka Joanna Potocka na rmf24.pl. Telefon, który zmienił wszystko. Przeczytajcie koniecznie.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 17 minut 10. Wiecie, że mamy swoje studio w The Voice of Poland i dzięki temu mamy dla was zakulisowe historie. Rok temu ona kibicowała jemu, a on wygrał The Voice of Poland. Teraz Jasiek Piwowarczyk wraca, żeby wspierać Julię Szarek. Maciej musiał od razu zapytał, czy są parą. Zaprzeczyli. Czyli człowiek przychodzi pośpiewać, a za kulisami jest atmosfera rodzinnego obiadu. A wy to kiedy razem?
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Kidster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
14: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
13: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
14: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
13: A do tego doskonale rozgrzewa.
14: No to na zdrowie.
13: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
17: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
18: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
5: Media Ekspert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Ekspert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj! Do wygrania 1000 zł do Media Ekspert na wybrany prezent.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
8: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
9: Brzydka, za to niesympatyczna.
7: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl. Po reklamie.
12: 10:00, zaczynamy Fakty w RMF FM. W studiu teraz ponownie Bogdan Zalewski.
13: Kłaniam się i zapraszam. Ceny paliw rozpaliły emocje wokół dziurawego polskiego skarbca. Napięty budżet. Tematem ożywionej dyskusji w porannym programie Krzysztofa Ziemca Sprawdzam. Iga Świątek wygrała pojedynek z Chinką Xin Yu Gao. Już dzisiaj w stolicy zawody Biegnij Warszawo. A czy to znaczy wrzuć wsteczny bieg, kierowco? O wszelkich zmianach w ruchu opowie już za chwilę reporter RMF FM. Polityczny spór o obniżkę cen paliw i o to, kto sprawił, że jest taniej, unaocznił się przy okazji rozmowy dzisiejszej, a przy okazji też unaocznił, jak duży mamy deficyt finansów publicznych, jak bardzo napięty jest budżet. Czy czeka nas zatem epoka oszczędności? O to swoich gości pytał Krzysztof Ziemiec w programie Sprawdzam. Witam serdecznie, Krzysztofie.
14: Jestem czułem.
13: Tak, gospodarz rozmowy z nami ponownie w studiu. Zatem, co przed nami?
14: No, nasi goście potwierdzają, że zdają sobie sprawę z powagi tej sytuacji budżetowej, że trzeba działać szybko, ale odpowiedź jest trudna, choćby z jednego powodu, który ujawnił poseł Rafał Komarewicz na naszej antenie, który jest przecież politykiem partii wchodzącej w skład koalicji rządzącej. On powiedział, że minister finansów nie ma czasu na spotkanie z nim i rozmowę.
15: Ja zaproponowałem pakiet dla kasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. Panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki. Czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
14: No ten fakt mocno zdziwił drugiego gościa, Łukasza Schreibera z Rozwoju Plus, którego z kolei pytałem o to, czy będą cięcia wydatków. On mówi tak, trzeba podejść racjonalnie i przede wszystkim poprawić, ale dochody budżetu.
16: Oni podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją.
14: No, przypomnę, że na ten moment deficyt budżetowy wynosi 156 miliardów złotych.
13: Całą cenną rozmowę sprawdzam. Mamy na rmf24.pl. To fakty drogowe. Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. W wypadku cierpiały dwie osoby. Na jezdni w kierunku Zgorzelca nieprzejezdny jest jeden pas. Spore utrudnienia czekają dzisiaj kierowców w Warszawie. Po zeszłotygodniowym maratonie dzisiaj na ulicach stolicy zawody Biegnij Warszawą. Łączymy się biegiem z naszym stołecznym reporterem Michałem Krasoniem. Witam serdecznie, Michale. Które ulice dzisiaj lepiej omijać?
9: No, najlepiej nie zbliżać się w okolice Łazienek i do części centrum. Wprawdzie biegacze wystartują dopiero za dwie godziny z ulicy Myśliwieckiej, ale już teraz nie przejedziecie właśnie Myśliwiecką i Szwole Żerów do ronda Sedlaczka. Te ulice będą zamknięte aż do wieczora.
13: Michale, nieprzejezdna jest już także trasa łazienkowska.
9: Zgadza się, a pozostałe drogi będą zamykane za godzinę. Na długiej liście m.in. most Świętokrzyski w kierunku Pragi, most Poniatowskiego do Śródmieścia, Aleje Jerozolimskie do ronda de Gaulle. Nie przejedziecie także ulicą Rozbrat, Górnośląską, Alejami Ujazdowskimi i Świętokrzyską od Mazowieckiej do Kopernika. Na te ulice samochody powinny wrócić około 14.30.
13: Szeroka droga przed Igą Świątek. Polka melduje się w trzeciej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polka pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-3, 6-2 niespełna półtorej godziny. Teraz zmierzy się z niżej notowaną Chorwatką Donną Vekić. W turnieju w Pekinie Iga walczy o punkty rankingowe, żeby w listopadzie wystąpić w turnieju WTA Finals dla najlepszych 8 tenisistek sezonu. Za godzinę gratka dla czytelniczek i czytelników. Fakta kulturalnych o 11:00 zaproszenie do krakowskiej Nowej Huty. Cała plejada autorów kryminałów.
16: Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy.
13: Szczegóły za godzinę. A już za chwilę w Radiu RMF24 program Andrzeja Kochuta Przegląd Zagraniczny. Andrzej opisze sytuację w państwach bałtyckich. Na Litwie rano ogłoszono alarm powietrzny, o czym już mówiliśmy. Łotwa dziś wybiera nowy parlament. Z kolei Estonia kilka dni temu ogłosiła, że za pożarem jej zakładu zbrojeniowego stoi Rosja. Tylko w Radiu RMF24. Jeszcze więcej informacji.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
12: No, poranek w wielu miejscowościach jeszcze chłodny, nic tylko siedzieć pod kocykiem, pod łóżkiem, tak nie wysuwać się nosa i tak leżeć do południa, ale piękna sprawa. 7 stopni w Kłodzku, tutaj jest teraz najchłodniej, najcieplej jest w Ustce 15, no to tutaj już można nosy wyściubić spod kołdry. W ciągu dnia sytuacja znacznie się poprawi, bo będzie na północnym wschodzie 19 stopni, no jeszcze tutaj Koszalin 17, tak to 21 do 25.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
12: No, słyszeliście, Iga Świątek wygrała 2-6, 3-6 i nigdy nie sądziłem, że nasi piłkarze zagrają lepiej niż Iga Świątek, bo oni wczoraj 6-0, ale najbardziej nas cieszy to, że szóstka jest z przodu na pylonie, przy benzynie. Można tankować. 9:55, najlepsza muzyka w RMF FM. No, a to przed południe, teraz David Guetta, a za chwilę Zalia.

0: ta muzyka jest jak tankowanie dzisiaj. Tak jakoś lekko się tankuje, no nie? Szóstka z przodu, siódemka z przodu. To nie to samo, co dziewiątka, no nie? Cała Polska dziś się widzi na stacji benzynowej i będziemy wam tak właśnie grać, żeby czas miło tam spędzać w tych kolejkach. To było The Corsa, za chwilę nowość od Wiktora Waligury. A, będzie też Jay-Z, Alicia Keys. Spokojnie, spokojnie. Mamy dużo piosenek na stanie w kolejce.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów, a z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
10: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs.

0: 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Jutro o 14 w TVN Turbo.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie.
4: Dzień dobry. To jest weekend w RMF FM.

Dzisiaj w kalendarzu Dzień Ptaków, pogoda wyśmienita, nie może być lepiej. A przepraszam, benzyna staniała, więc jeżeli chodzi o wycieczki, to one są dużo bardziej w zasięgu, ale można wybrać się też na spacer. I właśnie tak wam będziemy grali tutaj w RMF FM. Będziemy celebrować ten dzień, ja wiem, że część z was w pracy, ale spokojnie, szybko minie i być może zdążycie skorzystać z pogody. Już teraz Gossip w RMF FM, Paulina Sawicka z wami, dzień dobry.

0: Kajgo, tak przyjemnie gramy wam w RMF FM. Jeśli to jest ten dzień bez sprzątania, zakupów i leżenia brzuchem do góry, to znaczy nie bez leżenia z brzuchem, tylko z leżeniem z brzuchem do góry, to najlepiej wlatują podcasty Dobre Rozmowy. I właśnie takie mamy dla was w RMF FM i taką ma Amasiek Ludzka. Siemaneczko.
1: Siemaneczko, siemaneczko, jak ja lubię to twoje siemaneczko. Bardzo chyba wprowadzę sobie do słownika.
0: Oczywiście Ama wpadła uśmiechnięta tutaj do redakcji.
1: Ten uśmiech zawsze nas rozluźnia, no nie? Nie wiem, czy państwo wy, może wy się będę do was zwracać. Macie jakieś takie odczucia w swoim życiu, ale uśmiech jest niezwykle rozładowujący.
0: Też uśmiechałaś się w rozmowie swojej najnowszej z Anetą Zając?
1: Och, bardzo, wiesz, Aneta jest taką kobietą niezwykle eteryczną, tak ją odbieram i przyznam, że nabudowana w swoją skorupkę, ale celowo o tym mówię, bo każdy z nas jest nabudowany w skorupkę i polecam tę rozmowę niezwykle wam kobiety i nam w ogóle kobiety, bo ona jest o tej takiej naszej wrażliwej stronie, jak to pięknie jest odkrywać siebie i też wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo trochę też o tym była ta rozmowa.
0: Amasiek Ludzka, czyli PS by Ama, podcast w RMF FM, pełen kobiecych, bardzo głębokich rozmów, warto spróbować.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Po reklamie.
19: Weekend z RMF FM. I lepiej być nie może.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Już w poniedziałek po trzeciej.
2: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach.
2: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy.
2: Pierwsze naładowane energią hity.
3: I pierwszą kawę.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. W poniedziałek po trzeciej.
4: Reklama.
5: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał pan, czego sobie życzę.

0: Bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność.
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
9: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
10: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
11: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
10: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Po reklamie.
14: Głośny i istotny dla Was temat, taki mamy w faktach RMF FM i od tego zaczniemy. Jest godzina 11 w studiu Bogdan Zalewski.
15: Zgadza się, dzień dobry, zapraszam. Fałszowane medykamenty na masową skalę napływają do Polski. Uwaga na podrabiane leki z psychotropowej pseudoapteki. Nasz reporter dotarł do niepokojących danych o preparatach. Legł w gruzach bar w La Rioja w Hiszpanii. Kraków mekką kryminałów. Nowochódzkie Centrum Kultury gości gwiazdy polskiej literatury tego gatunku. Program imprezy w faktach kulturalnych RMF FM. Fałszywe leki zalewają Polskę. Według najnowszych danych Krajowej Administracji Skarbowej i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w ciągu ostatniego roku liczba wykrytych nielegalnych produktów wzrosła o ponad 70%. Szczegóły poznał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, jakie preparaty są fałszowane najczęściej?
16: Leki odurzające i psychotropowe, które wykrywane są najczęściej w sortowniach przesyłek, gdy przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Tak to opisuje Robert Michalski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.
17: 10% tych ujawnień to są wywozy, a jednak 90% to są jednak przywozy. Przesyłanie, wprowadzanie na różne sposoby różnego rodzaju środków, produktów, które nie powinny się w obrocie znaleźć. Także mamy wzrost ponad 112% w zakresie środków odurzających i środków narkotycznych.
16: Krajowa Administracja Skarbowa i Inspekcja Farmaceutyczna zapowiadają dalsze wzmocnienie kontroli i apelują o kupowanie leków tylko z pewnych źródeł.
15: Katastrofa budowlana w Hiszpanii. 11 osób trafiło do szpitala po tym, jak nad ranem zawalił się bar w regionie La Rioja w północnej części kraju. Według relacji ocalałych najpierw zawaliła się podłoga budynku, a następnie strop. W gruzach uwięzionych zostało około 30 osób. Na szczęście wszystkie przeżyły wypadek. Próbne ewakuacje wszystkich studentów, wykładowców i innych pracowników planuje Politechnika Lubelska. Uczelnia zamierza przeszkolić tak każdego, kto na co dzień przebywa w jej obiektach. To reakcja na nową rzeczywistość, w której znalazł się Lublin, gdzie często zdarzają się alerty RCB i kilkukrotnie ogłaszano już alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza.
18: Pokażemy, jak się zachować, którędy iść i gdzie się schronić.
19: Czy uczelniane obiekty są w stanie pomieścić wszystkich studentów w bezpiecznym miejscu?
18: Mamy około 900 miejsc w piwnicach i to są tak zwane pomieszczenia bezpieczne. Tych miejsc na pewno nie wystarczy dla wszystkich, więc trzeba zapoznać się z aplikacją, gdzie się schronić i znaleźć sobie najbliższe bezpieczne miejsce.
15: Przyznaje Iwona Czajkowska-Deneka. Z rzeczniczką Politechniki Lubelskiej rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaka. Choć to początek października, to na jeziorze Dąbie w zachodniopomorskim roi się od małych łódek typu optimist. Młodzi adepci żeglarstwa uczą się na wodzie samodzielności, halsowania i precyzyjnych manewrów. Najpierw jednak trzeba wyciągnąć łódkę z hangaru i przygotować do wodowania.
2: Przygotowujesz łódkę tutaj teraz?
19: Tak.
2: Na czym polegają takie przygotowania?
19: No, na trymie żagla. Tak pod względem wiatru patrzymy, ile wieje, czy jest mało wiatru, czy dużo. No i trymujemy ten żagiel tak, żeby miał jak najwięcej mocy.
2: Od dawna żeglujesz?
19: Tak, regatowo to jest mój drugi sezon, a tak ogólnie to 3 lata.
2: I co ci się podoba w tym?
19: To jak bardzo jest skomplikowany ten sport, że nic nie przychodzi tutaj łatwo. Trzeba na wszystko przepracować.
15: Z pilnym uczniem szkółki żeglarskiej w Szczecinie rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Bardzo płynna ta rozmowa, prawda? W Faktach za godzinę zajrzymy do Mikołajek.
20: Poznaj fakty kulturalne.
15: Zapraszam Marlena Chudzio i zbrodnie na papierze.
20: Są tacy, którzy umieją takie popełniać i tacy, którzy uwielbiają się w nie zagłębiać. Nowochódzkie Centrum Kultury przejęli miłośnicy kryminału. Odbywa się tutaj krakowski festiwal kryminału Crime.
21: Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy. Wspomnę tylko Macieja Siembiedę, Sławka Gortycha, Marka Krajewskiego, Roberta Małeckiego, Izabelę Janiszewską i czekają nas spotkania autorskie, panele dyskusyjne. Będzie faktycznie debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej.
20: Zapowiada Bartosz Soczówka, dyrektor programowy festiwalu Crime. Warszawski Teatr Rampa przygotowuje się do premiery spektaklu o Agnieszce Osieckiej w reżyserii Leny Frankiewicz. Premiera w piątek, czyli dokładnie w 90. rocznicę urodzin poetki. W roli Agnieszki zobaczymy Magdalenę Kumorek, a w roli Osieckiej Agatę Łabną. Z kolei Teatr Słowackiego w Krakowie szykuje ciekawą propozycję dla młodego widza. Układ scalony to spektakl dla dzieci, w którym teatr to narzędzie poznania świata i samego siebie. Punktem wyjścia jest spotkanie jarmarcznej lalkowej trupy z tajemniczą zieloną nacią, istotą biologiczno-krzemową. Przedstawienie grane jest nietypowo w przestrzeni Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
14: W całym kraju pogoda spacerowa, delikatnie pochmurno może być tutaj na północy, ale jeżeli chodzi o termometry, tutaj tak od 16 do 19 stopni Celsjusza, 16 w okolicy Gorzowa, Koszalina i 18 stopni na przykład Rzeszów, Lublin czy Białystok, 18 stopni także w Łodzi. Jeżeli chodzi o to, co po południu, to nawet do 22 stopni dzisiaj na termometrach i sporo słońca, zwłaszcza na południowym wschodzie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
14: Mamy dużo dobrych sportowych wiadomości. Jeżeli chcecie być z tym na bieżąco, zostańcie koniecznie z nami tu RMF FM, a na trasę gramy wam najlepszą muzykę. Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć. 6 minut po 11 i teraz takie kojące dźwięki. Mezo już teraz dla was.

0: Lepiej być nie może w RMF FM. Wygląda na to, że wirus zwycięstwa od siatkarzy zainfekował nawet naszą kadrę na murawie. Mam wrażenie, że w ogóle odblokowali nam wyniki w sporcie. Bo tak, Polska zdominowała Rumunię wczoraj w meczu Ligi Narodów. 6-0. Szok. Iga 6-2, 6-3 to turniej w Pekinie. I wiecie, żadnego liczenia bramek na wyjeździe, żadnych matematycznych szans, czekania na remis w równoległym meczu. Aż człowiek czuje się trochę nieswojo, gdy musi po prostu schować kalkulator do szuflady, co?
1: Reklama.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan

0: Maśland Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir. Kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Tino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Tino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

A już teraz nowość do waszych aut. Mrozu Kacperczyk w RMF FM. Taka bardzo wakacyjna nuta w brzmieniu, sami przyznacie. I co? I pasuje na wycieczkę, jeśli jedziecie na zakupy, jeśli gdzieś po prostu ruszacie, będziemy wam towarzyszyć właśnie tak.

11.34 i tutaj RMF FM. Radykalne załamanie pogody coraz bliżej. Jest wyraźna data. Wiecie, czuję się, jakbym czytała troszeczkę o filmie grozy. To teraz konkret. W czwartek ma być deszczowo i zimno, 10 stopni. W nocy mogą być przymrozki, ale póki co korzystajcie, cieszcie się październikową pogodą. Dzisiaj ponad 20 na termometrach. Łapcie słońce.

0: Ale był szalony piątek w RMF FM. No, październik rozpoczęty wspaniale. Asia z Żywca i 12 tysięcy złotych. Było dobrze?
1: Ja w ogóle nie słyszałam, co do mnie mówią. Ja mówię, na pewno RMF, tak słucham. O, emocje trzymają, oj bardzo.
0: No i triumfowała na przykład Monika.
2: Monika, w takim razie wygrywasz
3: 74 tysiące złotych!
1: Ściskam was wszystkich mocno! Ściskam was mocno!
0: Na liście październikowych zwycięzców mamy Gosię, Joannę, Monikę. Słyszeliście tą radość. I póki co w październiku szczęście uśmiecha się do dziewczyn. I mi się to bardzo podoba. Ale oczywiście od poniedziałku wszystko może się zmienić. I przypominam, że 1 000 000 złotych w sejfach. I teraz wasza kolej. W takim razie chcemy sprawdzić, jakie imię ma najwięcej szczęścia. Dlatego pod 7474 wyjątkowo przysyłacie swoje imię i bierzecie udział w grze. To jest świetna okazja, żeby zagrać. Razy 1013 przez losów, przez 13 minut i do gry wchodzicie też na www.rmf.fm. Uff, i to są naprawdę emocje. Imię pod 7474 za 4,92 i gracie o 1 000 000 złotych. Ale czas ucieka, jak powiedziałam, 13 minut i kończymy zabawę. Wyjątkowo pamiętajcie, zmiana. Wysyłamy swoje imię pod 7474.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przez 25 lat zmienia się muzyka.
6: Zmieniały się trendy.
7: Ale jedno pozostało niezmienne.
5: To wy wybieracie największe hity.
8: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
9: Urodzinowa wielka 30 okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w super cenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Uff, co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
13: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
12: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
13: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
12: A do tego doskonale rozgrzewa.
13: No to na zdrowie.
14: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
16: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
17: Pani Barbaro, a gdzie kupić
18: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
17: No dobrze, a taki fajny prezent?
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
18: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
6: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Jutro o 14 w TVN Turbo.
19: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Po reklamie.
21: Lepiej być nie może. Tylko w RMF FM. RMF FM. RMF FM.

Uwaga, kierowcy, mamy utrudnienie na Podkarpaciu. To krajowa 94, koło Przeworska. Jest przejezdna spokojnie, ale jedziecie wahadłowo, więc może się korkować, także cierpliwości.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
2: Już w poniedziałek po 14:00.
3: Upewnij się, że masz włączone radio.
4: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
5: A potem bądź z nami,
6: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
1: Żółta pineska RMF FM.
7: Pineskujesz?
4: Pineskuj.
7: A po 14:00 miej RMF na uchu.
1: Szczegóły na www.rmf.fm.
8: Reklama.
9: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Barbara, jaka piękna fryzura.
11: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
10: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
12: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirWrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać.
1: Hit na drogę w RMF FM.
16: Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18:00.
9: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
17: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody Allegro.pl.
18: Czy podczas wojny kokoszej walczono o drób z wolnego wybiegu?
19: Radiowcy bez cenzury mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Po reklamie.
21: Zbliża się 12:00, fakty RMF FM w samo południe, Bogdan Zalewski.
22: Zapraszam do słuchania. Dwoje rowerzystów potrąconych przez samochód dostawczy. O tragedii na Podlasiu donosi reporter RMF FM. Rosyjskie prowokacje w Mołdawii z dronami i rakietami. Nasza królowa rzek jest także poddaną. Poddaje się zmianom klimatu. Posłuchajcie, co nowego polscy eksperci mają do powiedzenia o Wiśle, a opisali ją szczegółowo. Mamy się tą wiedzą pochwalić w Europie. Tragedia na drodze w powiecie sejneńskim na Podlasiu. Samochód dostawczy potrącił w nocy dwoje rowerzystów. Kobieta zmarła na miejscu. Złe, niestety, wieści przynosi reporter RMF FM Michał Krasoń.
23: Kłaniam się.
22: Witamy, Michale. Jak doszło do tego wypadku?
23: 49-letnia kobieta i 56-latek jechali na rowerach drogą krajową numer 16 w kierunku Sejn i w miejscowości Zaruby zostali potrąceni przez jadącego w tym samym kierunku dostawczego Opla.
24: 49-letnia rowerzystka poniosła śmierć na miejscu. Mężczyzna został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala.
23: Mówi Iwona Hołdyńska z sejneńskiej policji. Kierowca dostawczaka był trzeźwy. Została mu także pobrana krew do badań pod kątem obecności narkotyków. Dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśnia teraz prokuratura.
22: Zderzenie dwóch samochodów na krajowej drodze numer 94 koło Przeworska na Podkarpaciu. W wypadku ranna została jedna osoba. W tym miejscu przejedziecie teraz wahadłowo. Rosyjskie drony i rakiety naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii, poinformowała w serwisie X prezydent tego kraju. W sumie nad Mołdawię nadleciało dziś 5 wrogich obiektów. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, podkreśliła Maja Sandu. Poziom Wisły obniża się od ponad 100 lat. Taki jest wniosek z analizy poziomów rzeki w Warszawie, prowadzonych od końca XVIII wieku, w tym samym miejscu. Polscy naukowcy wykorzystali do tego ponad 82 tysiące dobowych pomiarów poziomu wody. Z autorami tych nowych, przełomowych analiz rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, czego jeszcze dowiadujemy się z nich na temat największej polskiej rzeki?
0: Po pierwsze, ostatnie rekordy niskiego poziomu Wisły to ciąg dalszy zjawisk, które trwają od lat 20. ubiegłego wieku. Hydrolog dr Michał Waślewicz opisuje, że jednocześnie zmniejsza się ilość wody, która przepływa w tym miejscu. Jeszcze 7 lat temu to było na sekundę 150 tysięcy litrów wody.
2: Natomiast ten rok to było już 135, czyli jest to obniżenie. Obserwujemy bardzo niski poziom wód gruntowych.
0: Przyczyną jest z jednej strony ocieplenie, a z drugiej, i to podkreśla dr Łukasz Sobechowicz z Polskiej Akademii Nauk, pogłębia się koryto Wisły.
3: Woda z większą energią zaczyna wypłukiwać materiał mineralny, czyli obserwujemy na wodowskazie systematyczne opadanie lustra wody.
0: Ten zestaw danych z 225 lat sprawia, że Wisła jest teraz jedną z najlepiej opisanych przez naukowców rzek w Europie. Na podstawie tych informacji badacze będą teraz prognozować, czy poziom Wisły może dalej się obniżać.
22: Nad Wisły wrócimy jeszcze dzisiaj w faktach, a teraz przenosimy się nad jeziora mazurskie.
5: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
22: Mazury Art Festival w Mikołajkach. Wspaniała impreza odbywa się w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej. Dzisiaj, jutro można tam za darmo podziwiać pracę najlepszych malarzy i rzeźbiarzy z całego kraju. A to tylko część atrakcji. Posłuchajcie komisarza pleneru.
6: W trakcie pleneru wystawiamy gotowce, które przyjechały tu specjalnie na tą wystawę. Są rozmowy z mistrzami, czyli Franciszkiem Maśluszczakiem i Dariuszem Kaletą. Wyjątkowo wystąpi Michał Sołtan, malogranie ze swoją partnerką, czyli Magdą Jankowską, która w trakcie tego recitalu będzie tworzyła obraz.
25: Można podziwiać pracę, a jak się spodoba, kupić?
6: No liczymy na to, że coś tam zostanie na stałe w Mikołajkach i zapraszamy wszystkich chętnych.
22: Zachęcał do odwiedzenia Mikołajek Daniel Pielucha. Z komisarzem pleneru rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Pan Daniel Pielucha to ceniony malarz surrealista. Niezwykłe wizje, pełne symboli i odważnych skojarzeń.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
21: Proszę bardzo, mamy już 20 na termometrach w Krakowie, ale nie tylko tam, też Zielona Góra, Opole, a tak to od 17 do 19 stopni. Najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, tam około 16, ale spokojnie, będzie dużo cieplej. Sprawdzam co jutro. Jutro też około 22 stopni, szykują nam się bardzo słoneczne dni. Delikatnie pochmurno może być na północy kraju, ale tym razem bez deszczu, także jeśli planujecie spacer, spokojnie możecie to zrobić.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
21: Piękna pogoda, ale czy na grzyby? Sprawdzę to dla Was już za moment. Jeżeli macie raporty swoje z grzybobrania, piszcie 3322. Mam pewien rekord. Sprawdzimy to już za moment. Wy też się chwalcie. 3322 SMS-em, a teraz gramy. Paulina Sawicka, dzień dobry.

162 borowiki w koszu. Można pozazdrościć, właśnie czytam o tym, że Gorlicki Las w Małopolsce obrodził bardzo dobrze, ale to jest jeszcze lepsza historia. Pan Jacek poszedł do lasu z nożykiem na podgrzybki, a wrócił z antycznym skarbem, z cmentarnym naczyniem z IV wieku przed naszą erą. Ale teraz wyobraźcie sobie powrót do domu po takim spacerze. Wchodzisz do kuchni dumny jak pap, kładziesz na stole srebrnego denara, antyczną urnę, a żona pyta: znowu pizzę na obiad?

0: To lepiej być nie może w RMF FM. Według bookmacherów, i to jest hit, to już nie Iza Kuna czy Marta Wiśniewska mają wygrać Taniec z Gwiazdami, a Helena Englert. To naprawdę zaskakujący zwrot akcji. A teraz wyjątkowy moment show, bo pojawi się odcinek rodzinny. Wszystkie portale rozpisują się, że podobno Hela zatańczy jednak z tatem. Tatą Janem Englertem, tatem Janem. Dominik Grupiński z babcią w każdym razie, Mandaryna z synem i Anna Jędrzejczyk, i to jest zaskoczenie ze szwagrem. I w tym zestawieniu najbardziej współczujemy szwagrowi Asi Jędrzejczyk. Wiecie, ten człowiek musi wyjść na parkiet w prime time z byłą mistrzynią UFC. No, nie mógł odmówić.
1: Reklama.
2: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
3: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
2: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra, teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotopranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotopranie w kino. Najbliżej Ciebie.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Po reklamie.
4: Lepiej być nie może.

0: To będzie wspaniały przebój na jesienne wieczory. Karol G, Bruno Mars, RMF FM. Ale jeżeli chodzi o jesień, daleko na razie o niej nie myślimy. Dzisiaj sporo słońca, 22 stopnie, więc tak wam będziemy grać tutaj w RMF FM. W drodze na zakupy, w drodze na sprzątanie. Albo być może po prostu macie cały dzień odpoczywania. Jesteśmy z wami. Za moment Imagine Dragons.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvite Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowid. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest...

0: Tanie w kino! Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w kino. Najbliżej ciebie!
1: Po reklamie.
2: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
3: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego Apart.pl.
4: To będzie dobry dzień z RMF FM.

0: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
10: Moja też.
9: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
10: Moja też. A potem...
9: Co potem?
10: Przesłuchała wszystkie odcinki.
9: Moja też.
11: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już jutro po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
12: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
13: Po reklamie.
15: Zbliża się 13:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski.
16: Kłaniam się nisko i zapraszam. Belka wiaty przygniotła dziewczynkę w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce. Pięciolatkę przetransportowano do szpitala. W faktach także polskie kolarki w słoweńskiej Lublanie oraz Nowa Huta, Centrum Kryminalnej Literatury. Zmarł Anatolij Kaszpirowski, człowiek, który przed laty hipnotyzował masy. Przypomnimy słynne telewizyjne seanse Rosjanina w polskiej telewizji, zagadkowy fenomen końca komunizmu i początku nowego ustroju. Nieszczęśliwy wypadek w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa w Małopolsce. Na małą dziewczynkę przewróciła się belka z wiaty. O akcji ratunkowej opowiedział nam przed chwilą aspirant sztabowy Paweł Broński z Tarnowskiej Straży Pożarnej.
17: Na miejscu działały dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli Rzędzińskiej. Dwie karetki, policja oraz doleciał też na miejsce LPR. W momencie naszego przyjazdu trwała reanimacja prowadzona przez zespół ratownictwa medycznego tej dziewczynki. Bieg około 5 lat. LPR lądował na miejsce, natomiast ta dziewczynka została zabrana do szpitala karetką pogotowia.
16: Przyczyny i dokładne okoliczności wypadku będzie teraz wyjaśniać prokuratura. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło podczas prac remontowych.
18: To są fakty w RMF FM.
16: Po 13:00 początek wyścigu ze startu wspólnego na kolarskich Mistrzostwach Europy w Lublanie. Na starcie 8 naszych zawodniczek na czele z Katarzyną Niewiadomą Finney. A w studiu jest już z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, możemy liczyć na medale?
19: Dzień dobry. Oczywiście kolarstwo w wydaniu imprez mistrzowskich jest bardzo nieprzewidywalne. W końcu to tylko jeden etap, a nie 9, jak w Tour de France. Ale niewątpliwie po tym, jak przed tygodniem w Montrealu Kasia Niewiadoma została wicemistrzynią świata. I w Słowenii trudno nie liczyć na medal. Problem w tym, że dziś ma tę samą wielką rywalkę co zwykle, Demi Vollering. To Holenderka zdobyła złoto w Montrealu i to ona wygrała w tym roku Tour de France. Zatem przed nami kolejna odsłona polsko-niderlandzkiego pojedynku na dwóch kółkach. Oby tym razem na naszą korzyść.
20: She's done it! Kasia Niewiadoma!
19: Kolarki powinny finiszować po 17:00.
16: Biegły psycholog sądowy, grafolog, technik kryminalistyki i autorzy, którzy doskonale wiedzą, jak zbudować zbrodnie na papierze. W Krakowie trwa Festiwal Crime. To 2 dni dla miłośników kryminałów i wyjątkowa okazja, by porozmawiać z twórcami bestsellerów. Przy Nowochódzkim Centrum Kultury jest dwusatelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
21: Zgadza się, dzień dobry.
16: Pawle, co aktualnie dzieje się w tym ważnym punkcie Nowej Huty? Jakie nowości?
21: Na głównej scenie trwa aktualnie sprawdzanie, czy uda się przechytrzyć mistrza kryminału. To partia szachów z Markiem Krajewskim. Dziś jednak będzie można także odbyć warsztaty pisarskie z Maciejem Siembiedą. Te nazwiska przyciągają fanów kryminału w gatunku, który w Polsce mocno się rozgościł.
22: Kryminał tak naprawdę coraz bardziej wykracza poza zbrodnie. Jest takim gatunkiem literackim, który opowiada ważne historie, które są nam przydatne, o istotnych sprawach społecznych i tym, czym tak naprawdę żyjemy.
21: Mówił mi Bartosz Soczówka, dyrektor programowy Festiwalu Crime. Okazja, by zagłębić się w świat kryminału w stolicy Małopolski dziś i jutro. Sprzed Nowochódzkiego Centrum Kultury. Paweł Konieczny.
16: I jeszcze jedna informacja. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Zmarł w wieku 87 lat. Był słynnym w latach 80. i 90. hipnotyzerem. A zrobił furorę w związku z występami w telewizji sowieckiej, ale także w polskiej. Jego tak zwane seanse lecznicze przyniosły mu ogromną popularność. Dziś aż trudno w to uwierzyć. W 1990 roku odwiedził Polskę. Jego seanse były emitowane na terenie TVP. A brzmiał tak. Zamknijcie oczy. Jeśli chcecie, przyjmijcie wygodną pozycję. Możecie myśleć o czym chcecie i wspominać co chcecie. Wielu z was zetknie się z licznymi doznaniami. Chcę, żebyście na nie zareagowali, choć doznacie ich pierwszy raz w życiu, jak na coś najzwyklejszego. U wielu z was ręce lub nogi staną się chłodne, u innych staną się gorące, tak jak zechce wasz organizm. Masowa hipnoza, fenomen czasów przełomu. Pokłosie sowieckiej psychotroniki, prób panowania nad tłumami.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: To jest hit. Kosmos może sprzątnąć Donaldowi Trumpowi nagrodę. Szczegóły za moment. Jeśli jesteście właśnie w trasie, to będziemy wam sprawdzać aktualności i przede wszystkim sprawdzimy, jeżeli coś tylko się na trasie wydarzy. A z wami Paulina Sawicka, to lepiej być nie może w RMF FM i Michael Jackson już teraz. A jeśli akurat sprzątacie, to też

0: I właśnie specjalnie dla was gramy takie słoneczne przeboje w RMF FM. Właśnie, najważniejsze pytanie, gdzie słuchacie RMF FM, bo od poniedziałku sprawdzimy to na żywo i płacimy za to 10 tysięcy złotych. Rusza żółta pineska RMF FM. W lepszej połowie dnia usłyszycie właśnie to hasło. Żółta pineska RMF, 3, 2, 1, start. I od tego momentu macie 30 minut, żeby wbić pineskę razem ze zdjęciem. Pobierajcie aplikację RMF FM, bądźcie gotowi od poniedziałku, a oto szczegóły.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
3: To wbij!
2: I słuchaj!
3: I odbierz telefon hasłem.
4: Czeka 10 tysięcy.
5: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
6: Nic, tylko pineskują! Je pineskują! I pineskują!
5: I pineskują! Słuchaj już jutro po 14. Szczegóły na www.rmffm.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
16: Boli, swędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy.

0: jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
2: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
1: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
3: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
5: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
4: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
5: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
4: A do tego doskonale rozgrzewa.
5: No to na zdrowie.
3: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl. Po reklamie.
8: Weekend z RMF FM i lepiej być nie może.

to lepiej być nie może w RMF FM. I znalazłam taką ciekawostkę dotyczącą picia kawy przez Polaków. Uwaga, mniej ważny według nas jest bukiet nut smakowych, tylko tak zwana, ważniejsza jest rozsądna cena. I takie właśnie są wybory Polaków. No umówmy się, jeśli chodzi o wczesne godziny poranne, to nikt o tej porze nie pije kawy po to, żeby kontemplować posmak prażonych migdałów. To już wiemy. No ale mam nadzieję, że teraz już jest kolejna kawa. Budzić was nie trzeba, ale do sprzątania. Get

0: Delikatnie, Roxy, w RMFFM można odpłynąć. A tymczasem zimny prysznic dla polskich kredytobiorców. No to dla nas. Rynki finansowe zaczęły wyceniać wzrost stóp procentowych i krótko mówiąc, jeśli Rada Polityki Pieniężnej znów dokręci śluby, kredyty mogą pójść w górę. I na pewno oczywiście będziemy to śledzić i damy wam znać. Ale wygląda na to, że przed nami jesienny sezon ulubionego polskiego serialu Grozy. Comiesięcznych konferencji prezesa NBP.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
3: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację i czekaj na znak. Już od poniedziałku dasz się namierzyć i 10 tysięcy złotych może być twoje.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
3: A teraz legendarny numer w RMF FM.

0: Mix 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Media Ekspert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Ekspert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Ekspert na wybrany prezent.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Po reklamie.
8: Zaczynamy Fakty RMF FM o 15:00. Od teraz z nami w studiu Katarzyna Podraza.
9: Dzień dobry, zapraszam. Najpierw groźny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Potem fakty dla kierowców łódzkiem, problemy z przejazdem krajową 12. W faktach też najnowszy raport ze zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski. Groźny wypadek na Orlej Perci w Tatrach w rejonie Koziej Przełęczy. Turysta spadł z wysokości około 100 metrów. Fakty w tej sprawie zbiera nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co wiadomo o poszkodowanym?
10: Mężczyzna z poważnymi obrażeniami głowy i kończyn został przetransportowany do szpitala. Poszkodowany pomimo wyjścia w wyższe partie gór nie miał raków ani czekana, a jedynie raczki, które nie nadają się na panujące w tej części Tatr warunki. Jak podkreślają ratownicy, planując wycieczki należy zrewidować swoje wyposażenie, ale przede wszystkim umiejętności potrzebne do pokonania szlaku.
9: W faktach teraz ważna informacja dla kierowców podróżujących krajową 12 Łódzkiem. W miejscowości Karlin, to odcinek Łódź, Piotrków Trybunalski, zderzyły się 4 osobówki. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Czy tańsze paliwa uchronią gospodarkę przed coraz wyższą inflacją? We wrześniu przyspieszyła ona do 4%, licząc rok do roku. To wzbudziło dyskusję o możliwych podwyżkach stóp procentowych, by chronić wartość złotego. W faktach teraz dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzepek.
11: Kłaniam się, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Igorze, czy pakiet CPN oddala widmo podwyżek cen w sklepach?
11: No, ekonomiści oceniają, że tak, bo do tej pory to właśnie drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen. Niższe stawki na pylonach przyniosą spadek inflacji o kilkadziesiątych punktu procentowego.
12: Gdyby nie doszło do obniżenia tych cen w sposób jakby regulowany administracyjny, to spokojnie moglibyśmy już w październiku mieć inflację na poziomie 4,3, może nawet 4,5.
11: Wyliczał w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor, ale spadek inflacji poniżej 4% i tak oznacza, że jesteśmy powyżej celu określonego przez Narodowy Bank Polski, czyli 2,5%. 1%. Mimo to analitycy nie spodziewają się, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższy w tym roku stopy procentowe. Najbliższe posiedzenie Rady w przyszłym tygodniu.
9: O cenach paliw, ale lotniczych porozmawiamy za chwilę w Radiu RMF 24. Sprawdzimy, o ile w przyszłym roku może wzrosnąć średnia cena biletu lotniczego. Gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie w DAB Plus i w paśmie FM na 95.1 RMF 24 Wrocław. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Napastnik, który wczoraj zdobył hat-tricka w wygranym 6-0 meczu z Rumunią, nie może zagrać w poniedziałek z Bośnią i Hercegowiną z powodu żółtych kartek. Poza nim kadrę Jana Urbana opuścił już Wojciech Mońka. 19-letni obrońca Lecha Poznań przeniósł się do reprezentacji do lat 21, którą w poniedziałek czeka decydujące starcie z Włochami o awans do Młodzieżowych Mistrzostw Europy.
13: To także są fakty.
9: Odmalowali nieestetyczną ścianę w centrum miasta, pozbierali śmieci i wyszorowali kładkę. Tak grupa mieszkańców Szczecina postanowiła spędzić dzisiejsze popołudnie. Wszystko po to, aby w mieście było przyjemniej.
14: Ta ściana rzeczywiście raziła. Był tu taki bardzo brzydki napis. Bartek, który zmywał ten mural, powiedział, że to było tak trudne do zmycia.
15: To nie jedyne działania tutaj dzisiaj, bo dookoła praca w re.
14: Jeszcze zanim weszłam w krzaki i wyciągałam śmieci, to tutaj było dużo napisów. Widzę, że tutaj nasi seniorzy już zmyli prawie 1/3 kładki. To jest niesamowite.
15: Pani tutaj parownicą te naklejki zmywała?
16: No, tak. Zmyłam trochę, no. Koleżanka teraz resztę i resztę ścierką weźmiemy.
15: Jest satysfakcja z takiej pracy?
16: Jest. Jeśli pogoda jest piękna, to można pracować.
9: Usłyszała od uczestników nasza reporterka Anna Pałamar. Organizatorzy akcji zapewniają, że takie wydarzenia będą organizowane cyklicznie. Nowe fakty wracają o 16:00. Już teraz zapraszam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Piękne, słoneczne popołudnie. Być może spacer,
10: potwierdzam.
8: Być może droga na zakupy,
10: potwierdzam.
8: I towarzyszyć będzie on.
10: Byłem wszędzie, byłem na spacerze, byłem na zakupach, wszędzie świeci słońce i chodzą uśmiechnięci ludzie, także zachęcamy.
8: Nawet na stacjach paliw już teraz.
10: Tak, bo jest taniej, słuchajcie. A propos właśnie, RMF w trasie się wita z wami Mateusz Opierchał, cześć. No to jedziemy. Z najlepszą muzyką oczywiście. Dajcie głośniej.

0: plan jest taki, że korzystamy z tego weekendu, bo od poniedziałku zmiana pogody, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły, słuchajcie. Ważne, że dzisiaj większość z was chyba ze wskazówką ponad połową baku, co? Na bogato dzisiaj RMF w trasie, bo taniej na stacjach. I bardzo dobrze. Ja wam będę towarzyszył do godziny 20, więc mamy sporo czasu z najlepszą muzyką. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
9: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
10: Kiciu!
11: A?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8:00.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmff.

0: wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj! Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
1: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka

0: feel my love. Take that in Michael Patrick Kelly. Takie piękne tutaj ekipy mamy w RMF-ie. 30 minut będzie 16. Jesteśmy tuż przed kolejnym odcinkiem The Voice of Poland i produkcja, słuchajcie, przekazała niespodziewane wieści. Wraca do programu wcześniejszy zwycięzca, Jasiek Piwowarczyk. No właśnie, co u niego po roku od wygranej?
1: Myślę, że na pewno tak zmieniła się jakaś może pewność siebie i też to, że przez to, że jakby udało mi się wygrać ten program, w ogóle, że udało mi się, myślę, wziąć udział w tym programie, bo to myślę, że jest kwestia tego, tak jakby podbudowałem sobie, przestałem gonić za czymś, co było zawsze moim jakimś marzeniem, żeby dojść w jakieś pewne miejsce.
0: Czyli u niego na luzie, no teraz pojawi się w zupełnie nowej roli, ale właśnie, a propos luzu, teraz może luźno do tego podejść, bo raz już wygrał. Jak to?

0: Tester w trasie, oczywiście blisko kierowców. Ja wiem, że trochę się już nudzicie i denerwujecie na S8 na Mazowszu. Tam korek ma już prawie 8 km. Sprawdzamy dla Was objazdy i wracamy z najnowszymi informacjami w Faktach RMF FM o 16.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Pierwszy ząbek. Zakończenie roku szkolnego. Wakacje nad morzem. Wielu rodziców publikuje takie chwile w mediach społecznościowych niemal odruchowo. Czy wiesz, jakie konsekwencje może mieć udostępnianie wizerunku dzieci w internecie? Raz opublikowane zdjęcie może zostać zapisane, skopiowane lub udostępnione dalej poza kontrolą rodzica. Dlatego warto zastanowić się, jakie informacje o dziecku zostawiamy w cyfrowej przestrzeni. Zdjęcie, które dziś jest miłą pamiątką, może w przyszłości stać się źródłem wstydu, przykrych komentarzy lub utraty kontroli nad własnym wizerunkiem. Dowiedz się, jak zadbać o wizerunek i dane dzieci w sieci na stronie www.tmobile.pl/status/udostępnione. Kampania informacyjno-edukacyjna organizowana jest przez T-Mobile Polska, Komendę Główną Policji i UNICEF Polska.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel, moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.

0: teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
4: To będzie dobry dzień z RMF FM.

okiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą

gwiazdy, survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o nas w smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
8: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
9: Zmieniały się trendy.
10: Ale jedno pozostało niezmienne.
8: To wy wybieracie największe hity.
11: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
12: Urodzinowa wielka trzydziestka okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
18: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
19: Brzydka, za to niesympatyczna.
17: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
20: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Jutro o 14 w TVN Turbo.
21: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
22: Po reklamie.
23: A to już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Katarzyna Podraza. Witamy.
24: Witam i zapraszam. Nie udało się uratować paralotniarza w Kujawsko-Pomorskim. Mężczyzna wpadł do Wisły w rozgartach. Kierowcy w Mazowieckiem zakorkowana po wypadku S8. W tych faktach także nowe szkolne menu. Sprawdzimy, jak dietę planetarną oceniają uczniowie.
25: Tak średnio. Bardziej mięso.
24: Nie żyje paralotniarz, który wpadł do Wisły w miejscowości Rozgarty niedaleko Grudziąca. Jak podawaliśmy w faktach, do wypadku doszło chwilę po 13. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
26: Dzień dobry.
24: Który zbiera informacje w tej sprawie. Michale, co ustaliłaś?
26: 59-latek wpadł do wody w samym środku nurtu Wisły. O zdarzeniu służby poinformował inny paralotniarz, który widział cały wypadek. W wodzie mężczyzny poszukiwały 4 zastępy straży pożarnej ze specjalistycznym sprzętem do ratownictwa wodnego, mówi brygadier Paweł Korgol ze straży w Grudziądzu.
27: Po kilkudziesięciu minutach udało się na środku rzeki namierzyć ten statek powietrzny i zaplątanego w te wszystkie linki, które występują w tego typu maszynie paralotniarza. Został on podjęty na łódź. Nie było żadnych oznak życia, był nieprzytomny.
26: Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg, w karetce podjęto reanimację. Ostatecznie życia 59-latka nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Okoliczności tego wypadku wyjaśni teraz prokuratura.
24: Kierowcy, uważajcie, około 8 kilometrów ma już korek na S8 na Mazowszu. W Trojanach, przypomnę, wywróciła się ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest trasa w kierunku Białegostoku. Przed wieczornym meczem piłkarskiej Ligi Narodów Chorwacja-Anglia najwięcej mówi się o skandalu finansowanym z udziałem Manchesteru City. O szczegółach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, o co chodzi w tej sprawie?
0: Dzień dobry. W skrócie, Manchester City przez lata łamał zasady finansowego fair play, czyli wydawał więcej niż pozwalały na to przepisy. Z możnym właścicielem Abu Dhabi United Group City zbudowało potęgę, ale teraz klubowi grożą surowe kary, grzywna, ujemne punkty, a nawet degradacja. Oczywiście zawodnicy o tym rozmawiają. Piłkarze City również, a my z nimi dyskutujemy, chociaż krótko. Są gotowi do gry. Pokazują to na boisku i na zgrupowaniu. Zapewnia selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel. W oparach skandalu Lwy Albionu z Eliotem Andersonem i Markiem Guim z City. O 18 zaczną mecz z Chorwacją w Rijece. Manchester City już odwołał się od werdyktu Premier League, ale decyzje o ewentualnych karach zapadną pewnie dopiero za kilka miesięcy.
1: Głos uczniów w RMF FM.
24: Mniej mięsa, więcej dań roślinnych i jedno w tygodniu na bazie strączków. Od miesiąca w szkołach podstawowych obowiązuje dieta planetarna. A czy nowe menu przypadło uczniom do gustu?
25: Jedzenie jest dobre, ale mogło być więcej mięsa i mniej trochę zieleni, bo lepsze było jak było mięso i bez tej diety planetarnej.
2: Też tak średnio.
7: A co jest dobre, a co nie jest dobre? Taka potrawa, która ci smakuje na przykład?
2: Jakiś kotlet schabowy, coś takiego. Bardziej mięso.
7: Taki najlepszy obiad, jaki jadłaś w tym tygodniu?
2: To akurat były schabowe akurat był.
7: A taki najmniej dobry?
2: To akurat taki wczoraj był obiad, taki bardzo dziwny. Nie chciałam go jeść nawet.
7: A co to było, mniej więcej wiesz?
2: Taki ryż z owocami, z rybą i później i jakaś zieleń.
24: Czwartoklasistami ze szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A może do szkolnej diety dołączyć ten niezwykły owoc? Pigwa, bo o niej mowa, dosłownie zalewa polskie ogrody i bazarki. To absolutny hit jesieni, który ląduje głównie w herbacie. Tymczasem ten niepozorny owoc skrywa w sobie potężną dawkę witaminy C, błonnika i antyoksydantów. Ta jedna zmiana w menu może wzmocnić odporność. Przekonajcie się i zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam piszemy o tym więcej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Cztery minuty po 16, którym w trasie spokojnie, noga z gazu, oszczędzamy to tańsze paliwo. Dzisiaj jedziemy, żeby usłyszeć dokładnie najlepszą muzykę. RMF FM oczywiście. W to weekendowe popołudnie. Mateusz Operchał, cześć ponownie. Artemas. Razem z nim zaczynamy.

0: Monika z okolic Cieszyna wczoraj rozbiła sejfy.
1: 74 tysiące złotych!
2: Ściskam was wszystkich mocno! Ściskam was mocno! Hurra!
0: Przepiękny to był moment. 74 tysiące zgarnęła wczoraj w złotej kumulacji. Słuchajcie, czeka nas poniedziałek, a w poniedziałek czeka 1 000 000 złotych w jednym z 30 sejfów, ale to nie wszystko, bo na półmetek października w sejfach czekał będzie również luksusowy hybrydowy SUV, przepiękne czarne Volvo XC40. Możecie zobaczyć ten samochód już na www.rmf.fm. Luksusowy, nowoczesny, komfortowy, to jest klasa premium. Kolor Onyx Black. No coś pięknego. Ja się zachwycam. Sam chciałbym mieć taki wóz, naprawdę. Zamiast w ogóle wymieniać opony na zimowe, w tym roku możecie wymienić auto. Dobrze to brzmi, co? To jest jedyna taka okazja, żeby wejść jednocześnie o finał poniedziałkowy z sejfami i do gry o to Volvo właśnie. Mało tego, z mega bonusem. Bo przez 10 minut pomnożę razy 1200 każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92. Gracie też na www.rmf.fm. Polecam tam wejść i zobaczyć to cudo, ten samochód, o który zagracie na półmetek października. Trzymam kciuki. 10 minut z mega okazją. RMF, ślecie pod 7474.
3: Reklama.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego

0: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplementy diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
6: Media Ekspert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Ekspert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj! Do wygrania 1000 zł do Media Ekspert na wybrany prezent.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: O reklamie.
14: Byle przed siebie i z najlepszą muzyką. Już teraz RMF w trasie.

0: Cudownie jedzie się w takie słoneczne popołudnia weekendowe z nowościami Take Me Back to Kego w RMF FM. 29 minut, będzie 17. No i właśnie, nowa edycja Tańca z Gwiazdami rozkręciła się na dobre. Pierwsze pary pożegnały się już z programem, były łzy, no a poziom mega wysoki od samego początku. Zresztą o tych emocjach, których nie da się porównać z niczym innym, wiedzą doskonale jurorzy. Julka Wieniawa zresztą kiedyś to już przeżyła.
1: Ja w ogóle na to nie zwracam uwagi, no bo ja też byłam w tym programie, wiem, jaki to jest stres. Wiesz, tam nie ma dubli. Wchodzisz, tańczysz, niestety nie ma powtórki.
0: Nie ma powtórek, no właśnie, a relacje z parkietu i wszystkie te emocje zobaczycie na naszym Instagramie RMF FM. To jeszcze trochę takiego weekendowego szaleństwa, jeszcze przed wieczorem, jeszcze przed przyjściem znajomych. Modern Talking w RMF FM. Można dać głośniej i nastroić się na wieczór.

0: Poniedziałek, mecz z Bośnią i Hercegowiną. Z powodu kary za żółte kartki nie zagra Robert Lewandowski. Piszemy o tym na rmf24.pl. Opuścił już zgrupowanie w Warszawie. No, koledzy będą musieli zagrać bez Lewego, ale taktyka na Bośnię i Hercegowinę chyba prosta, słuchajcie. No, wystarczy zagrać tak jak z Rumunią. No, nawet bez hat-tricka Lewego, to i tak byłoby 3-0.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nie odliczaj dni do weekendu.
9: Codziennie możesz mieć mały piątek.
8: Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
10: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
11: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
16: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
15: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
18: Aflofarm.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert!
19: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
23: Zdrowid.
1: Po reklamie.
23: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Mamy ważne informacje. Doszło do kolejnego cyberataku w Polsce. Wyciekły dane z popularnego serwisu turystycznego. Słuchajcie uważnie faktów RMF FM, a te najbliższe już za 3,5 minuty.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
5: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
4: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
6: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
10: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
11: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
10: Już jutro po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To już prawie 17, to będą ważne fakty. Dajcie głośniej koniecznie, jesteśmy ponownie w studiu przy mikrofonie Katarzyna Podraza.
13: Zapraszam. Kolejny cyberatak w Polsce. Wyciekły dane z popularnego serwisu turystycznego. Mamy ważne informacje dla jego klientów. Drzewo na torach w Kujawsko-Pomorskiem. Maszynista pociągu pasażerskiego zdążył wyhamować. W faktach także uliczne protesty w Hiszpanii i jesienne Mazury.
14: Mniej jachtów niż na wodzie. Piękne pływanie jest.
13: Cyberatak w Polsce. Ofiarą hakerów padła strona wakacje.pl i dane jej klientów. Od razu łączymy się z dziennikarzem RMF FM, Igorem Skrzypkiem, który zbiera informacje w tej sprawie. Igorze, co wiemy o tym ataku? Co ustaliłeś?
15: Portal wakacje.pl wykrył nieuprawniony dostęp do części służbowych skrzynek mailowych pracowników. Dane, które mogły paść łupem przestępców, pochodzą z korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszyscy klienci, którzy mogą być ofiarami ataku, zostali poinformowani o incydencie. Powinni teraz na wszelki wypadek zastrzec numer PESEL. Warto też zachować czujność, gdyby pojawiły się podejrzane wiadomości z prośbami o dopłaty czy zmianę rezerwacji. To może być próba oszustwa. O ataku powiadomione zostały organy ścigania. Z tego względu portal nie informuje dokładnie o skali wycieku, ale zaznacza, że dotyczył danych niewielkiej liczby klientów. Nieoficjalnie usłyszałem zapewnienie, że to wyciek nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku głośnych ostatnio incydentów w firmach MyDoctor, Enelmed czy Fakturownia, gdzie łupem mogły paść dane nawet milionów osób.
13: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskiem. Na tory kolejowe przewróciło się spróchniałe drzewo. Na szczęście maszynista pociągu PKP Intercity relacji Bystrzyca-Bydgoszcz w porę je zauważył i zatrzymał przed nim skład. Policja wykluczyła, żeby ktokolwiek przyczynił się do zdarzenia. Przeszkodę z torów usunęli strażacy. Pociąg stał przez około półtorej godziny, zanim wyruszył w dalszą drogę do Bydgoszczy. Przerwa w ruchu spowodowała też opóźnienie innych pociągów. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców o opuszczenie Kijowa i ostrzega przed podróżami do Ukrainy. Moskwa zapowiada dalsze ataki na cele wojskowe w stolicy i innych ukraińskich miastach. Ukraina zaprzecza jednak, by zachodnie ambasady planowały ewakuację z Kijowa. Podobny apel rosyjskie MSZ wydało już w maju. Kijów w ostatnich tygodniach był celem zmasowanych rosyjskich ataków. Praktycznie codziennie dochodzi do uderzeń dronów. Tysiące osób wyszło na ulicę Madrytu w proteście po tym, jak hiszpański parlament odrzucił rządowy pakiet ustaw mieszkaniowych. Manifestujące domagają się zwiększenia ochrony przed eksmisjami i zakaz zakupu mieszkań przez fundusze spekulacyjne. Takie demonstracje odbywały się w ostatnim tygodniu w wielu miejscach Hiszpanii. Ich bezpośrednim impulsem była przymusowa eksmisja 87-letniej mieszkanki Madrytu. Nowy właściciel lokalu, fundusz inwestycyjny określany przez hiszpańskie media i część polityków Sempim, wykorzystując lukę prawną, podwyższył jej czynsz z około 500 do 1650 euro. To wstyd. To tylko dowodzi, że to my, obywatele, musimy dostosowywać się do istniejących partii politycznych, a nie politycy do tego, czego chcą ludzie. Tak dalej być nie może, mówił jeden z protestujących.
16: Fakty RMF polecają.
13: Pogoda na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wciąż sprzyjała paniu wiatru w żagle. A do tego, jak przekonują sami żeglarze, jesienne Mazury najlepiej wyglądają z jeziora.
17: Piękna pogoda, słoneczna, trochę mało wiatru, ale postanowiliśmy przedłużyć sobie okres wakacyjny i że jeszcze trochę pożeglujemy.
18: Jesienią Mazury są piękniejsze albo zupełnie inne?
17: Tak, są piękniejsze, są po prostu takie spokojniejsze, puste i to daje taką nietypową refleksję nad tym, co nas otacza.
18: Dlaczego właśnie początek października? Na żaglach.
14: Dlatego, że jest ładna pogoda, mniej jachtów już na wodzie, piękne pływanie jest.
19: Przede wszystkim luz, ale i barwy jesieni. Pięknie, piękno tych Mazur właśnie w tym słoneczku jesiennym.
13: Mazury w jesiennych barwach. Można się rozmarzyć. A z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. W RMF FM słuchajcie faktów. Wracamy punktualnie o 18:00.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Korzystamy razem z tego pięknego, słonecznego, muzycznego weekendu 5 po 17. To RMF w trasie oczywiście, w głośnikach, w waszych samochodach, ale też w trakcie relaksu, o którym zresztą piszecie pod 3322 i trochę zazdroszczę. Bo jeszcze niektórzy bujają się na hamakach, bardzo proszę. Czyli jeszcze wakacje u was, dobrze. Nowa zabawa w RMF-ie z kasą do zgarnięcia. Kawa na wynos i najlepsza muzyka oczywiście to do 18:00, a potem grupa sąsiedzka. I po prostu fajny wieczór z RMF FM. Mateusz Operchał, cześć ponownie.

Ci już wiedzą, kiedy pijemy kawę. Wszystko wiedzą. Jeden z popularnych dostawców ujawnił dane. Słuchajcie, niedziela jest dniem, w którym najczęściej zamawiamy małą czarną, ale ogólnie w tygodniu najwięcej zamówień, jak to czytam, między 9 a południem. Okej. Czyli tam kawa z mlekiem, to rozumiem już przeżytek. Teraz jest modna kawa z kurierem.

0: sprawdzamy dla was sytuację na drogach. Krajowa 8 w Łódzkiem, na pewno tam wrócimy w faktach RMF FM, bo tam są jakieś problemy. Natomiast w poniedziałek po 14 musicie być czujni, bo właśnie, kiedy po drugiej usłyszycie...
1: 3, 2, 1, teraz wbij żółtą pineskę RMF FM.
0: To wbijacie pineskę w naszej aplikacji albo na naszej stronie www.rmf.fm, gdzie zresztą przeczytacie o szczegółach tej akcji już teraz. Jednocześnie dajecie nam znać, gdzie aktualnie słuchacie RMF-u i macie szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Żółta pineska RMF FM to jest coś, czego jeszcze nie było, ale fajnie będzie wiedzieć, gdzie nas słuchacie.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jedno

0: zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
10: RMF w trasie.
18: RMF w trasie.
19: I jedziemy.

0: chociaż raz.
1: Jeszcze szybkie zakupy i wolny wieczór, tak piszecie pod 3322. No to RMF w trasie wam towarzyszy cały czas, oczywiście z najlepszą muzyką, gdziekolwiek jesteście. Doktor Alban w RMF FM.

0: nowość z ostatniego gra nam bardzo, bardzo przyjemnie. Neptunika to jest DJ i producent. Tymczasem mamy więcej gotówki niż nam się wydaje, tutaj czytam w internecie. Tak mówią eksperci od ekonomii, no to bardzo miłe. Nie wiem jak wy, słuchajcie, ale no ja nie zauważyłem. Liczę na to, że znajdę tę legendarną dychę schowaną gdzieś w kurtce zimowej. Ale to jeszcze będę musiał trochę poczekać.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Nie odliczaj dni do weekendu.
19: Codziennie możesz mieć mały piątek.
18: Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
20: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
21: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
22: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
23: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
24: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
23: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
24: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
23: I w ekstra cenie, to rozumiem.
24: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
23: Regulamin na circlek.pl.
25: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
26: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach.
27: Proszę pana, ale to jest restauracja.
26: Pytał pan, czego sobie życzę.
28: Życzę.

0: www.ol.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
2: RMF w trasie. Program dla tych, co za kółkiem.

0: 4 minuty zostały nam do 18. Słuchajcie, weekendowego wydania RMF w trasie. W Tatrach doszło do kolejnego, tym razem tragicznego wypadku. Mamy apel ratowników. Za chwilę więcej informacji i szczegółów. Punktualnie o 18.00 bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22.00.
3: Reklama.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli prosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
12: Moja też.
11: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
12: Moja też. A potem...
11: Co potem?
12: Przesłuchała wszystkie odcinki.
11: Moja też.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już jutro po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
14: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
0: To już prawie 18 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów i mamy ważne informacje. A przy mikrofonie Katarzyna Podraza.
20: Zapraszam. Seria wypadków w Tatrach w rejonie Przełęcza Zawrat. Zginął mężczyzna. Jest apel ratowników. Niespokojnie na drogach. Problemy z przejazdem na Dolnym Śląsku i Włódzkiem. Nie wyrzucaj. Daj drugie życie. W Szczecinie ruszyła kawiarenka naprawcza.
21: Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
20: Kolejny, tym razem tragiczny wypadek w Tatrach. W rejonie Przełęcza Zawrat mężczyzna spadł z wysokości kilkuset metrów. Jego życia nie udało się uratować. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
22: Reanimację mężczyzny rozpoczęli świadkowie tego wypadku, a po przybyciu na miejsce przejęli ratownicy TOPR. Turysta w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł. W górach panują bardzo trudne przejściowe warunki. W wyższych partiach zalega zmrożony śnieg. Ratownicy od rana mają pełne ręce roboty. Doszło do kilku poważnych wypadków, między innymi w rejonie Koziej Przełęczy i Żlebu Kulczyńskiego. TOPR apeluje o ostrożność. Nawet doświadczeni turyści mają problemy z poruszaniem się po oblodzonych szlakach. Część poszkodowanych była nieprzygotowana do panujących warunków.
20: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Piątce na Dolnym Śląsku. W Radomierzu między Jelenią Górą a Bolkowem motocykl zderzył się z busem. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Utrudnienia także na Krajowej Ósemce w Łódzkiem między węzłami Zduńska Wola Wschód i Zduńska Wola Zachód. Auto wjechało w barierę ochronną. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
20: Wisła mocno zmieniła się pod wpływem działań człowieka. Taki jest wniosek z danych dotyczących największej polskiej rzeki zebranych od 1799 roku. Chodzi o informacje z ostatnich 225 lat. Z autorami tych analiz rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Najbardziej wyraźny efekt działania człowieka to zwężenie koryta Wisły, czyli najniższej części, gdzie cały czas przepływa woda. Chodziło o ułatwienie żeglugi i ochronę przed powodziami. Profesor Dariusz Brykała z Polskiej Akademii Nauk opisuje, że w ten sposób doszło do ściśnięcia koryta rzeki,
18: które tu wynosi 300-400 metrów, a wcześniej ta rzeka na tym odcinku była bardziej swobodna. Ona mogła się rozlewać na okoliczne tereny.
19: Trochę człowiek zmniejszył możliwości rzece.
18: Dokładnie. Nawet hydrolodzy często używają takiego sformułowania gorset warszawski. Człowiek jeszcze do tego dołożył swoje 3 grosze i jeszcze bardziej zwęził ją.
6: Te obserwacje z ponad 200 lat mają pomóc teraz przewidzieć, jak dalej będzie zmieniać się Wisła, czy poziom wody wciąż będzie niski. Dzisiaj pomaga w tym technologia, w tym elektroniczne urządzenia. Dawniej odczytów z rzeki dokonywano dzięki specjalnej łacie, umieszczonej na moście zanurzonym w wodzie.
20: Dziękujemy Michałowi, a do tych naukowych analiz dotyczących największej polskiej rzeki wrócimy jeszcze dziś w faktach. Ogromny pech Katarzyny Niewiadomej Fini. Nasza kolarka niemal do końca wyścigu ze startu wspólnego walczyła o medal Mistrzostw Europy w Lublanie. Niemal, bo kilkaset metrów przed metą zaliczyła upadek. Polka dojechała ostatecznie na 6. miejscu, a mistrzynią Europy została Holenderka Demi Vollering. A pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe już za godzinę. Można przynieść niedziałający tablet, czajnik albo mebel i samodzielnie naprawić go przy pomocy specjalistów. W Szczecinie ruszyła kawiarenka naprawcza, czyli cykl bezpłatnych spotkań dla tych, którzy chcieliby nauczyć się majsterkowania i odratować sprzęt zalegający na dnie szuflady.
23: Co można naprawić?
24: Myśmy założyli, że jeżeli coś się da wziąć pod pachę i przynieść do nas tutaj, to my podejmiemy ryzyko naprawienia tego.
23: Pan tutaj lutuje coś?
25: Akurat sobie eksperymentuję, uzdatniam stare części, które jeszcze można by do czegoś wykorzystać.
23: Czyli można się nauczyć, jak coś naprawić, no i przekonać, że w ogóle warto naprawiać rzeczy.
24: Się da. Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
20: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Jeśli chcecie dać nowe życie starym sprzętom, to spotkania odbywają się w klubie Delta w szczecińskim Dąbiu. Kolejne za 3 tygodnie. A nowe fakty RMF FM już za niespełna godzinę. Czekamy na Was.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: W sobotni wieczór słuchacie RMF FM, najlepsza muzyka, za chwilę wraca, ale wracamy i my. Właściwie to powinniśmy się przywitać ładnie, Agnieszka Kołodziejska.
28: No tak, to najlepsze towarzystwo, Odeta Moro.
29: Przemysław Skowron i zapraszamy na godzinę spotkania z ciekawymi ludźmi, czyli spotkania z waszą grupą sąsiedzką w RMF FM.

0: zachować.
1: Ładny to ty jesteś od stóp do głów,
0: prawda?
1: Dzisiaj.
0: A jaki, proszę,
2: jakie klapeczki.
0: Jakie laczki takie
2: bardzo
0: naprawdę
2: gustowne.
0: Są nęcące. Dałem całe 12,99.
2: Dyskontu.
0: Całe 12,99.
1: A szybko, szybko w nich szurasz?
0: jak łania przemykam po radiu.
2: Ale muszę ci powiedzieć, że dosyć odważnie taki jesienią w klapeczkach pomykać.
0: Przepraszam, ja stoję na stanowisku, że zimno to jest stan umysłu i ja anturażem swym przedłużam lato.
2: Więc przypomniało mi się, że dosłownie kilka dni temu po raz pierwszy w życiu mój tata zwrócił się do mnie po mojej ksywce. Ja jestem kołotka od, nie wiem, 35 lat chyba.
0: No. Mhm.
2: Znamy się z tatą ciut dłużej, prawda? Bo prawie 50. I mój tata mówił do mnie zawsze Agulino. To śmieszne. Mhm. Ale jak mówił Agnieszko, to też wiedziałam, że...
1: Coś odwaliłam. Ale dlaczego do ciebie zaczął mówić kołotko?
2: Nie zaczął mówić. Napisał do mnie wiadomość.
0: Aha.
2: O. SMS-ka i napisał Kołodziu. I mówi, ktoś ukradł mojego tatę i się pod niego podszywa, bo on nigdy tak do mnie nie mówił.
1: Ale może twój tata został bardziej aktywnym internautą.
2: Może.
1: Tak często cię widzi w sieci, a tak rzadko
0: ty jesteś,
1: na żywo,
0: że
1: zobaczył,
0: radia, no.
1: Zobaczył, że ta kołodka z radia jest bardziej kołodka niż
2: Zmartwiłam
1: Aga.
2: Zmartwiłam się teraz, bo teraz myślę sobie, że już przestałam być jego córką, jestem po prostu kołodką z radia.
1: O
2: dla
1: nie,
2: niego.
1: O nie, tato.
2: A ja powiem wam, w domu to ja jestem mamiś.
0: Mamiś?
2: Mamiś.
0: To ładnie.
2: A nie
0: tak.
2: Mamuś?
1: Nie, mamiś. Bo mamiś to jest taki osobnik, trochę bez płci, ni to mamiś, ni to tatiś, który jest w stanie zorganizować i załatwić wszystko.
0: A czyli obrazek powiesisz do serca,
1: tak,
0: przytulisz.
1: Bo to mamiś to jest pomiędzy tatisiem a mamusią.
0: A tatiś, ale tatiś jest w domu, ty
1: też.
0: Jesteś mamiś i tatiś.
1: Tylko,
0: jest,
1: tak, ale mamiś jest takim uosobieniem tego, że nie ma rzeczy, których się nie da, a te takie niemożliwe są po prostu chwilę później.
0: Mamiś, no, dopóki od taty nie słyszysz, pani redaktor, jest okej.
1: Jest okej.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie Ola Filipek
3: i Olek Sikora.
4: Czyli wasze
3: radiowe Olki.
4: Już oni wam tu dadzą energii.
3: Na koniec pracy
4: i na powroty do domu. A to nie wszystko, bo będą z wami także
3: Paulina Sawicka
4: i Paweł Jawor. Dwa duety. Popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14 w RMF FM.
3: Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
10: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Cwiger.pl.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższy.

0: najwyższym poziomie.
1: Zdrowid. Rod Stewart. The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl.
2: Po reklamie.
3: Grupa Sąsiedzka w RMF FM. Tu gadamy na każdy temat.

0: Czasem jak na was patrzę, to się zastanawiam, czy tylko ja pomyślałam i powiedziałam, czy to też was dotyczy.
1: Wszystko nas dotyczy, niestety. Obawiam się naprawdę, jakbyśmy się zapierali rękami i nogami, to wszystko nas na tym świecie dotyczy.
2: Ja tylko przypomnę tym, którzy w tym momencie włączyli radio, że słuchacie grupy sąsiedzkiej w RMF FM.
0: Tak jest.
1: Zabieram was w XXI wiek.
2: Dawaj.
1: Moja przyjaciółka ma taki drogi, wypasiony odkurzacz.
3: Lubię ją.
1: Ja wiem, właśnie. To jest, ona jest, mogłaby zostać twoją przyjaciółką.
2: Ale pracuje jako cleaning service?
1: Nie, taki ale prywatnie. Wymienia odkurzacz tak, jak niektórzy wymieniają kobiety, rozumiesz? Cały czas ma nowy. I ostatnio przychodzi do mnie i mówi: Odzia, nie uwierzysz. Ja mówię, co się stało? On mówi, słuchaj, zepsuł mi się ten nowy odkurzacz. Mówię, no i co? No zaczął wydawać jakieś dziwne dźwięki, zadzwoniłam tam na tą infolinię, co mam zrobić, żeby go naprawić. I pan najpierw powiedział, mówi, to proszę włączyć odkurzacz, on będzie wydawał dźwięki, proszę przystawić telefon do tego odkurzacza, my tu sobie posłuchamy tych dźwięków.
2: A to robili was jakoś w konia, nie?
1: No ja też tak, ale ja tak, ja naprawdę myślałam, że to jest jakaś ściema. I na podstawie tych dźwięków jest w stanie ocenić, co się z nim stało.
2: Jak dobry mechanik.
1: Tak.
3: Jak chirurg.
1: I słuchajcie, więcej, ten odkurzacz został zdiagnozowany i odkurzacz działa po wymianie. Ale wyobrażasz sobie, że nie wiem, strzyka ci biodro, no albo boli cię bark, no. I tam coś trzeszczy i trzeszczy. Dzwonisz do lekarza i mówisz, pan posłucha.
2: Albo nie, pan lekarz ci każe zrobić oj, nie? Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj i wie, co ci się dzieje.
3: No widzicie, ja mam takie wrażenie, że jak ja idę do mechanika samochodowego, to on jak popatrzy, że jestem blondynką, to on nie zawsze po prostu oskubie ten mechanik. No nie, on mi zawsze powie, że tam jest coś więcej i że mam więcej zapłacić. A jakby był taki automat, który by diagnozował po tym, jak mi samochód stuka, puka, no to ja mu wtedy pokażę, proszę, to jest wszystko.
1: Ja płacę
3: tylko za to, proszę pana, bo mnie tu AI powiedział, tak?
1: No, życie byłoby prostsze.
3: Marzę, ale ja mówię wam, ja jestem przeszczęśliwa, że żyjemy w takich czasach. Ja kocham ten XXI wiek, kocham. To się zobaczycie, to się nam jeszcze
2: czwartko,
3: co prawda, odbija.
1: No dobra, ale dzisiaj odkurzacza, co będzie następne?
3: Nie wiem właśnie.

0: Jeżeli coś wam umknęło z tego, co mówimy, bo to się może zdarzyć, ktoś poszedł zrobić herbaty, prawda, czy tam, to spokojnie wszystkich naszych rozmów wysłuchacie w internecie.
1: Ale teraz... Słuszna uwaga.
0: Ale teraz dajcie głośniej RMF FM.
1: Ja mam taką przypadłość, wiecie, że ja naprawdę trzymam rzeczy. No przecież opowiadałam wam o moich białych chodakach zamszowych. Powiedzcie, macie coś takiego, że na specjalną okazję coś trzymacie?
2: No a sztućce?
1: No właśnie.
2: No to i porcelany.
1: No i porcelany.
2: Wiesz, to wyciąga się tylko w święta, raz w roku się je.
3: Sobie na studiach uzbierałem na buty, takie buty, wiesz, tam doktor M, nie? Mm-hmm. Wtedy były strasznie drogie buty.
2: Tak.
3: To ja jak je miałem, to przez miesiąc ich nie nosiłem, tylko leżały na szafce przy łóżku, żeby sobie przed zaśnięciem, po obudzeniu się je oglądał.
2: A nie miałeś tak, że spałeś? Bo ja to spałam w tych butach.
3: A nie, ja tylko tak żeby sobie nie zniszczyły
2: się. Były dwie pary butów. Te, o których mówisz, o których marzyliśmy wszyscy i ja w nich tak spałam, zanim poszłam do szkoły. I były druga para była butów, które mama mi kupowała. To były relaksy, które kazała mi nosić i wtedy płakałam, że muszę je założyć.
1: To nie świadczy o was źle, bo byliście dziećmi, ale wiecie, co robią dorosłe kobiety na przykład? Kupują sobie turbo niewygodne buty. Kojarzysz te szpilki? Na pewno kojarzysz te czarne szpilki z czerwoną podeszwą.
2: Oczywiście.
1: No one są tam drogie.
3: Tak.
1: Kupują te szpilki, rozumiecie? Po czym zakładają je na przykład, nie wiem, na wesele albo na jakąś imprezę, na jakiś event.
2: Zdzierają obcasy.
1: Cierpią i mają tego dosyć, a potem sprzedają, wiesz.
2: A nie masz tak, że jak buty ci się podobają, to nieważne jaki mają rozmiar i tak będą na ciebie dobre?
1: Celine Dion to ma. Ona powiedziała, ona ma taką obsesję na punkcie butów,
2: no,
1: że jeżeli jej się podobają, one są dwa rozmiary za małe, nie szkodzi. Ja się wcisnę.
2: Ale ja mam to samo.
1: Naprawdę?
2: Oczywiście. Ja mam różne buty. Za duże, za małe. Jak bardzo mi na nich zależy. Nie ma dyskusji po prostu. Muszę je mieć.
1: Słuchajcie, wiem, że chcielibyście więcej, ale na nas już pora.
2: Jest, a ja bym chciała jednak... mocniej. I co ty na to?
1: Będzie mocniej w takim razie, ale już w przyszłym tygodniu, bo jest sobotni wieczór. Dajmy ludziom odetchnąć.
2: Ale na szczęście
1: muzyki
2: jest internet i tam jest i więcej, i mocniej.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to...

0: świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
1: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
2: Zmieniały się trendy.
3: Ale jedno pozostało niezmienne.
1: To wy wybieracie największe hity.
4: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
5: Urodzinowa wielka 30 okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w super cenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
6: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia kłosiątkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Po reklamie.
12: Skowron, Moro, Kołodka. Grupa sąsiedzka w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
2: Już w poniedziałek po 14:00.
3: Upewnij się, że masz włączone radio.
4: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
5: A potem bądź z nami.
6: Bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
1: Żółta pineska RMF FM.
7: Pineskujesz?
4: Pineskuj.
7: A po 14:00 miej RMF na uchu.
1: Szczegóły na www.rmffm.
8: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
3: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
1: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
9: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
11: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
12: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
1: To powie artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
12: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
1: Już jutro po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
8: Po reklamie.
13: Dziennikarze i reporterzy RMF FM w zwarciu i w gotowości, a skoro wszyscy gotowi, zaczynajmy fakty. Zapraszamy.
14: Katarzyna Podraza. Będzie odwet za rosyjskie naloty, zapowiada Wołodymyr Zełenski. Posłuchajcie, jaki wybrał cel. Coraz chłodniejsze poranki i wieczory, poznańskie ogrzewalnie, gotowe na nowy sezon.
15: Przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje bezpieczeństwo.
14: Polecamy też fakty sportowe, a w nich starcie potęg w piłkarskiej Lidze Narodów. Ukraina nasili ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada Wołodymyr Zełenski. To, jak przekazał ukraiński prezydent w rozmowie z agencją Reutera, odpowiedź na nową strategię rosyjskich nalotów, mających zmusić jego rodaków do opuszczenia domów. Musimy reagować w każdy możliwy sposób. Skoro oni atakują naszą infrastrukturę energetyczną, my musimy uderzać w ich infrastrukturę energetyczną. Przede wszystkim w rafinerie i podobne obiekty, w to, co dostarcza im środków na tę wojnę. Nie będziemy jednak reagować tak jak oni, atakując cele cywilne, powiedział Zełenski. Jak dodał, dokumenty, które zdobył ukraiński wywiad, wskazują, że przed nadchodzącą zimą Władimir Putin wydał wytyczne dotyczące nowej doktryny ataków wojskowych. Zdaniem Zełenskiego zezwalają one rosyjskim żołnierzom na atakowanie m.in. szkół i szpitali. Korea Północna przeprowadziła test strategicznego pocisku średniego zasięgu zintegrowanego ze sztuczną inteligencją. Informację tę oficjalnie przekazała Kim Yo-jong, wpływowa siostra przywódcy kraju Kim Jong-una. Jak podała, pocisk jest zdolny do zmiany trajektorii lotu na małej wysokości. Kilka godzin wcześniej armia Korei Południowej przekazała, że Pjongjang wystrzelił pocisk balistyczny.
0: Fakty z Wielkopolski.
14: Poznańska ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności przechodzi w zimowy tryb pracy. Do kwietnia osoby w kryzysie mogą przyjść w nocy, by ogrzać się, zjeść ciepły posiłek oraz uzyskać pomoc.
15: Taka osoba może spędzić po prostu noc, ale również otrzyma ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc przedmedyczną, psychologiczną, pracownika socjalnego, również pralnię. No i przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje po prostu też taki, jakieś bezpieczeństwo. To jest taki czas, kiedy taki człowiek może odpocząć chwilę po tych trudach całego dnia.
14: Mówi Grzegorz Galbierczyk, kierownik ogrzewalni przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. A przed faktami sportowymi jeszcze zaproszenie do stolicy Małopolski. W Krakowie trwa festiwal Crime. To okazja, by spotkać autorów bestsellerów, ale i zagłębić się w twórczość mniej znanych autorów. W Nowochódzkim Centrum Kultury goszczą autorzy najpoczytniejszych kryminałów, a w tym miejscu zaroiło się od fanów gatunku.
5: Interesują mnie te historie i po prostu próbuję odgadnąć trochę wcześniej niż zakończenie, tam się dowie wszystkiego.
16: Czasami trzeba do końca doczytać, żeby wiedzieć, kto zabił.
5: Dokładnie tak jest, tak jest.
17: Czytam głównie kryminał, thrillery, sensacja, true crime troszeczkę mniej, ale też się zdarzy. Hobby, pasja.
18: Tak naprawdę to szukam książek, które przeniosą mnie do innej rzeczywistości, które dostarczą napięcia, ekscytacji. Poznaję nowych autorów. Bardzo to doceniam, że mogę tutaj dzięki takim wydarzeniom poznać nowych autorów kryminalnych.
14: Usłyszał od uczestników festiwalu Crime reporter RMF FM Paweł Konieczny. A kolejne emocje z udziałem autorów powieści kryminalnych już jutro.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
14: A pierwsze wieczorne fakty sportowe przygotował Cezary Dziwiszek.
19: Dobry wieczór. Mógł być medal kolarskich mistrzostw Europy. Skończyło się na 6. miejscu. Katarzyna Niewiadoma Fini pechowo upadła na ostatnim kilometrze wyścigu ze startu wspólnego. Szczerze nie wiem, co się stało. Walczyłyśmy o pozycję na zakręcie i chyba straciłam przednie koło. Nie wiem, muszę to obejrzeć jeszcze raz. Mówiła w Eurosporcie Kasia Niewiadoma, która w Słowenii wystąpi jeszcze w czasówce i sztafecie mieszanej. Złoty medal mistrzostw Europy zdobyła holenderska dominatorka Demi Follering. W piłkarskiej Lidze Narodów za nami dopiero pierwsza połowa w meczu Chorwacja-Anglia, a wynik już wydaje się być przesądzony. Anglicy prowadzą 4-0 po golach Kane'a, Bellingama, Gordona i Saki, a mogli wyżej. Wieczorem w tej grupie dywizji A Hiszpania podejmie Czechów. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Wiadomo dlaczego. Co prawda wczoraj z Rumunią strzelił 3 gole, ale dostał żółtą kartkę i w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną i tak by pauzował.
20: Jest naszym kapitanem, no wybitna postać i szkoda, no ale no trudno. Ktoś będzie musiał wejść w jak najlepszy możliwy sposób w jego buty. Nie jest to łatwe, no ale damy radę. No my na pewno pomożemy temu komuś.
19: Mówił wicekapitan Piotr Zieliński. Nasi piłkarze powinni już wylądować w Sarajewie, a spotkanie z Bośnią odbędzie się w poniedziałek w Zenicie. Max Verstappen wystartuje z pole position wyścigu Grand Prix Bahrain Formuły 1. To jego pierwsze pole position w tym sezonie, ale w karierze już 49. Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął Lewis Hamilton z Ferrari, a trzecie Isaac Hadjar, jak Verstappen z Red Bulla. Grand Prix co prawda Bahrainu, ale odbędzie się na torze Sepang w Malezji przez konflikt USA z Iranem.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
21: Właśnie odpaliłem prognozy pogody na najbliższą noc i na Kielecczyźnie i na Podkarpaciu 2 stopnie. No zaczyna być coraz ciekawiej. Tak, najcieplej 12-13 stopni na zachodzie, ale w całym kraju praktycznie, poza Mazowszem i Lubelszczyzną prognozowane gęste mgły, więc kierowcy uważajcie, jeśli będziecie w trasie. Niedziela zapowiada się równie słonecznie co sobota, 21 stopni maksymalnie na południu. 7 minut po 19:00, tu RMF w trasie dla wszystkich, którzy właśnie się przemieszczają, dla wszystkich, którzy weekendują, dla wszystkich, którzy odpoczywają i też dla tych, którzy w pracy oczywiście. Tym razem coś na spokojne chwile. Na sobotni wieczór Pink w RMF FM. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

Tak nam grają właśnie w RMF FM. Kwadrans po 19:00 to RMF w trasie 6-0 z Rumunią. Tak, ten mecz jest wciąż komentowany mocno w sieci, ale czytam też, kto był na trybunach. Słuchajcie, plejada polskich gwiazd. I uwaga, Shaquille O'Neal. Legenda NBA. Normalnie siedział, oglądał Polaków z szalikiem biało-czerwonym. Zaraz właśnie, czekajcie, sprawdzam. On ma 2 m 16 cm. Naprawdę współczuję temu, kto trafił na miejsce za Shaquiem. Pewnie niewiele pamięta z meczu.

0: Anglicy wygrywają już w drugiej połowie 5-0 z Chorwacją. No chyba oglądali nasz mecz z Rumunią, się napatrzyli na naszego. Dobrze. Słuchajcie, 26 minut po 19 tu RMF w trasie. Czytam o tym, że naukowcy sprawdzają nową metodę uprawy żywności i chcą hodować grzyby na Marsie. Powoli, powoli. Zaraz się okaże, że będziemy musieli do sklepu spożywczego statkiem kosmicznym normalnie latać. Poza tym to na takim Marsie to pewnie ceny z kosmosu.
1: Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci
3: panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pół grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
14: RMF FM, zawsze z tobą.
15: RMF FM, zawsze z tobą.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: Wiem, że lubicie te momenty, a ja mam zaproszenia do parku rozrywki Energylandia i to dla ekipy kilku osób. Słuchajcie, tam wiadomo, no szaleństwo absolutne, dwa familijne rollercoastery, coś dla miłośników słodkości, super dużo atrakcji. I teraz tak, macie zadanie, wyobraźmy sobie, że nie chce mi się dzisiaj wychodzić na miasto i w ogóle jestem pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy. Musicie mnie namówić w SMS-ie, co byście napisali. Czekam na SMS-y pod 3322. Ci, którzy mnie przekonają, dostają zaproszenia do parku rozrywki Energylandia. Proszę bardzo. 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie obliczaj dni do weekendu.
6: Codziennie możesz mieć mały piątek.
5: Byle do piątku.
7: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
16: Moja też.
15: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
16: Moja też. A potem...
15: Co potem?
16: Przesłuchała wszystkie odcinki.
15: Moja też.
7: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już jutro po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
17: Po reklamie.
20: Mateusz Operchał, bardzo dziękuję za dziś. Spokojnego wieczoru wam życzę. A teraz czas na fakty punktualnie o 20. Temat dla nas Katarzyna Podraza.
21: Zapraszam. Zaczniemy od alertów synoptyków. To ostrzeżenia dla kierowców przed mgłą. Nowy front wojny na Bliskim Wschodzie. O planach Arabii Saudyjskiej powie nasz amerykański korespondent. W faktach zajrzymy także do nowego menu w szkołach. Chodzi o nową dietę planetarną.
22: Na przykład taka sałatka z tofu.
21: Fakty zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 9 województw w pasie od centralnej po północną część Polski. Synoptycy podkreślają, że miejscami widoczność może być ograniczona nawet do 200 metrów. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 22 do 10 rano jutro. Zdzisława Różańska, żona zmarłego generała i senatora Mirosława Różańskiego, wystartuje w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu zielonogórskim. Będzie kandydatką koalicji rządzącej w ramach Paktu Senackiego. Dotychczas chęć startu w wyborach zgłosili też były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz działacz Konfederacji Korony Polskiej Tomasz Naruszewicz. Głosowanie odbędzie się 22 listopada, ale od do poniedziałku trzeba zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Nowy senator zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego. Nowy front wojny na Bliskim Wschodzie może otworzyć się w Jemenie. Arabia Saudyjska przygotowuje ofensywę przeciwko wspieranym przez Iran rebeliantom Huti, ujawnia Reuters. Jej celem jest odzyskanie kontroli nad strategiczną cieśniną Bab al-Mandab, jednym z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
23: Dzień dobry. Według 6 źródeł, na które powołuje się Reuters, operacja może rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni. Saudyjczycy rozważają ograniczoną ofensywę wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego. Czerwonego albo znacznie większą operację na kilku frontach. W walkach po stronie wspieranych przez Riad sił jemeńskich może wziąć udział ponad 100 tysięcy żołnierzy. Operacje mają wspierać saudyjskie naloty i tutaj pojawia się bardzo ważny wątek amerykański. Waszyngton już dostarcza Arabii Saudyjskiej informacje wywiadowcze i dane pomagające w ustalaniu celów. Amerykanie nie zamierzają jednak, przynajmniej na razie, wysyłać swoich żołnierzy do bezpośredniej walki z Houthi. Stany Zjednoczone znajdują się więc w szczególnie trudnej sytuacji. Z jednej strony wspierają swojego sojusznika, z drugiej Donald Trump nie chce bezpośredniego wciągnięcia amerykańskich sił w kolejny konflikt.
0: Aktualny obraz faktów.
21: To był prawdziwy strumień czasu. Ponad 80 tysięcy dni trwały pomiary stanu Wisły w Warszawie, które przeanalizowali polscy naukowcy. Badacze sprawdzili w ten sposób, jak zmieniała się najdłuższa polska rzeka na przestrzeni ponad dwóch stuleci.
2: Jakie są główne wnioski? Co zwróciło panów uwagę?
3: To, że sukcesywnie ten poziom wody się zmniejsza.
2: Czyli te ostatnie rekordy, o których słyszymy, to jest ciąg dalszy procesu od dziesiątek lat.
3: Ten proces zaczął się w latach 20. XX wieku. Ten rok pokazuje, że rzeczywiście ta sytuacja się zmienia na niekorzyść. Bardzo niski poziom wód gruntowych, no a to stąd przede wszystkim ta woda w rzekach pochodzi.
21: Opisują w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrałowiczem dr Łukasz Sopechowicz z Polskiej Akademii Nauki, dr Michał Wasilewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Łazanki z kapustą i pieczarkami, kopytka z cebulką to kilka przykładów bezmięsnych dań ze szkolnych stołówek. Od miesiąca w podstawówkach obowiązuje dieta planetarna. Co ostatnio jedli uczniowie?
22: Na przykład taka sałatka z tofu z ryżu. Wczoraj była taka fajna sałatka z sałatą, z rzeżuchą.
19: A to było danie główne, czy taki dodatek do obiadu?
22: Dodatek do obiadu.
19: A sam obiad?
22: Dobry. Była surówka bardzo dobra.
21: Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej numer 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. W faktach zapytamy jeszcze, czy nowa dieta w szkołach to dobre rozwiązanie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
25: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Fakty sportowe przygotował i przedstawi Cezary Dziwiszek.
26: Katastrofa piłkarskiej kadry Chorwacji. Drużyna Slavena Bilicza przegrała w Lidze Narodów z Anglią aż 0-7. Smutnego obrazu chorwackiej kadry dopełniły pustawe trybuny w Rijece. To kara od UEFA za rasistowskie i nazistowskie zachowania kibiców w meczu z Francją w ubiegłym roku. O 20:45 w tej grupie spotkanie Hiszpanów z Czechami. Zwycięzcy mundialu śrubują serię spotkań bez porażki w regulaminowym czasie. To aż 40 meczów. Jednak z powodu urazów zgrupowanie opuściło aż 6 piłkarzy, w tym Nico Williams, Eric Garcia czy Ferran Torres. Wadą Ligi Narodów, napiętego terminarza, jest to, że między meczami zostaje bardzo mało czasu na regenerację. W przypadku jakiegoś problemu, drobnego urazu czy nietypowego odczucia u piłkarza brakuje czasu na powrót do pełni sił. Przyznaje trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Tuż przed meczem z Czechami zgrupowanie opuścił też Fabian Ruiz, ale nie z powodu kontuzji. Gwiazdor PSG chce być przy narodzinach swojego dziecka. Wisła Płock wróciła na fotel lidera Superligi Piłkarzy Ręcznych po pokonaniu Śląska Wrocław 43-25. Odpowiedzieć zaraz spróbuje Industria Kielce, która o 20:15 rozpocznie mecz z drużyną z Legionowa. Trener kielczan Krzysztof Lijewski dobrze zna i chwali szkoleniowca gości.
27: Mecz będzie bardzo trudny. Uważam, że jeżeli zawsze Tomek Szczęba przyjeżdża do Kielc, przecież do swojego rodzinnego miasta, do klubu, który wiele lat spędził i też pracował. Wydaje mi się, że też tu nie przyjdzie tylko, żeby odwiedzić rodzinę, ale zrobić dobrą robotę.
26: W innym meczu Superligi Gwardia Opole przegrała z Chrobrym Głogów 32-37.
24: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
25: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
28: I jak tam? Posprzątane mieszkania, okna pomyte, trawa skoszona, ogródek ogarnięty. Możemy zaczynać sobotni wieczór w RMF FM? Tak? No słyszę, że tak. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Gramy, gramy, nie gadamy. Sobotni wieczór z najlepszą muzyką zacznie Black Eyed Peas.

jesiennego vibe'u nie możemy odmówić tej piosence Somber w RMF FM. Maciek Rybak, weekendowa piąteczka, to była jesień w czystym wydaniu, a przecież ostatnie dni to ta piękna, złota jej odsłona. Podrzucam ci kawałek właśnie z taką energią. To Belinda Carlisle w RMF FM. Posłuchajcie.

0: Klimat wieczorny odpalony na 100% po tym hipnotyzującym kawałku Shouse w RMF FM Love Tonight. No nie może być inaczej po takich brzmieniach. W samochodzie działa to szczególnie dobrze, tak samo jak pozostała najlepsza muzyka, którą mamy naszykowaną już wkrótce, duet Kuban Zalia.
1: Reklama.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
1: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
7: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
6: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
8: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
10: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
9: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
10: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
9: A skrócenie szkoleń?

0: BHP?
1: Zapomnij. Od tego może zależeć czyjeś życie.
0: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
1: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
2: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
5: Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Po reklamie.
10: Dobry wieczór. Tu RMF FM. Najlepsza muzyka.

Jem, prawie, no je, Jeriana, ciekawe co, pewnie kolację, wieczorna pora, smacznego, tu RMF FM, za 23 minuty 21, teraz Wiktor Waligura ze swoją nowością.

0: Radość, którą niesie ten kawałek J-Lo, dokładnie taka jak niższy rachunek za zakupy czy paliwo. No właśnie, tankowaliście już samochód po obniżce cen? Na horyzoncie widoczne są konsekwencje. O nich w faktach RMF FM o 21:00. A za 90 sekund odpalam wsteczny będzie The Rasmus.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
5: Zmieniały się trendy.
6: Ale jedno pozostało niezmienne.
4: To wy wybieracie największe hity.
7: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
8: Urodzinowa wielka 30 okazji w Computronic. Najlepszy sprzęt w super cenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Computronic.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację i czekaj na znak. Już od poniedziałku dasz się namierzyć i 10 tysięcy złotych może być twoje.
1: Po reklamie.
12: A w RMF FM gramy, nie gadamy.

0: Krajowa 48 na Mazowszu, tam utrudnienia w ruchu. Za minutę startują fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Po reklamie.
0: Za chwilę godzina 21. Czas na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
9: Zapraszam. Na początek najnowsze, tragiczne ustalenia po wypadku podczas prac remontowych na jednej z prywatnych posesji w Małopolsce. Nie udało się uratować życia dziecka. O uwagę prosimy kierowców na Mazowszu. Są tam utrudnienia. Ceny paliw w dół, a co z inflacją? Posłuchajcie, co mówią eksperci. Żyje 5-latka ranna w wypadku w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa w Małopolsce. Doszło do niego na prywatnej posesji podczas prac remontowych.
10: Runął dach takiej budowanej wiaty. Ten dach przygniótł dziecko, które wówczas przebywało na zewnątrz. Z poważnymi obrażeniami trafiło ono do szpitala.
9: Powiedziała aspirant Anna Zbroja-Zagórska z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W chwili zdarzenia rodzice dziewczynki byli trzeźwi. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tragedii. Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku na Krajowej 48 na Mazowszu. W Brzózce, to odcinek Kozienice-Białobrzegi, zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana. Wiele wskazuje na to, że w związku z niższymi cenami paliw powinna spaść inflacja. To optymistyczne prognozy ekspertów na najbliższe tygodnie. Jak zauważają, drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen w sklepach. Teraz ten motor zaczął pracować wolniej. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy to oznacza, że na pewno nie grozi nam drożyzna?
11: Tego nie możemy być nigdy pewni, bo nie wiemy, co wydarzy się jeszcze na Bliskim Wschodzie. Ale jeśli nie będzie kolejnej eskalacji, a ceny ropy nie wzrosną do jeszcze wyższych poziomów, to tempo wzrostu cen w sklepach wyhamuje. Tańsze paliwo to tańszy transport. Tańszy transport powinien przynieść stabilizację cen.
12: Obecnie widzimy, że ta inflacja będzie się plasowała na poziomie około 3% pod koniec roku.
11: Prognozował w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. I to dobre wieści na najbliższe miesiące, ale pamiętajmy, że pakiet CPN obniżający ceny paliw na razie obowiązuje do końca roku. Jeśli ropa będzie droga, a kontynuacji CPN nie będzie, początek przyszłego roku może rozpędzić inflację na nowo.
9: Teraz fakty ze świata. Ważny członek grupy hakerskiej Shani Hunters, podejrzewanej o włamanie do systemów FBI, został zatrzymany w Jordanii, informuje agencja Reutera. Mężczyzna, jak zaznaczono, współpracuje ze służbami. Grupa Shani Hunters, która zajmuje się wymuszeniami cyfrowymi, pod koniec września opublikowała w internecie komunikat. Przekazała w nim, że włamała się do portalu rekrutacyjnego FBI i wykradła informacje dotyczące niemal wszystkich agentów oraz osób, które złożyły podanie o pracę w agencji. Dzień później portal był niedostępny.
13: Fakty z Pomorza Zachodniego.
9: Grupa mieszkańców Szczecina z wałkami malarskimi, parownicami i sprayami do czyszczenia farby. Taki widok można było dziś zastać w pobliżu szczecińskiej katedry. Ochotnicy pozbierali śmieci, odmalowali zaniedbaną ścianę i pozbyli się nieestetycznych naklejek.
14: Z całym sercem wkładamy tyle fajnego wysiłku, ochoty i radości, że to sprawia przyjemność.
15: A co pan tutaj robi?
14: Zmywamy różnego rodzaju namalowane farbami, jakimiś sprayami, napisy różnego typu, ściereczkami, papierami. Wycieramy to. Kilkukrotnie, o, patrz pani, znowu jaśniejsze jest. Jezu, za każdym razem. No, a tu koleżanka to już 10 raz mówi, jest taka szczęśliwa, w jednym miejscu stoi, mówi, ja się nie dam. 10 razy to samo.
15: Bo to chyba wcale tak łatwo nie schodzą te napisy.
14: Nie, to są jakieś specjalne farby, no.
15: Ale elegancko
3: jest efekt.
4: Efekt pięknie.
9: Z uczestnikami akcji rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. A takie przedsięwzięcie polecamy też w innych miastach.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
15: Dobry wieczór. Już od 6 minuty Hiszpanie prowadzą z Czechami 1-0 w dywizji A Ligi Narodów. Po kapitalnym strzale w okienko Lamina Yamala. Wcześniej w tej samej grupie skompromitowała się Chorwacja, przegrywając u siebie z Anglią aż 0-7. I to jest najwyższa porażka w historii tej reprezentacji. Kadra Polski rozbiła wczoraj na Narodowym Rumunów 6-0 i przywróciła fanom nadzieję w awans do najwyższej dywizji. Selekcjoner Jan Urban zrezygnował z ustawienia z trójką obrońców, wystawił 4 i planuje się tego trzymać.
16: No dobrze, to wyglądało, natomiast kurczę, no graliśmy jednego zawodnika więcej i zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej, no nie było aż tak dużo. No jak się nic nie wydarzy, no to nie ma powodu, żeby zmieniać.
15: Z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe zagramy w poniedziałek. Przyjmuję z pokorą. Tak Adrian Siemieniec komentuje karę nałożoną na niego przez Komisję Ligi Ekstraklasy za tak zwaną aferę SMS-ową. W ubiegłym sezonie trener Jagiellonii próbował skontaktować się przed meczem z GKS-em Katowice z sędzią Pawłem Raczkowskim, żeby ten dał mu znać, jeśli któryś piłkarz z Białegostoku będzie bliski wykartkowania. Za ten niedozwolony kontakt Siemieniec został zawieszony na 6 meczów i zapłaci 100 tysięcy złotych grzywny. Chociaż Jagiellonia rozważy odwołanie. Więcej o sprawie piszemy na rmf24.pl. Liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina sensacyjnie odpadła już w drugiej rundzie z turnieju w Pekinie. Pokonała ją 118. rakieta świata, Alina Czarajewa z Armenii. Do trzeciej rundy pewnie awansowała Iga Świątek, która w poniedziałek zagra z Chorwatką Doną Vekić. Jutro rano w ćwierćfinale turnieju tenisistów w Pekinie Hubert Hurkacz zmierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
17: Zacznie się za godzinę. Trzeba będzie uważać na drogach. Mgły możliwe nadchodzącej nocy i nad ranem w całym kraju, szczególnie gęste będą na północ. Od Legnicy, Kalisza, Płocka, Ostrołęki i Białegostoku. Cała północna i północno-zachodnia, a także zachodnia Polska uważa na mgły, kto w trasie noga z gazu. Gramy, nie gadamy. Maciek Rybak, cześć ponownie. Sobotni wieczór w RMF FM z najlepszą muzyką, jak zawsze. Aha, na początek. Będzie też dawno niesłyszany kawałek, który świetnie sprawdzi się na wasz wolny wieczorny czas.

0: Daj mnie!
1: To jest ten moment wieczoru, kiedy można trochę odpuścić cały tydzień i po prostu dać się ponieść muzyce. Zwłaszcza, gdy gramy takie kawałki w RMF FM. Take It i dawno niesłyszany Tom Nowy. Rozkręca wam teraz wieczór.

0: Pierwszy weekend października, jesień rozkręca się na dobre, a Shakira i jej Zoo cały czas zapraszają. Zoo już za chwilę. RMF FM.
1: Reklama.
2: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
3: Zmieniały się trendy.
4: Ale jedno pozostało niezmienne.
2: To wy wybieracie największe hity.
5: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
6: Urodzinowa wielka 30 okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF

Obok dnia kasztana mamy dziś dzień tkaczki. Weekendowy wieczór to dobry moment, aby oddać się swojemu hobby, zwłaszcza, że na chłodniejsze wieczory przyda się fajny szalik. Teraz nowości w RMF FM, Mrozu i bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Sprawdźcie, jak to brzmi.

Legendarna Insomnia wiecznie żywa. Choć nie wszyscy są fanami takiego wykorzystywania hitów w nowych utworach, to muszę przyznać, że ten motyw elektro robi bardzo dobre wrażenie, zwłaszcza w wieczorny, weekendowy czas z RMF FM. 12 minut i będą fakty.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
8: Punktualnie o godzinie 22 mamy dla was fakty w RMF FM. Konkretnie ma je dla nas Katarzyna Podraza. Słuchamy.
9: Zapraszam. Dla kierowców pierwszy dzień z tańszymi paliwami.
10: To niby trochę jest tej obniżki, ale nie jak długo.
11: Dla Szarego Kowalskiego lepiej.
9: Most w Kijowie pod rosyjskim ostrzałem. Władze przygotowują przeprawę pontonową. Zajrzymy też do Wrocławia. Wyspa Słodowa znów oblężona przez studentów, a w faktach sportowych piłkarska Liga Narodów. Paliw w dół. Od północy płacimy mniej za benzynę i diesla. Od dziś, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, benzyna kosztuje maksymalnie 6,73 zł za litr, a za diesel 7,88 zł. Co o obniżkach mówią kierowcy?
10: Nadal nie są zadowalający. Niby trochę jest tej obniżki, ale nie jak długo. Czyż zaraz te ceny wrócą dalej do jakichś horrendalnych kwot?
12: Ile pana zdaniem powinno być na pylonach?
10: Wie pan co? Najlepiej by było tyle, co było obiecywane.
12: 5,19 przypomnijmy.
10: No to by było fajnie. Na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszych warunkach i zarobkach, myślę, że to by była jeszcze akceptowalna kwota.
13: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim, to dobra wiadomość. Dla kieszeni obywatela lepiej.
11: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla Szarego Kowalskiego lepiej.
9: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Grasoń. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Ukraina przygotowuje alternatywne przeprawy przez Dniepr w Kijowie. W przyszłym tygodniu w ukraińskiej stolicy ruszą prace nad budową wału rzecznego, który pozwoli na połączenie obu brzegów mostem pontonowym. Te działania mają zapewnić ciągłość transportu w związku z rosyjskimi atakami na kijowskie mosty. Władze rozważają też w przyszłości budowę tunelu pod rzeką. Dziś rano Rosja zaatakowała most północny w Kijowie. Wczoraj natomiast rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra.
0: Fakty z Warmii i Mazur.
9: A dokładnie z Olsztyna. Mamy ważne informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Jutro o 9:00 ulicami miasta pobiegnie pierwszy PKO Olsztyn półmaraton. A to oznacza duże utrudnienia. O szczegółach dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.
14: Start i meta zlokalizowane są przy hali Urania. Trasa wiedzie głównie ulicami Śródmieścia i południowej części Olsztyna. Początek utrudnień już o 8:00 rano. Jednak co ważne, nie wszystkie ulice będą wyłączone z ruchu przez cały czas trwania półmaratonu. Poszczególne odcinki będą otwierane etapami, a wszystkie ograniczenia powinny zakończyć się do 13:00. W wybranych miejscach możliwe będzie także przekraczanie trasy biegu. Powstaną specjalne śluzy, na których ruchem będą kierować służby. Trasa zawodów będzie przecinać ulice, którymi na co dzień kursuje komunikacja miejska. Do części osiedli autobusy i tramwaje czasowo nie będą dojeżdżać.
9: Do Wrocławia wrócili studenci, a wraz z nimi nocne życie w mieście. Na Wyspie Słodowej, która nieoficjalnie należy do studentów, w ostatnich dniach gromadzą się tłumy młodych ludzi.
15: Poznajecie się dopiero? Znacie się już?
16: Poznaliśmy się w sumie wczoraj i teraz próbujemy się bardziej poznać, więc przyszliśmy na tą Słodową, no bo tu jest najwięcej studentów, nie?
15: Cudownie, to zapytam wprost. Rozmowa się klei?
16: Tak, bardzo, jesteśmy bardzo podobni wszyscy do siebie.
17: Mamy taką niby grupkę teraz i się poznajemy po prostu.
16: To jest najważniejsze, mi się wydaje, w tym momencie, żeby nie iść samemu na te pierwsze wykłady, bo to zawsze łatwiej jest się pogubić z kimś, co nie?
15: Czyli będzie imprezowane?
17: Będzie i to nie raz, myślę.
16: Ostrożnie.
9: I z umiarem ze studentami rozmawiała była studentka, reporterka Martyna Czerwińska. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Czas na kolejne fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszak.
2: Bez niespodzianki po pierwszej połowie meczu Hiszpania-Czechy w piłkarskiej Lidze Narodów. Mistrzowie Świata prowadzą 2-0 po golach Lamina Yamale i Rodriego. To jest dywizja A. Teraz w Oviedo mamy 60 minutę. Szósty raz z rzędu żużlowy Motor Lublin wywalczył medal Mistrzostw Polski. Brązowy w rewanżowym meczu o trzecie miejsce w Ekstralidze. Drużyna Bartosza Zmarzlika pokonała Unię Leszno 56-34. Więc gościom przewaga 2 punktów z pierwszego meczu nie wystarczyła. Jutro mecz rewanżowy w finale. Apator Toruń ma aż 20 punktów zapasu nad Spartą Wrocław. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk wyprzedzili legendę Sebastiana Leba w terenowym rajdzie Maroka. Polska załoga wygrała ostatni etap.
3: Jeszcze nie będzie dobra dzisiaj impreza!
2: Oto to. Duet Goczał-Gospodarczyk w rajdzie Maroka ostatecznie zajął 8. miejsce. Niespodzianka w pierwszej kolejce basket ligi. Beniaminek Astoria Bydgoszcz pokonała wicemistrzów Polski. Zastal Zielona Góra 105-95. W pozostałych meczach Start Lublin przegrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski, a Twarde Pierniki Toruń z Kingiem Szczecin. Właściciel Wisły Kraków w sprawie sektora gości na stadionie Legii na razie mówi pas. Jarosław Królewski napisał w social mediach, że nie spodziewa się żadnej reakcji w tej sprawie ze strony PZPN-u i Ekstraklasy i zachęca wszystkie oficjalne delegacje klubu do obejrzenia meczu na stadionie Wisły przy Rejmonta. Legia zamknęła sektor gości przed spotkaniem z Białą Gwiazdą na wniosek policji do odwołania. Mecz odbędzie się w niedzielę 11 października.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
19: Mgły tej nocy i rano mogą utrudniać warunki na drogach. Tam, gdzie będzie najbardziej gęsto od tych mgieł, też będzie za to najcieplej. Okolice 10-12 stopni w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Suwałkach. Centrum kraju już 6 stopni, a na Podkarpaciu tylko 2 stopnie powyżej zera. Niedziela pogodowo będzie powtórką soboty. Spacerowanie wskazane. Widzę, że popularna aplikacja randkowa ma problemy z działaniem. Właśnie teraz, ajajaj, RMF zawsze z wami, robimy romantiko nastrój. Żadnej aplikacji nie będzie trzeba. To wkrótce, teraz roztańczona September. W pierwszą sobotę października.

Baby, I like it. Jeśli taka jest twoja odpowiedź na lekko niegrzeczne pytanie w sobotni wieczór, możesz sobie zbić piątkę z wujkiem Enrique. On niejedno wesele potrafi rozkręcić. No taki to pan Iglesias w tym RMF-ie.

Gramy, nie gadamy w RMF FM. Jak zdobyć 10 tysięcy już od nowego tygodnia i to słuchając RMF-u. Wrócę ze sposobem na szybki zarobek już za kilka chwil, a teraz korona.

0: Jesteś gotowy na dreszczyk emocji i dużo gotówki?
1: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
0: Żółta pineska RMF, 3, 2, 1 start i 30 minut na wbicie pineski wraz ze zdjęciem, na którym słuchasz RMF-u, da ci szansę na 10 tysięcy złotych. Od poniedziałku startujemy z naszą akcją, której rozdajemy nawet 10 tysięcy za podanie hasła dnia, gdy do ciebie zadzwonimy. Aplikacja RMF FM. Warto ją mieć pod ręką.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
2: To wbij!
1: I słuchaj!
2: I odbierz telefon hasłem.
3: Czeka 10 tysięcy.
4: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
5: Niec, tylko pineskują! Je pineskują! I pineskują!
4: I pineskują! Słuchaj już w poniedziałek po 14. Szczegóły na www.rmffm.
6: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
6: Co? No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
9: Za chwilę na zegarze godzina 23. Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
10: Dobry wieczór, zapraszam. Nielegalne i fałszywe leki trafiają do Polski na coraz większą skalę. W ciągu roku liczba wykrytych produktów wzrosła o ponad 70%. Według sondaży Exit Poll na Łotwie wybory wygrywa partia rządząca. Podrożeć mogą bilety lotnicze. Powodem wciąż niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie i wysokie ceny paliw. Fałszywe leki zalewają Polskę. Według najnowszych danych Krajowej Administracji Skarbowej i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w ciągu ostatniego roku liczba wykrytych nielegalnych produktów wzrosła o ponad 70%. Problem dotyczy m.in. preparatów sprzedawanych w internecie, które mogą zawierać zupełnie inne substancje niż te deklarowane na opakowaniu. Jakie preparaty są fałszowane najczęściej? Szczegóły poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
11: Leki odurzające i psychotropowe, które wykrywane są najczęściej w sortowniach przesyłek, gdy przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Tak to opisuje Robert Michalski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.
12: 10% tych ujawnień to są wywozy, a jednak 90% to są jednak przywozy. Przesyłanie, wprowadzanie na różne sposoby różnego rodzaju środków, produktów, które nie powinny się w obrocie znaleźć. Także mamy wzrost ponad 112% w zakresie środków odurzających i środków narkotycznych.
11: Krajowa Administracja Skarbowa i Inspekcja Farmaceutyczna zapowiadają dalsze wzmocnienie kontroli i apelują o kupowanie leków tylko z pewnych źródeł.
10: Na Łotwie wybory parlamentarne wygrywa według Exit Poll rządząca Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulberga. Zdobyła nieco ponad 35% głosów, ponad 3 razy więcej niż drugie ugrupowanie, Łotwa na pierwszym miejscu, z wynikiem powyżej 11%. Premier Kulberg przekonuje, że Łotysze zagłosowali za bezpieczeństwem, ale jednak jak jego partia będzie potrzebowała koalicjantów, żeby utworzyć rząd.
13: Fakty i pieniądze w RMF FM.
10: Ceny biletów lotniczych mogą rosnąć, a wpływ na to ma wciąż niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie. A tak mówił Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Jak podkreślił w radiu RMF 24, wpływ na te podwyżki ma wysoka cena paliwa lotniczego. Jest ona dzisiaj dwukrotnie wyższa niż była przed wybuchem wojny z Iranem na początku tego roku i nie widać póki co żadnych sygnałów, aby ta cena miała istotnie zmniejszyć się w dalszej perspektywie. Tak stwierdził ekspert w dziedzinie transportu, infrastruktury i gospodarki.
14: W związku z tym raczej przyzwyczajamy się wszyscy do takiego wysokiego poziomu cen paliwa, a ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na cenę biletów.
10: A za nim w RMF 24 Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. A skoro jesteśmy przy maszynach lotniczych, no to już 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. Okrągłą rocznicę obchodzono wczoraj w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.
15: Ta maszyna była fantastyczna. Ten szkolenie na tym samolocie było świetne, ale cały czas dostawaliśmy z Polski te takie sygnały. Macie być najlepsi, etc., etc. Kiedyś w Polsce było tak, że jak coś się wydarzyło złego, trzeba było znaleźć winnego i już problem był rozwiązany. No tam nas uczyli czegoś innego. Popełniłeś błędy, przeanalizuj, więcej tego nie robisz. To była ta taka wielka wielka zmiana mentalnościowa. Myślę, że to, co żeśmy przywieźli z Ameryki, to była ta główna wielka zmiana mentalnościowa.
10: O szkoleniu i doświadczeniach opowiedział nam generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski. No teraz schodzimy na ziemię, bo to pierwszy weekend w nowym roku akademickim. Wielu studentów świętuje wspólnie na Wyspie Słodowej we Wrocławiu, na przykład, która nieoficjalnie należy do Żaków. Cały wieczór unosi się zapach grilla. Na miejscu była nasza reporterka Martyna Czerwińska.
16: Wrócili studenci, wróciło życie do miasta. Widać to tutaj na Wyspie Słodowej. Coraz więcej ludzi, a wśród nich wy.
17: Tak, tutaj da się poznać praktycznie każdego, z każdej uczelni, z każdego kierunku. Naprawdę to jest najbardziej uniwersalne miejsce, żeby poznać nowych ludzi, spędzić dobrze czas, tak?
18: Ja tęskniłem za ludźmi tutaj.
17: Oczywiście, jak inaczej.
19: W tym domu można siedzieć przecież.
16: I tutaj skończycie, czy raczej gdzieś w klubie?
20: Korzystamy z pogody, póki jest jeszcze ciepło i w miarę jasno. No a później to, kto wie, może gdzieś to jakiegoś, nie wiem, pubu czy coś takiego.
21: Wątpię raczej albo w plenerze, albo u kogoś w domu.
16: Tak to się zazwyczaj kończy.
20: Tak.
10: A mieszkańców ostrzegamy, że głośniej może zrobić się także w akademikach.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Mgły tej nocy oraz rano mogą dokuczać w prawie całym kraju, najbardziej na zachodzie i oraz na północy. Uważajcie, po raz kolejny ostrzegam, ale też sprawdzam, jaka temperatura. Tak mniej więcej o 6-7 rano, 10 stopni na wybrzeżu, 14 w Wielkopolsce, 11 na pozostałym obszarze, najchłodniej w górach, tylko 6. 5 minut po 23, no to w takim razie te imprezy w akademikach mogą się dopiero rozkręcać. Skoro to pierwszy weekend w roku akademickim, gramy tak, żeby spać się nie chciało.

0: DJ Gorza, dla znajomych, dla nas DJ Goja, w tym zestawie jeszcze Jason Derulo i pani Melody Michiko i robi się fajny nastrój dla nocnych kierowców. Dorzucę jeszcze jeden taki kawałek z dalekiej Azji, ale wcześniej Anastasia.
1: RMF FM. Najlepsza muzyka.
2: RMF FM.
1: Najlepsza muzyka.

obiecany kawałek z dalekiej Azji, no bo z Bangkoku. Murajhead w RMF FM i podejrzewam, że nocna trasa od razu przyjemniejsza z RMF FM.

Oj, ile się dzieje w tym kawałku. Normalnie jak na kuchni w zatłoczonej knajpie. Gastro, jesteśmy z wami. Oczywiście sobotni czas to też czas intensywny dla was. RMF zawsze z wami. Nowość od dziewczyny, której ksywka brzmi Liwka. Z tym wracam do was za dwie piosenki.

0: późny sobotni wieczór, już prawie noc. Jeszcze sprawdźmy, jaką nowość ma dla nas Liwka. RMF FM, jej kawałek Poza Tobą Nic. Zdecydowanie bardziej nocne brzmienia, klimatyczne. Robią mr.
1: Rok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: ale się natańczyliśmy przez ostatnie kilka dobrych minut z RMF FM, to może teraz na spokojniej. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Maciek Rybak, ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Spin Doktor z RMF FM to jest najlepsza muzyka, która wróci tuż po faktach. Zbliżamy się do północy, czas na nowe wydanie faktów RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Ceny paliw spadły, aktualne maksymalne stawki będą obowiązywać do poniedziałku. Popełnił błąd, rozpoczynając wojnę w Ukrainie, ale nie chce się do tego przyznać. Tak działania Putina opisuje były rosyjski premier. Fiasko rozmów z protestującymi licealistami we Francji. Rząd premiera Le Cornu wciąż nie może uspokoić sytuacji. Ceny paliw w dół. Od 24 godzin płacimy mniej za benzynę i diesla. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, benzyna kosztuje maksymalnie 6 zł 73 groszy za litr, a diesel 7 zł 88 groszy. Co o obniżkach mówią sami kierowcy?
2: Nadal nie są zadowalające. Niby trochę jest tej obniżki, ale nie jak długo. Przecież zaraz te ceny wrócą dalej do jakichś horrendalnych kwot.
3: Ile pana zdaniem powinno być na pylonach?
2: Wie pan co, najlepiej by było tyle, co było obiecywane.
3: 5,19 przypomnijmy.
2: No to by było fajnie. Na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszych warunkach i zarobkach myślę, że to by była jeszcze akceptowalna kwota.
4: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim. To dobra wiadomość. Dla kieszeni obywatela lepiej.
5: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego lepiej.
1: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń, a aktualne maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Władimir Putin popełnił błąd, rozpoczynając inwazję na Ukrainę, ale nie jest w stanie się do tego przyznać. Tak uważa były rosyjski premier Michał Kasjanow. W rozmowie z AFP przekonywał, że Putin uwierzył swoim służbom, które twierdziły, że Ukraina jest słaba. Kasjanow mówił też o rosnącym zmęczeniu wojną w Rosji, ale nie widzi tam oznak buntu przeciwko władzy. Jego zdaniem większość Rosjan chce zakończenia wojny, choć różni się w ocenie tego, jak miałaby się skończyć. Rząd premiera Sebastiana Le Cornu wciąż nie jest w stanie położyć kresu zamieszkom we Francji. Tak paryskie media komentują fiasko negocjacji protestujących licealistów z ministrem szkolnictwa. A oto medialne echa tych rozmów. Więcej o tym nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
6: Paryscy obserwatorzy podkreślają, że po negocjacjach z ministrem szkolnictwa Edwardem Geoffreyem liderzy uczniowskich związków oznajmili, że nie udało im się wywalczyć żadnych znaczących ustępstw ze strony rządu. Przypomnijmy, że uczniowie, którzy blokują setki liceów, żądają m.in. lepszych warunków w klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli. W wielu miastach dochodzi codziennie do starć licealistów, do których przyłączają się skrajnie lewicowi aktywiści bandy chuliganów ze szturmowymi oddziałami policji. W sumie rannych zostało już blisko 1000 osób, zatrzymanych już zostało około 5000 uczestników zamieszek.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: Polacy rozbili Rumunię 6-0 w trzeciej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni po tym zwycięstwie są na trzecim miejscu w swojej grupie za Szwecją oraz Bośnią i Hercegowiną. W sobotę efektowną wygraną zanotowali też Anglicy, którzy pokonali Chorwację aż 7-0. Hiszpania wygrała z Czechami 3-1 i pozostaje liderem swojej grupy z kompletem punktów. Polscy badacze sprawdzili, jak zmieniał się poziom Wisły na przestrzeni ostatnich 225 lat. Zebrali dane z pomiarów do końca XVIII wieku, dokonywane w tym samym miejscu na warszawskim odcinku rzeki. Wniosek jest taki, że poziom Wisły obniża się od ponad 100 lat. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z autorami tych analiz oraz ze spacerującymi nad Wisłą, którzy obserwują zmianę.
8: Troszkę się pokazały dno. Jest tutaj mało wody, kamienie są widoczne i widać też tutaj tak, że była bardzo dużo wyżej.
9: Było więcej wody, teraz mniej przepływa. Dlaczego?
10: Pierwsze to jest zmiany klimatyczne. Obserwowane w ostatnich latach mogą mieć wpływ na ten proces.
9: Ogólne ocieplenie?
10: Prawdopodobnie, ale to jest proces stopniowego pogłębiania się koryta Wisły.
9: Można powiedzieć, że to dno jest coraz niżej?
10: Tak.
11: Ta sama ilość wody, która jeszcze na początku XX wieku była charakterystyczna dla na przykład 150 metrów sześciennych na sekundę takiego przepływu, taka sama rzędna wodowskazu obniżyła się o ponad 2 metry.
9: Dno jest 2 metry niżej?
11: Poniekąd. Taki punkt zero, hipotetyczny, który kilka razy w ciągu tych 200 lat takie obniżenie tego poziomu odniesienia się zmniejszało.
1: Tłumaczą profesor Dariusz Brykała i dr Łukasz Sobiechowicz z Polskiej Akademii Nauk. Zebrane dane mają być punktem wyjścia do prognoz, czy poziom Wisły dalej będzie się obniżać.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobranoc, KFRM FFN, Igor Skrzypek z tej strony. Państwa bałtyckie przygotowują się na różne scenariusze zagrożeń. W regionie odbywają się ćwiczenia ewakuacyjne, a służby mierzą się także z przypadkami sabotażu. O sytuacji w państwach bałtyckich z Bartkiem Chmielewskim porozmawia Andrzej Kochut.
1: Krótko przed tą naszą rozmową pojawiła się informacja o zamknięciu lotniska w Wilnie. To zamknięcie już jest nieaktualne. Lotnisko znowu działa, a wszystko z powodu drona, który miał wlecieć nad Litwę z Białorusi. Poderwano też myśliwce w ramach misji Baltic Air Policing. Czy to jest wydarzenie rzadkie, bezprecedensowe, czy coś, na co już na Litwie właściwie uwagi się nie zwraca? Jak to wygląda szerzej, jeżeli chodzi o te zagrożenie rosyjskie, z którym mierzą się państwa bałtyckie?
2: No na pewno zwraca się uwagę i przykładem jest to, że właśnie został ogłoszony alarm w kilku samorządach na Litwie, poderwano myśliwce, natomiast to jest takie zjawisko, które już towarzyszy Litwinom, ale nie tylko Litwinom, bo i Łotyszom, i Estończykom od dobrych miesięcy. I obecnie ta częstotliwość tych alarmów czy takich incydentów, tutaj też do końca nie wiemy, z tego co patrzyłem przed chwilą na stronę nadawcy publicznego, mediów publicznych litewskich, do końca nie wiemy, czy to był dron, czy to było coś innego. Media jeszcze jednoznacznie ani wojsko nie podały informacji. Natomiast widzimy, że coś takiego dzieje się mniej więcej z częstotliwością raz na półtora tygodnia, jak weźmiemy, w sumie spojrzymy na cały region, mam na myśli Łotwę, Litwę i Estonię. Natomiast częstotliwość, z jaką miały miejsce takie incydenty i naruszenia przestrzeni powietrznej, na przykład na przełomie maja i czerwca, to takie incydenty miały miejsce co drugi dzień. Więc możemy mówić o tym, że sytuacja jest teraz jesienią, we wrześniu i na początku października spokojniejsza niż była w maju i w czerwcu.
1: Wiem, że niedawno odwiedziłeś Łotwę i zastanawiam się, jak obecnie to wygląda na takim poziomie społecznym w państwach bałtyckich. Tych doniesień o rosyjskich działaniach hybrydowych, o potencjalnej eskalacji jest dużo. Czy to się jakoś przekłada na nastroje? Ludzie zastanawiają się, wejdą, nie wejdą? Czy to jest jakaś rzeczywistość, z którą żyją i nie poświęcają temu zbyt wiele czasu? Jak to wynika z rozmów, które tam odbyłeś?
2: Ja po pobycie przez ostatnie 5 dni na Łotwie i w Rydze, i w Dyneburgu, niedaleko granicy z Białorusią i z Rosją, odniosłem takie wrażenie, że czym dalej od granicy, tym ten temat, mam na myśli granicy rosyjsko i białorusko-unijnej, tym temat jest gorętszy, czym bliżej ten temat bardziej spowszedniał. I tak, oczywiście zdarzyło mi się, że rozmawiając czy to z urzędnikami, dziennikarzami, czy to jakimiś aktywistami lokalnymi, ten temat się pojawiał. Natomiast jakby zawsze kończyło się to tym, że miejscowi czy Łotysze, ale też przedstawiciele innych narodowości mieszkańców na Łotwie przywykli do tego zjawiska. Ja mogę zacytować chociażby kolegę, z którym na ten temat rozmawiałem, no i on powiedział, że on już do tego przywykł, bo on się boi od już, w sensie boi się, jakby jest uczulony na możliwy kryzys bezpieczeństwa od dobrych kilku lat i jakby żyje z tym codziennie. Ale to jest też opinia nie tylko takich zwykłych mieszkańców, ale też części urzędników czy dziennikarzy. Tematem, który raczej w tym tygodniu dominuje na Łotwie, to jest temat wyborów parlamentarnych, które odbywają się dzisiaj.
1: Właśnie, i w tym kontekście tych wyborów parlamentarnych dzisiaj chciałem zapytać, czy ta kwestia bezpieczeństwa to był jakiś istotny temat tej toczącej się kampanii wyborczej? Czy to jest jakaś główna oś politycznego sporu w tej chwili na Łotwie, czy wręcz przeciwnie, dominują bardziej przyziemne, codzienne kwestie, a te rosyjskie zagrożenie jest tylko gdzieś w tle?
2: Tutaj możemy spojrzeć na to z dwóch perspektyw, bo ten temat zagrożenia, ale raczej temat naruszeń przestrzeni powietrznej w kontekście wyborów jest dość ważny i on istniał głównie w czerwcu. No i w czerwcu władze łotewskie zawnioskowały do instytucji sojuszniczych, by wzmocnić obronę przeciwpowietrzną na terytorium Łotwy. Stąd też we wrześniu i w ostatnich tygodniach mamy zwiększoną obecność myśliwców natowskich tutaj w jednej z baz lotniczych na Łotwie mamy dodatkową parę myśliwców, niemieckich myśliwców, które są gotowe nadzorować i bronić przestrzeni powietrznej Łotwy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, no to ta dyskusja, ile się pojawiała, to ona się pojawiała w kontekście wydatków i tego, czy te wydatki są wystarczająco duże.

0: Dobranocka w RMF FM, Igor Skrzypek z tej strony. Wracamy do rozmowy o sytuacji w państwach bałtyckich, ćwiczeniach ewakuacyjnych, przypadkach sabotażu i wyborach na Łotwie. Gościem Andrzeja Kochuta jest Bartek Chmielewski.
1: Sondaże przed tymi wyborami pokazują, że Andris Kulbergs, czyli premier Łotwy, powinien cieszyć się dziś wieczorem zwycięstwem. Zjednoczona Lista prowadzi w tych sondażach, ale w ostatnich miesiącach sytuacja nie była tak oczywista. To jest jednak pewien zwrot akcji w łotewskiej polityce, który pozwala dzisiaj premierowi patrzeć z większym optymizmem w przyszłość, prawda?
2: Tak. Ta sytuacja sondażowa jeszcze w maju i na początku czerwca wyglądała troszeczkę inaczej, ale też wówczas mieliśmy na czele Łotwy innego polityka. Do końca maja Łotwą rządziła premierka z innego ugrupowania, z Nowej Jedności, Wika Silinia. No i w wyniku kryzysu koalicyjnego na tą władzę utraciła. Prezydent nominował obecnego premiera na ten urząd. No i obecny premier wykorzystał dobrze ten czas. Jego partia, za którą się nie ciągnęły skandale z poprzednich lat i niezadowolenie społeczne, rozegrała dobrze ten kwartał, w którym premier uzyskał poparcie Łotyszy, czym bardziej obywateli Łotwy i ich serca i głosy. No i wychodzi na to, że te wybory dzisiaj on zwycięży. Natomiast pytaniem, które stawiają sobie Łotysze i na pewno zadaje sobie je sam premier, to z kim on będzie rządził i kto wejdzie do tej koalicji, która będzie rządziła Łotwą od listopada.
1: A jakie są możliwości i jakich zmian w związku z tym należy się spodziewać?
2: Łotewski system polityczny charakteryzuje się tym, że tam jest jedna główna oś podziału na partie elektoratu, tak zwane partie elektoratu rosyjskiego i elektoratu łotewskiego. No i podstawową zasadą tej polityki
1: chodzi
2: jest niedopuszczenie. Tak, o mniejszość rosyjskojęzyczną, która mieszka na Łotwie, jest dość liczna. Jakby sensem polityki, wokół którego ta polityka, ta dyskusja polityczna funkcjonuje, jest niedopuszczenie partii elektoratu rosyjskojęzycznego do władzy. No i premier tak naprawdę liczy na to, że tych partii tak zwanych łotewskich wejdzie wystarczająca ilość do parlamentu, by on mógł stworzyć spokojną koalicję, która będzie raczej koalicją podobną do tej, która dzisiaj jest. Jeżeli się okaże, że dwie niewielkie partie, partia Zielonych Rolników, w której właśnie polityk został 2 tygodnie temu złapany pod wpływem alkoholu za kierownicą, i partia premier, która Nowa Jedność, partia premierki, która była przed Kulbergsem, nie przekroczą progu, no bo obie partie jakby mierzą się z dużym negatywnym elektoratem, no to dla premiera zaczną się tak zwane schody, no i premier będzie musiał szukać koalicjantów, którzy albo są po tej stronie rosyjskiej, tej polaryzacji politycznej, a jednocześnie jakieś partyjki, która jest akceptowalna w łotewskim mainstreamie, lub będzie musiał szukać koalicji z lewicą, która ideologicznie jest łotewską lewicą, która ideologicznie jest nie ma nic wspólnego z partią premiera i z jego sojusznikami.
1: Co oznaczałoby wejście takiej jednej z rosyjskich partii do koalicji rządzącej? Jak to wpływałoby na łotewską politykę? Jak też należy traktować te rosyjskie partie, na które głosuje mniejszość na Łotwie? Czy to jest tak, że postrzega się je jako wyciągnięte ramię Władimira Putina, czy to jednak zbyt duże uproszczenie?
2: To jest zbyt duże uproszczenie, ale po pierwsze taka sytuacja nigdy nie miała miejsca i ona się wydaje z punktu logiki systemu niewyobrażalna i też byłaby trudna do akceptacji dla elektoratu premiera. Jest jedno ugrupowanie tego obozu, nazwijmy go właśnie rosyjskiego, prowadzone przez oligarchę Einarsa Schlessersa, etnicznego Łotysza, który ze względów interesów biznesowych, idei, jaka stoi za tą partią, ale też jakby w kręgu towarzyskich, jest w stanie wejść w koalicję z premierem. Natomiast elektorat premiera nie będzie w stanie tego zaakceptować w żaden sposób i wtedy byśmy mogli mówić o jakimś tąpnięciu w tym politycznym systemie łotewskim i prawdopodobnie by to doprowadziło do jakiegoś możliwe, że kryzysu. Natomiast to jest mało prawdopodobny scenariusz. A jeżeli chodzi o tak zwane partie elektoratu rosyjskojęzycznego na Łotwie, no to obecnie mamy 4 ugrupowania. Ten elektorat jest rozbity w porównaniu z tym, co miało miejsce chociażby przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie, gdyż wówczas cała ta grupa społeczeństwa głosowała na jedno ugrupowanie, taką centrolewicową partię, która nawet rządziła kiedyś Rygą, no ale obecnie ten elektorat głosuje na 4 ugrupowania. Jedno ugrupowanie właśnie tego miejscowego oligarchy, które nie można powiedzieć, że jest otwarcie prorosyjskie, i 3 ugrupowania, z czego jedno, którego liderka właśnie mierzy się ze skandalem, bo media ujawniły, że jej ojciec mieszkający w Rosji przekazał jej 400 tysięcy euro w ciągu ostatnich lat. No i 2 małe ugrupowania, które jedno jest resztkami tej partii, która rządziła, która była popularna dekadę temu. No i jedno ugrupowanie, którego lider właśnie przebywa na Białorusi i z Białorusi prowadzi kampanię wyborczą. Więc możemy powiedzieć, że ten elektorat rosyjskojęzyczny dzieli się na takie dwie duże grupy tych wyborców, którzy może nie lubią systemu, nie lubią mainstreamu łotewskiej polityki, ale nadal są do pewnego stopnia propaństwowi. No i taki elektorat, który jest sfrustrowany i który jest otwarcie prorosyjski.
1: Kiedy możemy spodziewać się wiarygodnych rezultatów? Kiedy zostaną policzone głosy?
2: To może być problematyczne, bo przy wyborach samorządowych w zeszłym roku mieliśmy problemy z systemem elektronicznego liczenia głosów i zaczęto liczyć głosy ręcznie, co przedłużyło cały proces liczenia. No i ja bym się spodziewał, że niedziela wieczór, poniedziałek rano możemy mówić już o realnych wynikach.
0: Dziękujemy za rozmowę i analizę. Wracamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, a to oznacza czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Władimir Putin miał zaoferować Amerykanom zagraniczne aktywa Łukoilu. New York Times pisze o rafineriach w Europie i polach naftowych w Afryce. Rosja uderza w kijowskie mosty, Ukraina szykuje alternatywy. W stolicy powstanie przeprawa pontonowa przez Dniepr. Mniej mięsa, więcej strączków i ryb. Tak miesiąc temu zmieniło się menu w szkolnych stołówkach. Władimir Putin miał zaproponować Amerykanom sprzedaż zagranicznych aktywów rosyjskiego koncernu Lukoil, ustalił New York Times. Temat miał pojawić się podczas rozmów Putina z wysłannikami Donalda Trumpa, Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem. W grę wchodzą m.in. rafinerie w Europie i pola naftowe w Afryce, a wartość aktywów szacowana jest na około 20 miliardów dolarów. New York Times zwraca uwagę na biznesowe powiązania części zainteresowanych transakcją z ludźmi z otoczenia Trumpa. Umowa nie została jeszcze zawarta. Ukraina przygotowuje alternatywne przeprawy przez Dniepr w Kijowie. W przyszłym tygodniu w ukraińskiej stolicy ruszą prace nad budową wału rzecznego, który pozwoli na połączenie obu brzegów mostem pontonowym. Te działania mają zapewnić ciągłość transportu w związku z rosyjskimi atakami na kijowskie mosty. Władze rozważają też w przyszłości budowę tunelu pod rzeką. Wczoraj rano Rosja zaatakowała most północny w Kijowie. Wcześniej rosyjskie drony uderzyły też w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Sezon grzybowy w pełni, a wraz z nim rośnie ryzyko zaginięć w lesie. Strażacy i żołnierze Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej postanowili przećwiczyć akcję poszukiwawczą w kontrolowanych warunkach w terenie wokół zbiornika Wymysłówek w Radomsku. Do praktycznych zajęć zaprosili blisko 100 uczniów klas mundurowych.
2: Przede wszystkim musimy określić strony świata na mapie.
3: Ta gra terenowa naprawdę dużo uczy, bardzo otwiera głowę, jak to wszystko po prostu wygląda.
4: Drony w przelocie robi zdjęcia, nagrywa filmy na podstawie zadanych rzeczy, na przykład kolorów czy osób, wychwytuje i zaznacza nam na mapie znalezione rzeczy lub rzeczy, które mamy sprawdzić.
0: Ćwiczenia w Radomsku obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka. Jedno danie na bazie strączków w tygodniu, maksymalnie dwa razy mięso, co najmniej raz w tygodniu ryba. Tak od ponad miesiąca wygląda menu w szkolnych stołówkach. Jak sami zainteresowani oceniają zmianę?
5: Ja tak pół na pół, kiedy jest złe jedzenie, no to nie za bardzo zjadam.
6: Zależy, bo jeżeli na przykład jest mięso, to często się zdarza, że dojadam, ale jak są same warzywa, to nie.
7: Nasze panie kucharki są świetne i naprawdę nazywają te zupy i dania, czy zupa szrekowa, zielona i tak dalej, to jednak to chwyta marketingowo i jedzą więcej.
8: Niektórzy jedzą tak, że jak na przykład się śmiesznie nazywają, to jedzą.
7: No jedzą, tak. Przekonują się, smak im się troszeczkę zmienia i jest dobrze.
0: Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie Jeziornie i ich nauczycielką Elżbietą Siemieniuk rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Podpis prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i będąca tego następstwem znaczna obniżka cen paliw na stacjach zdominowały sobotni program Sprawdzam w RMF FM. Krzysztof Ziemiec zaprosił tym razem do studia Łukasza Szajbera, szefa klubu parlamentarnego Rozwój Plus oraz Rafała Komarewicza z klubu parlamentarnego Centrum, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju.
9: Zacznę od pana, panie pośle.
10: Witam państwa.
9: Czy pan podziękuje prezydentowi za wczorajszy podpis?
10: Znaczy, ja uważam, że prezydent podpisał tą ustawę. Jest to dobre rozwiązanie, natomiast to, można powiedzieć, nie rozwiązuje systemowo problemu. Z tego względu, że jest to doraźne rozwiązanie, natomiast ja zdecydowanie bym wolał, żeby były przepisy, które w takich sytuacjach nadzwyczajnych regulują to, niezależnie od polityków.
9: No to pałeczkę po stronie rządu chyba.
10: No nie, ale panie redaktorze, no proszę zobaczyć, to jest każdorazowo prezent polityków dla wyborców. No przecież, przepraszam bardzo, no te wyborcy płacą podatki i to są, no trochę jest zaprzeczenie, tak? Bo to tak jakby...
9: To krytykuje jakby, pan premiera w tym momencie, nie wierzę w to.
10: Ja krytykuję, wie pan co, no ale przepraszam bardzo, ja krytykuję ogólnie polityków, bo uważam, że powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązanie, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów i żeby nie było sytuacji tego typu, że potem ktoś będzie miał wątpliwości, że prawo działa wstecz.
9: To jeszcze jedno krótkie pytanie. Panie redaktorze,
10: dokończę. Uważam, że powinniśmy nad tego typu projektem pracować. Okay. Dlatego, że to po prostu uporządkuje prawo. Natomiast teraz mamy tak. Mamy wojnę pomiędzy prezydentem a rządem. Kto jest lepszy i prezent dla Polaków? No przepraszam bardzo, tak nie jest.
9: Okej. Okay. No to Łukasz Schreiber, czy to nie jest wizerunkowa... jak to mówią dzisiaj młodzi, wtopa prezydenta, no bo najpierw zwlekał, teraz potem się poddał. Wczoraj Donald Tusk nagrał taki filmik mówiąc, po co było rumakować? No wychodzi na to, że premier ograł prezydenta.
11: No wie pan, no, tylko można taki wniosek wysnuć, jeżeli no, w charakterze jakiejś plemiennej walki będziemy na wszystko patrzyli.
9: A trochę tak jest dzisiaj w Polsce.
11: No wie pan, ale ja wolałbym jednak, żeby tak nie było i żeby no, i media i politycy jakby w taką grę nie próbowali sobie grać kosztem obywateli. Tutaj jest kilka rzeczy. Znaczy prezydent co zrobił? Ja uważam, że zachował się naprawdę bardzo dobrze, odpowiedzialnie.
9: On to wcześniej
11: to powiedzmy sobie, zawetował ustawę, co do której konstytucyjności są bardzo poważne wątpliwości. Wskazał je, powiedział, co należy poprawić, a rząd brnie z tym swoim przekazem tępym dalej.
9: Ale to obniżył ceny. Widział pan dzisiaj rano.
11: Świetnie.
9: Benzyna poniżej 7.
11: Wie pan co? Tylko, że ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków w tej sprawie, powoływał się na no, jakiś autorytet urzędu, to, że zna tą pracę jako premier i wtedy nic go nie obchodziły. Ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani wojna Rosji z Ukrainą, ani cena baryłki ropy. On mówił, że zna magiczne zaklęcia i wie pan, i przekonał jakąś część Polaków. To była jedyna rzecz, którą oni wtedy wypracowali. To była sztandarowa obietnica, która została w sposób sztandarowy złożona.
9: Dawno temu, dziś inflacja jest wyższa, więc cena niemożliwa chyba do osiągnięcia, chyba że pan Komarewicz ma inne zdanie, bo wczoraj prezydent wieczorem zaapelował do premiera
11: o osiągnięcia, ale chcę powiedzieć jeszcze jedno o tym, co prezydent zrobił ten projekt ustawy, który przedstawił i dziękuję za te słowa, że należy go procedować. Oczywiście, że tak, ale zwrócę państwu na jedną rzecz uwagę. Tyle się mówi o jakichś wetach prezydenta. Prezydent zawetował rządowi 13% ustaw, które dostał do podpisu, a rząd w tym czasie dostał 23 ustawy od prezydenta i zawetował 95% z nich.
9: Wróćmy do paliw.
11: W tym sensie zawetował, że nawet nie poddał w Sejmie do
9: Rafał
11: procedowania.
9: Komarewicz, jest możliwa obniżka do 5,19? Bo wczoraj prezydent apelował do premiera, żeby obniżył do tych obiecywanych 5 legendarnych 19.
10: Ja myślę, że to jest pytanie do pana premiera Donalda Tuska. Natomiast pamiętajmy, jedną rzecz. No, panie redaktorze, ja myślę, że wyborcy, jeżeli słyszą pewne obietnice, to chcieliby, żeby one były spełnione. No to jest jakby naturalne. Natomiast wydaje mi się i chciałbym w końcu, żeby taka polityka na zasadzie obiecywania, a potem, że tak powiem, cóż szkodzi obiecać, odeszła do lamusa.
9: Podobno ja bym chciał, żeby... Dwa razy obiecać, tak raz dać.
10: Że do panie redaktorze, no widzi pan, no to
11: odnosi
10: są...
11: się pan do klasyka.
10: To są właśnie tego typu zachowania. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy w końcu byli nowoczesnym, naprawdę stabilnym państwem, w którym obywatele nie kłócą się, że jeden jest za PiS-em, drugi za Platformą, tylko żeby po prostu się dobrze żyło, żeby nie myśleli o tym.
9: Chciał i nasi słuchacze, przypuszczam, że również. Ale to wy robicie wszystko,
10: ale nie
9: żeby chcą, tak nie było.
10: Ale widzi pan, ale politycy...
11: Nie, no, ale kto robi?
10: Politycy opcji do tego inaczej podchodzą. Więc panie redaktorze, to jest pytanie do pana premiera Tuska. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś rzuca ceny 5,19, to ma pewne wyliczenia. Więc ja bym chciał...
9: Nie wierzę w to, co słyszę. Pokażę. Pan znów krytykuje premiera.
10: Panie redaktorze, ale to nie jest krytyka premiera, bo widzi pan, ja podchodzę do tego...
11: Pana posła chyba musimy zaprosić do współpracy.
9: Przyjmuje pan zaproszenie do Rozwoju Plus?
10: Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące dobrych rozwiązań dla Polski, jak najbardziej jestem w stanie z wszystkimi współpracować. Panie redaktorze, bo to jest dobrze. To jest tak samo, widzi pan, no, ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. I panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki. Czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
9: To mam jeszcze
10: jedno
9: pytanie.
10: Czyja jest wina, że ropa kosztuje 9 zł na stacji benzynowej, czy prezydenta, czy premiera. To Polaków nie interesuje, a przynajmniej coraz większej ilości nie interesuje.
9: Łukasz Schreiber, może na początek. To, co wczoraj ta spór pokazał, jak mamy duży deficyt budżetowy. Czy czeka nas kryzys i epoka cięć?
11: No, wie pan, tylko w tym roku, proszę państwa, do końca sierpnia 150 miliardów, które mamy. Co to oznacza? To oznacza zadłużenie dla każdego z obywateli na poziomie 4000 zł. Tak, wygenerowane już w tym czasie długu, który trzeba będzie przespłacać. No, to wszystko się dzieje w warunkach, w których no, jeszcze wchodzi program SAFE, więc tutaj więc dodatkowe wydatki na to i kredyt na to zaciągnięty. Ale no,
9: gdzie ciąć, panie pośle? Bo to jest pytanie proste.
11: Wiem co, ale przede wszystkim problemem jest to, że rząd sobie kompletnie nie radzi z tym, i to jest do ministra finansów dużo więcej pytań, ale no to jest swoją drogą niesamowita historia, że szef Komisji Gospodarki z partii rządzącej nie jest w stanie z nim porozmawiać, on nie ma na to czasu, to na co ma czas?
9: Natomiast
11: na obniżki cen paliw nie, ale wie pan, ale niech pan zobaczy, oni podwyższają ceny, podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją. Jeżeli zobaczymy zakładane wpływy z CIT-u, z PIT-u i z VAT-u, to się nie udaje temu ministrowi finansów dowozić. I ostatnia sprawa. Agencja Moody's po ćwierć wieku obniżyła rating dla Polski. Tak. No tak, ale to ma wpływ nawet na znowuż na nasze zadłużenie.
9: Kończy się nasze okienko w dużym radiu, więc panie, jeszcze pytanie do pana posła Komarewicza. Dlaczego rzeczywiście tak jest, że od tych 3 lat, kiedy wy rządzicie, te wpływy, o których mówi pan poseł, spadają, a zadłużenie rośnie?
10: To znowu kolejne pytanie do pana ministra finansów.
9: Natomiast, ale pani z tej koalicji, która wspiera rząd.
10: Panie redaktorze, ja widzę, że niestety idziemy trochę w taką sytuację, że bardziej byśmy coś chcieli, niż będzie to w rzeczywistości. Ja też podam taki przykład. 2025 CIT 63 miliardy ściągalności, a w 2026 w budżecie zapisane 80 miliardów. Mimo, że nic się nie wydarzyło, czyli nie ma żadnej ustawy,
9: będzie
10: nie ma żadnego
9: budżetowa.
10: Przyspieszonego rozwoju
9: ciąć
10: Polski.
9: Wydatki?
10: Pytanie dlaczego?
9: Nie. Ciąć koszty społeczne?
10: Ja bym chciał, żeby przede wszystkim było konkretnie wytłumaczone, co z czego wynika. Bo wtedy będziemy mogli na ten temat rozmawiać, bo Polacy coraz lepiej są wykształceni i naprawdę jest dużo osób, którzy umieją powiedzieć, co należy zrobić. Dużo lepiej niż politycy i niektórzy ministrowie.
0: Rafał Komarewicz, Łukasz Schreiber i gospodarz programu Sprawdzam, Krzysztof Ziemiec. Cała rozmowa jest na rmf24.pl, a w faktach wrócimy do niej jeszcze za niecałą godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobranoc, kafe RMF FM, Igor Skrzypek z tej strony. O transporcie, infrastrukturze i gospodarce Krzysztof Urbaniak rozmawia z Jakubem Kluzińskim z Instytutu Sobieskiego, ekspertem w tych dziedzinach.
1: Na ile zapowiedź o Lirego dotyczy całego rynku, a na ile przede wszystkim Ryanaira?
2: No myślę, że dotyczy zdecydowanie całego rynku i tutaj nie ma jakiejś bardzo skomplikowanej filozofii. Cena paliwa lotniczego dzisiaj jest prawie dwukrotnie większa niż była przed wybuchem wojny z Iranem na początku tego roku i póki co nie widać żadnych sygnałów, żeby ta cena miała jakoś istotnie zmniejszyć się i w niedalekiej perspektywie. W związku z tym raczej przyzwyczajamy się wszyscy do takiego wysokiego poziomu cen paliwa, a ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
1: A czy jeszcze w tym roku grożą nam podwyżki cen biletów lotniczych?
2: Nie, myślę, że to co widzimy to w ogóle z naszej perspektywy takiego zwykłego człowieka, pasażera, może to być

0: Tutaj pewnie jest taka możliwość, natomiast wydaje mi się, że chyba potencjał już jest wyczerpany. Jak popatrzymy właśnie na strukturę biletów, jeśli ktoś leciał niedawno czy w ostatnich miesiącach tanimi liniami lotniczymi, to wie, że praktycznie za wszystko musimy dopłacać, że podstawowa cena biletu jest zazwyczaj bardzo niska, natomiast jeśli chcemy wziąć czy większy bagaż, czy cokolwiek więcej, czy dokupić jakąś drugą usługę, to za to wszystko ekstra płacimy. Wydaje mi się, że tutaj na pewno linie lotnicze będą szukały każdego dodatkowego potencjału na zarobienie, czy na zrekompensowanie sobie kosztów podnoszonych w innym momencie, ale wydaje mi się, że tutaj nie powinno to być jakiejś radykalnej zmiany.
1: A czy ewentualne zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i odblokowanie tamtejszych cieśnin, czy to może dać nadzieję na to, że nie będzie tych podwyżek?
0: Jak najbardziej. Natomiast tutaj widzimy, że jakby ten konflikt, który wybuchł w lutym, na przełomie lutego i marca, i nawet jak sam Michael O'Leary mówił, śmiejąc się, że po raz kolejny się pomylił, zakładał, że skończy się w ciągu paru dni. No, widać, trwa pół roku i końca nie widać. Więc no, każe nam się to przyzwyczaić do takiej sytuacji. Natomiast oczywiście, jeśli sytuacja tam uspokoi się na tyle i będzie perspektywa długoterminowa, kilkumiesięczna, roczna, dwuletnia, że wszystko wróci do normy, że produkcja i eksport ropy naftowej i paliwa lotniczego z tamtych rejonów wróci do tego poziomu przedwojennego, no to oczywiście jest szansa, że w długiej perspektywie te ceny będą wracać do tych poziomów wyjściowych. Natomiast istotne tutaj jest to, właśnie to pokazuje po raz kolejny, że jakby w świecie naszym, takim gospodarczym, dużym problemem jest niepewność, bo świat się przyzwyczaja, gospodarka się przyzwyczaja do nowej sytuacji, natomiast jeśli jest jakaś niepewność, czy będzie tak, czy będzie inaczej, to natychmiast rynek, firmy dodają właśnie to sobie tak zwaną premię na tą nieprzewidywalność. Także i tu potrzeba czasu. Po takich dużych turbulencjach, z jakimi mieliśmy do czynienia w tym roku i no właśnie mówię, końca jeszcze nie widać, bo czekamy wszyscy na wybory w Stanach Zjednoczonych. Tak. Ciągle jest niejasna sytuacja z Ukrainą i z Rosją i tam też przecież jest problem z dostępnością paliw i przeróbki, bo są ataki na rafinerie, więc jakby cały świat żyje od wielu miesięcy w takiej dużej niepewności i dopóki ta niepewność się nie uspokoi i nie wróci takie przekonanie, że będzie dobrze przez kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy do przodu, to te ceny będą wyższe. Jeśli to się uspokoi, to według mnie te ceny mogą wrócić do takich niższych poziomów, jakie widzieliśmy rok temu. Mhm.
1: A jeśli oby nie dojdzie do sporych podwyżek cen biletów lotniczych, to czy można się na to jakoś przygotować? Na przykład, nie wiem, wcześniejsze kupienie biletu uchroni nas przed dopłatą?
0: Nie sądzę. Chociaż jak słuchamy właśnie wypowiedzi przedstawicieli linii lotniczych, one oczywiście zachęcają do jak najwcześniejszego z wyprzedzeniem kupna biletów. Natomiast pamiętajmy o jednym. Rynek lotniczy jest bardzo konkurencyjny i akurat ceny biletów lotniczych w ostatnich latach to jest fenomen ogólnoświatowy. To nie jest specyfika polska czy europejska. Stały się po prostu bardzo wahliwe. Nie ma tutaj prostej recepty, że na przykład bilet z Polski do Anglii kupowany na kilka miesięcy wcześniej to będzie kosztował taniej, a kupowany na dwa tygodnie wcześniej będzie dużo droższy. Świat po COVID-zie zwłaszcza wywrócił się całkowicie do góry nogami, jeśli chodzi tutaj o kształtowanie cen, więc po prostu no trzeba, jeśli chcemy gdzieś lecieć, mamy upatrzony kierunek, przyglądamy się z wyprzedzeniem temu, widzimy mniej więcej jakie są ceny. Moim zdaniem po prostu powinniśmy się je śledzić i wiedzieć. No jeśli cena jest wyjątkowo atrakcyjna, to na pewno warto brać, bo pewnie już dużo niżej nie spadnie. Natomiast jeśli cena jest bardzo wysoka, to nie poddawałbym się takiej panice, że kupujmy, bo jeszcze będzie drożej. No to wszystko oczywiście kwestia czasu i kwestia też, jak jesteśmy zmuszeni, bo jeśli mówimy o przelocie wakacyjnym, takim towarzyskim, gdzie mamy elastyczność, czy polecimy wcześniej, czy później, czy rano, czy wieczorem, czy w środku tygodnia, czy w weekend, to na pewno szukałbym takiego dobrej okazji. Natomiast no oczywiście, jeśli musimy polecieć w konkretnym terminie, w konkretne miejsce, to za bardzo nie mamy tutaj wyjścia. I jeśli widzimy, że cena jest dobra, powinniśmy ją brać.
2: Dziękujemy, a już za chwilę kolejne najważniejsze informacje.

0: Dobranocka w RMF FM. Mija rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Jak działa w praktyce i jakie przyniósł efekty? O tym Krzysztof Urbaniak porozmawia z Robertem Biegajem.
1: Jak podała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, w minione 12 miesięcy zebrano 5 miliardów puszek i butelek kaucyjnych, a skuteczność systemu wyniosła około 60%. Z nami teraz gość, pan Robert Biegaj, analityk rynku Shopful i Poland. Czy pan korzysta z kaucjomatów?
2: Tak, korzystam jak najbardziej. Nawet w mojej małej podwarszawskiej miejscowości, że tak powiem, jest kilka punktów. Także od momentu startu na pewno na własnej skórze odczułem, że dostępność tego systemu jest daleko, że tak powiem, w chwili obecnej. Ma większą skalę niż na pewno na początku, te rok temu, gdzie sam z ciekawością, że tak powiem, poszukiwałem takich miejsc, gdzie ten system ma ten swój punkt styku z konsumentem końcowym.
1: Skuteczność wyniosła 60%, podała ministra. 5 miliardów puszek i butelek i 60% skuteczności, to jest dobry czy zły wynik?
2: Moim zdaniem dobry wynik. Znaczy, docelowo oczywiście to, jeżeli spojrzymy na, bym powiedział, na wytyczne, skąd to się bierze, Komisji Europejskiej, to tutaj mówimy o 90% tych opakowań do 2029 roku. Natomiast też możemy porównać, ja pamiętam pierwsze dane za pierwsze miesiące, to było poniżej 10%, więc one nie były w żaden sposób, bym powiedział, tak zachęcające jak teraz. Teraz po raz pierwszy ja się spotkałem z takim szacunkiem, na tej tegotygodniowej konferencji jeszcze to padło, że to jest ponad 60%, więc to się, powiedziałbym, rozwija podobnie, myślę, jak w innych krajach. Na Węgrzech w ciągu roku to było ponad 80%, więc trochę szybciej. Natomiast widzimy też, że skala tak naprawdę, bo to też minister powiedziała, że jest już ponad 60 tysięcy tych punktów zbiórki, gdzie można to opakowanie zwrócić, z czego prawie 20 tysięcy to są te automatyczne punkty, gdzie też, jak minister podawała, one są najbardziej popularne i preferowane przez Polaków.
1: A jak dużym problemem są według pana obecnie niedziałające kaucjomaty?
2: Nie mam takich danych tak naprawdę. Na pewno to jest problem, że tak powiem, jest to, powiedziałbym, takie badanie robiliśmy całkiem niedawno, gdzie pytaliśmy tak naprawdę Polaków, co jest główną jak gdyby motywacją i też problemem skorzystania z tego systemu. To oczywiście na pierwszym miejscu była ta kaucja tak naprawdę, że to jest ponad 70% wskazało, że jeżeli stoją za tym korzyści finansowe, to jest to jak najbardziej, bym powiedział, system, z którego Polacy zamierzają skorzystać. Natomiast jeżeli pytaliśmy tak naprawdę o to, co jest przeszkodą w korzystaniu, to było to, że jak gdyby może stanowić to problem, że Polacy bardzo chętnie, bym powiedział, korzystali z tego systemu, ale przy okazji robienia takich zwykłych zakupów, niekoniecznie organizują specjalne wyprawy tylko i wyłącznie takich kaucjomatów, więc sytuacja, kiedy kaucjomat jest zapchany, nie działa, nie wydaje tego, bym powiedział, bonu lub jest lub jest po prostu kolejka na parkingu, na pewno jest takim, bym powiedział, takim czynnikiem, który może tutaj utrudnić, jak gdyby.
1: Powinno być ich więcej?
2: Powinno, tak. Myślę, że skala będzie rosła. To zresztą pokazuje cały tutaj ten przyrost. Jest ogromny tak naprawdę, jeśli chodzi o liczbę tych punktów. To jest naprawdę już duża skala i liczba oddanych opakowań w tym systemie, ponad 60 tysięcy punktów zwrotu, to już jest duża skala. To już naprawdę można powiedzieć, że jest przyzwoite pokrycie. I myślę, że to będzie rosło, że to będzie systematycznie, że tak powiem, rosło. Zresztą w przyszłym roku dwóch kolejnych operatorów tego systemu wchodzi, więc że tak powiem, myślę, że to będzie, będzie coraz łatwiej tak naprawdę. Zresztą trochę można powiedzieć, że nie mamy tutaj wyjścia tak naprawdę, bo wymóg komisji, oczywiście Komisja Europejska nie nakazuje, że musi to być system kaucyjny. Można to w dowolny sposób, bym powiedział, realizować ten wymóg 90%, natomiast doświadczenia innych krajów pokazują, że to jest trudne, dojście do takiego poziomu efektywności bez takiego systemu kaucyjnego, więc to się wydaje, że to jest rozsądna droga.
1: Wyjaśnijmy jeszcze, co się dzieje z pieniędzmi z puszek i butelek nieoddanych do kaucjomatów. Czy one trafiają do sklepów, do producentów opakowań, jakichś innych firm?
2: system jest tak zaprojektowany, że te firmy, które są operatorami tego, bym powiedział, systemu, tej całej procedury, to jest działalność non-profit tak naprawdę. Ona zostaje w tych firmach, jeżeli ta kaucja nie zostanie odebrana, natomiast ona może być, te opłaty, ta suma z tych opłat, te pieniążki mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na poprawę efektywności tego systemu, to znaczy one nie mogą być w żaden sposób wypłacone w formie, nie wiem, dywidendy do akcjonariuszy czy jakoś tam właścicieli, tylko one mogą być przeznaczone na działania statutowe, czyli na poprawę po prostu dostępności tego systemu, tego, żeby on lepiej działał, żeby było właśnie, jak pan mówi, mniej awarii, żeby on był po prostu skuteczny bardziej.
0: Dziękujemy za uwagę, słyszymy się już niebawem.